0: Kilka sekund pozostało do godziny drugiej. Czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Władimir Zełenski odsyła order Orła Białego. Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych. Jastrzębska Spółka Węglowa ma zielone światło na sprawdzenie nowego złoża. To znajduje się w rejonie sąsiadującym z kopalnią Knurów Szczygłowice. To już ostatnie dni przed szkolnymi wakacjami. Sprawdziliśmy, jakie plany mają uczniowie na najbliższe 2 miesiące. Wołodymyr Zełenski ogłosił, że odsyła order Orła Białego prezydentowi Polski. Prezydent Ukrainy we wpisie w mediach społecznościowych nie odniósł się wprost do powodu odebrania najwyższego polskiego odznaczenia państwowego. Napisał jedynie o gotowości do współpracy z Polską w celu uniknięcia, jak to ujął, sprzecznych interpretacji trudnych i bolesnych rozdziałów naszej wspólnej historii oraz w celu zapewnienia należnego szacunku dla wszystkich niewinnych ofiar XX wieku. Całą treść oświadczenia znajdziecie na rmf24.pl. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki tłumaczył swoją decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia Zełenskiemu podczas obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich w Grabówce.
1: Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
0: Mówił Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę Bohaterów UPA, a więc formacji, na której spoczywa odpowiedzialność za wymordowanie dziesiątek tysięcy Polaków. Polska nie zaakceptuje żadnych unijnych ustaleń o zawieszeniu broni na Ukrainie bez udziału naszego kraju. Tak zapowiedział z kolei po szczycie Unii Europejskiej premier Donald Tusk. Dyskusję dotyczącą ewentualnych rozmów pokojowych zrelacjonuje teraz nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Tusk dał wyraźnie do zrozumienia, że reprezentowanie Unii Europejskiej powinno pozostać w gestii przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costa. Jednocześnie podkreślił:
3: Polska nie będzie respektowała, i to jeszcze raz powtórzę, żadnych ustaleń, które będą podjęte bez jej udziału.
2: Kanclerz Niemiec Friedrich Merz przekonywał natomiast, że format E3, do którego należą Francja, Niemcy i Wielka Brytania, powstał na prośbę Ukrainy i skupia państwa odgrywające kluczową rolę we wspieraniu Kijowa. Zapewniał jednocześnie, że Polska, Włochy i inni partnerzy z Unii są na bieżąco włączeni do konsultacji.
4: To są fakty RMF FM.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa dostała koncesję na sprawdzenie nowego złoża węglowego w rejonie sąsiadującym z kopalnią Knurów Szczygłowice. To może mieć istotne znaczenie dla przyszłości zarówno tej kopalni, jak i całej JSW. Jak to sprawdzanie złoża będzie wyglądało i ile to może potrwać, sprawdził nasz dziennikarz Marcin Buczek.
5: Najpierw trzeba będzie przygotować górnicze wyrobiska. Kolejny etap to wywiercenie otworów badawczych. Następnie pobrane próbki trafią do laboratorium. Dzięki temu będzie można określić parametry zalegającego tam węgla. Harmonogramu tych prac jeszcze nie opracowano, ale to długi proces. Otrzymana obecnie zgoda dotyczy jedynie sprawdzania złoża. Kolejnym etapem będzie ewentualna koncesja na wydobycie i eksploatację. Ze wspomnianego złoża wydobywała węgiel zamknięta ponad 20 lat temu kopalnia Dębieńsko. Według szacunków może tam zalegać ponad 100 milionów ton koksowego węgla.
0: Spokojny relaks, czy może napięty kalendarz? Dokładnie tydzień przed zakończeniem roku szkolnego pytaliśmy uczniów, jak spędzą te 9 tygodni wakacji.
6: Najpierw jadę do Jastarni z mamą, potem jadę do Hiszpanii. Ja planowałam na początku pojechać do babci, trochę się zrelaksować i odpocząć od szkoły. Potem mam w planach pojechać na obóz, tam będę śpiewać, tańczyć i ćwiczyć aktorstwo. Na pewno też pojedziemy na Mazury i pewnie do Sopotu.
7: Być może w lipcu pojadę do tej, jak to się nazywa, Słowenii. Ogólnie to prawie nie mam planów, bo tylko w sierpniu jadę do hotelu na 8 dni. Ogólnie to będę większość czasu siedzieć w domu i odpoczywać.
0: Usłyszała o co czwartoklasistów społecznej szkoły podstawowej nr 1 w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. A my życzymy spełnienia wszystkich wakacyjnych planów.
4: Fakty i zdrowie w RMF FM.
0: Specjaliści ze Szpitala Klinicznego imienia Andrzeja Mieleckiego w Katowicach wszczepili pacjentom nową generację implantów ślimakowych. Te inteligentne urządzenia mogą być aktualizowane po zabiegu, bez konieczności kolejnych operacji. Implanty pomagają wrócić do sprawności osobom z całkowitą głuchotą i głębokim niedosłuchem.
8: Co jest nowinką w tym implancie, o którym dzisiaj mówimy?
9: Tutejsza klinika laryngologii przy ulicy Francuskiej w Katowicach od wielu lat pomaga osobom z całkowitą obustronną głuchotą, jak również z głębokim niedosłuchem. Konkretnie od 2004 roku realizujemy górnośląski program leczenia całkowitej głuchoty i niedosłuchu za pomocą implantów ślimakowych. Do tej pory wszczepiliśmy około 300 implantów ślimakowych, przywracając w ten sposób 300 pacjentów do normalnego życia społecznego i zawodowego. Cztery implanty, które wszczepiliśmy w ostatnim czasie, istotnie różnią się od dotychczas stosowanych. Nowość polega na tym, iż w przypadku pojawienia się nowych metod, nowych technik, nie musimy już wymieniać implantu pacjenta na nowy model, tylko za pomocą specjalnego oprogramowania komputerowego modyfikujemy parametry w dotychczasowym implancie, pozwalając tym samym pacjentowi lepiej funkcjonować. Bardzo istotny jest tutaj zarówno aspekt ten kliniczno-medyczny, czyli to, że pacjent, który dotychczas jest głuchy, w ten sposób zaczyna ponownie słyszeć, zaczyna ponownie komunikować się z otoczeniem, z rodziną, może sam załatwiać swoje prywatne sprawy w sklepie, na poczcie, w urzędach, jak również aspekt ekonomiczny, ponieważ pacjent, który ponownie słyszy, może powrócić do pracy zawodowej i tym samym realizować się na gruncie zawodowym, co ma bardzo istotne znaczenie dla jego psychiki. Osoba, która pracuje, ponownie wraca do życia społecznego, jest to dla niej bardzo ważne. Mamy tutaj specjalnie wypracowane metody postępowania. Pacjent jest skierowany do naszej kliniki w Katowicach na Francuskiej, nie tylko z województwa śląskiego, ale trafiają do nas pacjenci z całej Polski. Oczywiście pacjent taki musi najpierw mieć skierowanie do naszej poradni przyklinicznej laryngologicznej i w pierwszym etapie, w pierwszej hospitalizacji wykonujemy u tego pacjenta tak zwaną pełną diagnostykę audiologiczną, czyli sprawdzamy stan jego słuchu, jak głęboki jest jego niedosłuch, czy kwalifikuje się do implantu, czy w danym przypadku można jeszcze mówić o jakimś zysku z aparatu słuchowego, ale jeżeli taki pacjent jest całkowicie głuchy lub też ma głęboki niedosłuch, w którym aparat słuchowy nie powoduje już żadnego zysku słuchowego, wówczas takiego pacjenta kwalifikujemy do tego zabiegu. Te operacje wykonujemy u nas w klinice. Ten system jest wszczepiony, operacja trwa około 2 godzin i następnie po tej operacji w dalszej kolejności najważniejsza jest rehabilitacja, ponieważ samo wszczepienie implantu to niejako pierwszy etap leczenia, potem jest ustawienie procesora dźwięku i rehabilitacja, dzięki której no w zasadzie po miesiącu, dwóch ten pacjent jest normalnie aktywny zawodowo i normalnie może komunikować się z otoczeniem.
8: Usłyszeliśmy, że bardzo ważna jest rehabilitacja po wszczepieniu tego implantu. Na czym ona polega?
10: To jest bardzo duża praca ze strony pacjenta. Ja zawsze powtarzam, że to jest praca nie tylko nas jako lekarzy, nie tylko nas jako otochirurgów i później logopedów, ale to jest przede wszystkim bardzo trudna praca za pacjenta. To jest rehabilitacja każdego dnia, która polega na tym, że implant nosimy od rana do wieczora, procesor dźwięku, słuchamy w nim, mówimy, rozmawiamy z innymi, czytamy książki, czytamy sobie na głos i bierzemy aktywnie udział w życiu.
8: Czy można powiedzieć, że takim implantem można sterować jak smartfonem na przykład?
10: Jak najbardziej. Dzisiejsze technologie pozwalają na to, że procesor dźwięku, który pacjent ma założony na uchu i to jest ta część zewnętrzna implantu, można aktualizować z każdą nową aktualizacją. Natomiast te implanty, które wszczepialiśmy teraz, mają jeszcze taką przewagę, że część wewnętrzna może mieć aktualizowane oprogramowanie bez wyciągania, bez wymiany tej części wewnętrznej.
8: Jak się kalibruje, jak się ustawia to urządzenie?
10: Na tym właśnie polega rehabilitacja. Jeżeli mamy pacjenta, który nie korzysta regularnie z implantu, to później w czasie spotkania z inżynierem albo w czasie spotkania z aplikacją, która pomaga ustawiać się do tego, co chcemy słyszeć, jak chcemy słyszeć i jak dużo chcemy możemy słyszeć, to jest trudna praca. Natomiast jeżeli mamy pacjenta, który bardzo aktywnie korzysta z procesora i nosi faktycznie kilkanaście godzin dziennie implant, to przy podłączeniu do aktualizacji pacjent daje nam informację zwrotną, że potrzebuje więcej wysokich tonów, mniej niskich tonów, że nie rozumie niektórych głosek. To jest też taka praca z logopedami, którzy nam pomagają, aby ta mowa była w pełni zrozumiała i dla pacjenta przez samego siebie, i dla innych.
8: Jak wygląda i jak przebiega zabieg wszczepienia tego inteligentnego implantu ślimakowego?
10: Sam zabieg to jest zabieg około 3-godzinny. Polega na otwarciu ucha wewnętrznego i założenia elektrody implantu ślimakowego do zakrętu podstawnego ślimaka, czyli tam, gdzie znajdują się włókna nerwu słuchowego. I my jakby troszkę oszukujemy naturę, powodujemy, że te włókna nerwu słuchowego od nowa zaczynają pracować poprzez elektrodę implantu ślimakowego. Implanty nie są wodoszczelne. Na niewielkim deszczu jak najbardziej można z nich korzystać, natomiast na duży deszcz są różne urządzenia wspomagające dla pacjentów. Osłonki silikonowe, są nawet takie specjalne opakowania, dzięki którym pacjenci mogą z implantami pływać i nurkować. To już wszystko zależy, jak bardzo pacjent potrzebuje spersonalizować sobie implant. Natomiast taka codzienność, to jest codzienność właściwie taka sama jak dla osoby, która nosi okulary. Tak, przy niektórych czynnościach procesor należy zdjąć, przy wszystkich innych możemy go założyć. Oczywiście w procesorze nie śpimy, ściągamy go na noc. Natomiast kwestia noszenia czapek, kasków, to jest wszystko kwestia dopasowania takiego indywidualnego pod głowę pacjenta i pod procesor.
8: Jak możemy zadbać o swój słuch? Proszę powiedzieć, co powinno nas zaniepokoić? Jakie sygnały powinny nas skłonić do pójścia do lekarza?
11: Jeżeli chodzi o profilaktykę, to ważne są takie badania profilaktyczne. Jeżeli czujemy, że coś nam doskwiera i pojawi się jakiś początkowy niedosłuch, czujemy, że nie słyszymy wszystkiego, warto zgłosić się na taką pierwszą wizytę do lekarza rodzinnego. On skieruje dalej, jeżeli coś wzbudzi jego niepokój, dalej do specjalisty, najczęściej laryngologa albo audiologa i foniatry. No i później podczas takich przesiewowych badań jesteśmy w stanie wykryć to. W Polsce z dużą korzyścią działają takie badania przesiewowe u noworodków. Naprawdę mamy to świetnie rozwinięte, jeżeli chodzi o całą Unię Europejską, w stosunku do Unii Europejskiej. Także jak gdyby te osoby są naprawdę dosyć szybko wykrywane i diagnozowane, a w końcowym rezultacie leczone z korzyścią, jeżeli mamy tutaj głęboki niedosłuch, leczone na przykład implantacją ślimakową.
8: Ten implant, o którym dzisiaj mówimy, czyli taki nowoczesny, ma już 4 pacjentów. Co oni mówią? Jaką czują różnicę?
11: Generalnie, jeżeli chodzi o samą korzyść, są znacznie zadowoleni względem tego, co było poprzednio. Technologia się rozwija, to pozwala lepiej, dokładniej nam słyszeć, identyfikować poszczególne dźwięki. Na to się przekłada kolejne nowe implanty ślimakowe. To one są nacelowane na to, żebyśmy, jeżeli dotknie nas, no, jesteśmy tylko ludźmi, każdego w przyszłości może to spotkać, żebyśmy mogli lepiej identyfikować poszczególne dźwięki, radzić sobie w życiu.
0: Z profesorem Jarosławem Markowskim, dr Katarzyną Przytułą-Kandzią oraz lekarzem Bartoszem Witkiem z oddziału otolaryngologii w Szpitalu Klinicznym imienia Andrzeja Mieleńskiego w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: porcji informacji w RMF FM.
1: Temat tego tygodnia. Przypomnijmy, jeszcze parę tygodni temu Donald Trump pisał żadnej umowy z Iranem oprócz bezwarunkowego poddania się. Ale czasy się zmieniły, Trump zmienił zdanie, bo umowa jest, zresztą podpisana przez Trumpa w Wersalu i zawiera dla Iranu dosyć hojne punkty: zniesienie blokady morskiej, uwolnienie irańskiej ropy, również części zamrożonych środków finansowych, potencjalne zniesienie sankcji, a także również potencjalne 300 miliardów na odbudowę kraju, 300 miliardów dolarów. Ze mną Marcin Krzyżanowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Zapytam przekornie, czy Iran czuje się przegranym tej wojny, bo przecież wiemy, program nuklearny został unicestwiony, program balistyczny został unicestwiony, marynarki nie ma, lotnictwa nie ma, Iran zniszczony, czy czuje się Teheran przegranym?
2: Obawiam się, że tych informacji o całkowitym zniszczeniu jego potencjału nikt nie przekazał do Teheranu. W związku z tym uparcie Irańczycy twierdzą, że to oni są zwycięzcami tego konfliktu, że to oni na nim więcej zyskali.
1: Ale czy to porozumienie z perspektywy Iranu jest satysfakcjonujące? No bo ja wymieniłem te punkty, które są dla Iranu korzystne. Oczywiście są też te mniej korzystne. Cieśnina Ormus ma zostać odblokowana i ten tranzyt ma się odbywać bez opłat przynajmniej przez 60 dni negocjacji. Zobaczymy, co dalej. Iran ma także wyrzec się programu nuklearnego. Czy to się ma szansę wydarzyć i czy to jest moment, w którym Iran jednak ustępuje pod presją Stanów Zjednoczonych i jest tak, jak chce Donald Trump, to znaczy ta nowa umowa, która ma zostać wynegocjowana, będzie lepsza niż to, co zostało wynegocjowane wcześniej przez poprzedników Trumpa.
2: Diabeł tkwi w szczegółach i tak będzie również w tym przypadku. Iran na pewno nie zrezygnuje z całości swojego programu nuklearnego, gdyż po prostu zrobić tego nie może. Ma w tym momencie już jedną funkcjonującą i będącą w trakcie rozbudowy elektrownię atomową oraz bardzo zaawansowany w realizacji projekt budowy kolejnej. Te elektrownie atomowe są Iranowi niezbędne do poprawy sytuacji elektrycznej kraju, który zmaga się z chronicznymi i bardzo dolegliwymi niedoborami energii. Te elektrownie będą musiały pracować, będą produkować paliwo i coś z nim trzeba będzie zrobić. JCPOA dawało tutaj, czyli umowy nuklearne podpisane w 2015 roku, a tutaj duże pole do popisu w tym wypadku raczej Stany Zjednoczone będą chciały przejąć jej rolę, co może być dla Iranu kłopotliwe. Przy czym, co istotne, w Iranie znajdziemy zarówno zwolenników, jak i przeciwników porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi. Jego przeciwnicy twierdzą, że negocjacje i porozumienie będą dla Izraela tylko przerwą przed kolejnym atakiem, w związku z czym Iran nie powinien negocjować, tylko kontynuować wojnę, póki jeszcze jest szansa, by wyjść z niej zwycięsko, jakkolwiek by Irańczycy tego zwycięstwa nie definiowali.
1: Tutaj dwa pytania mi się nasuwają. Pierwsze, no ta kwestia elektrowni to jest program nuklearny w tym wydaniu cywilnym. Co z tym programem nuklearnym militarnym? Czy tutaj Iran ma jakąś otwartość do rezygnacji? I to mi się łączy z pytaniem drugim, to znaczy jak Iran podchodzi do tego porozumienia, bo jeżeli obawia się kolejnego ataku ze strony Izraela, być może również Stanów Zjednoczonych, to nierozsądnym byłoby się wyrzekać tej broni, która mogłaby zapewnić Iranowi bardziej trwałe, poważniejsze odstraszanie i większą gwarancję, że do tego kolejnego ataku nie dojdzie. Jak pogodzić te dwie kwestie, gdzie w tej chwili jest przywództwo w Teheranie w tej kwestii?
2: W tym momencie w Teheranie toczy się bardzo intensywna dyskusja na temat tego, co zrobić z zapasami uranu wzbogaconego do 60% i jak bardzo daleko pójść na ustępstwa w tej sprawie w negocjacjach. Najprawdopodobniej zwycięży to w mniej radykalne stronnictwo i Iran na polu tego militarnej części, tak ją nazwijmy umownie, swojego programu atomowego będzie skłonny do kompromisów.
1: do kompromisu, ale kompromisu, który będzie trwały, to znaczy to, co mnie zastanawia też, to jak będzie Iran podchodził do tych 60 dni, które jeszcze mają zadecydować o tym, jaki będzie ostateczny kształt tej umowy. Pytanie, czy to będzie właśnie 60 dni, czy Iran rozpoczyna jakąś grę na czas ze Stanami Zjednoczonymi, satysfakcjonuje ich czasowa ulga, która pozwoli trochę złagodzić te problemy gospodarcze, ale ostatecznie nie doprowadzi do zakończenia tego konfliktu. Jak można oceniać motywację Iranu w tym momencie?
2: Sądzę, że bez względu na motywację Iranu w tym temacie, 60 dni na wynegocjowanie, jakby nie było bardzo skomplikowanego technicznie i poruszającego bardzo wiele naprawdę zaawansowanych naukowo kwestii, jest niemożliwe. JCPOA było negocjowane przez lata, dosłownie przez lata, oczywiście z przerwami. Tutaj można by te negocjacje skomasować, ale i tak 60 dni to nawet przy założeniu, że obydwie strony wykazują naprawdę dużo dobrej woli, może się okazać zbyt krótkim okresem. Spodziewam się, że zgodnie z jednym z podpunktów porozumienia ten okres 60 dni za obopólną zgodą zostanie wydłużony. Jak długo to będzie trwało? Podejrzewam, że na pewno kilka miesięcy. Pytaniem otwartym jest, czy prezydent Trump nie straci po drodze cierpliwości i czy nie zostanie znowu przekonany przez Izraelczyków, że jednak należy zaatakować, ponieważ Irańczycy sobie z nim, kolokwialnie mówiąc, pokrywają.
1: Izraelczycy są bardzo istotnym elementem tej układanki i do tego jeszcze za moment wrócimy. Przypomnę, rozmawiam z Marcinem Krzyżanowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: Wracamy do Was za chwilę. Zostańcie z RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Rozmawiam z Marcinem Krzyżanowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego o porozumieniu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Porozumieniu, które doszło do skutku w zeszłym tygodniu. Donald Trump złożył swój podpis w bardzo specyficznym miejscu, bo w Wersalu. To porozumienie jest pewnym wstępem do dalszych negocjacji. No i pytanie, jak te negocjacje będą przebiegać, bo strona, która nie jest stroną tego porozumienia, nie jest zadowolona. Mam na myśli Izrael. Jednym z elementów tego porozumienia miało być wstrzymanie walk na wszystkich frontach, w tym w Libanie, ale Izrael twierdzi tutaj, że porozumienie go nie obowiązuje i jak najbardziej kontynuuje działania w Libanie. Mieliśmy tego dowód w ostatnich dniach. Czy to jest w stanie wykoleić to porozumienie? Czy Iran będzie skłonny zrywać rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi ze względu na postawę Izraela, nawet jeśli Amerykanie powiedzą, my tego nie popieramy, my w tym nie uczestniczymy?
2: Jak najbardziej. Zresztą już Irańczycy pokazali, że są w stanie zrealizować swoje groźby, jeśli nie doszło do planowanego na piątek spotkania
1: z J.D. Vance'em
2: delegacji. Dokładnie, więc to miało być spotkanie wysokiego szczebla, co spowodowało bardzo, bardzo zdecydowaną, gniewną wręcz reakcję administracji amerykańskiej. Co istotne, ostrze krytyki nie było skierowane w stronę Teheranu, a w stronę Tel Awiwu.
1: W stronę Tel Awiwu, który rzeczywiście tutaj w tej kwestii Amerykanom nie zamierza ulegać, a przynajmniej takie można odnieść wrażenie. Chciałbym przerzucić teraz piłkę na stronę irańską, to znaczy jak w Teheranie odbierane jest to porozumienie, co wiemy na przykład o społecznym jego odbiorze, ale też jak zakończenie, powiedzmy, tej bardziej gorącej fazy tego konfliktu wpłynie na pozycję reżimu w Teheranie, który chyba, tak to należy ocenić, do pewnego stopnia był beneficjentem tych toczących się walk, to znaczy opinia publiczna irańska czy społeczeństwo irańskie mobilizowało się po stronie rządzących w opozycji do przeciwnika, co będzie, kiedy tego przeciwnika zabraknie.
2: Ten efekt gromadzenia się wokół flagi, który obserwowaliśmy w czasie tej wojny, będzie się systematycznie osłabiał. Tak? W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że wraz z zakończeniem działań wojennych stopniowo będzie osłabiał się ten religijno nacjonalistyczny zryw patriotyczny, tak to nazwijmy, a do głosu będą dochodzić bolączki dnia codziennego, w szczególności wciąż rosnące ceny żywności. W związku z tym irański rząd będzie musiał znowu po tej wojennej przerwie mierzyć się z bardzo poważnym kryzysem gospodarczym. Zakończenie działań wojennych i porozumienie, w szczególności ten fragment dotyczący odmrożenia irańskich aktywów zablokowanych na zagranicznych kontach, może się okazać zbawienny dla irańskiej gospodarki, o ile oczywiście te środki zostaną faktycznie uwolnione i w odpowiedni sposób przez stronę irańską wykorzystane. A biorąc pod uwagę konflikt interesów w łonie rządzących elit, z których, jak mówiłem, część opowiada się za wręcz kontynuacją wojny, a jeśli nie kontynuacją wojny, to po prostu przygotowywanie się do kolejnej rundy. Część chciałaby te środki jednak w całości przeznaczyć na odbudowę infrastruktury cywilnej. No i zobaczymy, kto z tych bazarowych nieraz w swoim kształcie negocjacji wyjdzie obronną ręką.
1: Na początku tego etapu, można powiedzieć, konfliktu, mam na myśli koniec lutego, kiedy Donald Trump i Izraelczycy z drugiej strony zdecydowali się na atak na Iran, Donald Trump sugerował, że to może być okazja dla Irańczyków, by obalić reżim. Zresztą z tego, co się dowiedzieliśmy o kulisach i o tym, jak Izrael przekonywał Stany Zjednoczone do tego ataku, to również był jeden z argumentów, który mu podsuwano, że irański reżim jest słaby, że tego dowodziły protesty na przełomie zeszłego i tego roku, że jeżeli mocniej nacisnąć, to być może ten reżim się przewróci. Dziś wiemy, że się nie przewrócił. Obserwowaliśmy ten efekt flagi, czyli moment, kiedy społeczeństwo mniej lub bardziej poparło swoje władze ze względu na przeciwnika zewnętrznego. Na ile zakończenie tego konfliktu jest momentem, kiedy irański reżim może odetchnąć, a na ile to jest początek jego powolnego rozkładu? Czy w ogóle można spekulować, że do czegoś takiego dojdzie?
2: Spekulować jak najbardziej można, ale moim zdaniem nie należy przesądzać w prognozach losu Republiki Islamskiej. Na Zachodzie przywykliśmy do znaczącego przeceniania siły irańskich protestujących, zarówno siły, jak i ich liczebności i z drugiej strony niedoszacowywania, czy wręcz ignorowania bardzo dużego społecznego poparcia, jakim może wbrew pozorom pochwalić się Republika Islamska. Reżim owszem jest trafiony na całą serię bardzo istotnych problemów, chociażby w szczególności wspomniany przeze mnie kryzys gospodarczy oraz dodatkowo kryzys zaufania. Faktycznie poparcie dla Republiki Islamskiej z roku na rok spada, ale wciąż jest bardzo duże i pomimo tych rozlicznych problemów, o których wspomniałem, aparat państwowy, struktura polityczna, jaką jest Republika Islamska, nie chwieje się jeszcze tak mocno, byśmy mogli mówić o tym, że rozpoczął się jego rozkład. Aczkolwiek symptomy bardzo głębokiego strukturalnego kryzysu są widoczne gołym okiem i mogą się one w niedalekiej przyszłości praktycznie przerodzić w coś, w procesy, które będą zagrażały stabilności Republiki Islamskiej. Dojdzie do tego w szczególności, jeśli rząd nie zdoła opanować wzrostu cen żywności i inflacji oraz jeśli rząd nie poradzi sobie z polityką społeczną, w sensie zarządzania moralnością ludności, jeśli można użyć takiego dziwnego terminu.
1: To na koniec jeszcze chciałbym zapytać o inny aspekt relacji amerykańsko-irańskich, bo rozmawiamy w momencie, kiedy w Stanach Zjednoczonych rozgrywają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, gdzie gra reprezentacja Iranu. No i reprezentacja Iranu skarży się na traktowanie ze strony organizatorów. Mecze rozgrywa w Stanach Zjednoczonych, ale swoją bazę treningową ma w Meksyku. Nie może pozostać w Stanach Zjednoczonych po meczu, nawet na jeden nocleg musi od razu opuszczać to państwo, co utrudnia chociażby sam proces przygotowywania się do meczów. Na ile te rzeczy są widziane w Iranie, na ile Iran w ogóle interesuje się piłką nożną i losami swojej reprezentacji, myślę o takim poziomie społecznym, na ile te kwestie około piłkarskie ważą w społeczeństwie irańskim, bo wyobrażam sobie, że gdyby dotyczyło to jakiegoś państwa europejskiego, te emocje byłyby ogromne.
2: W przypadku Iranu też emocji jest dużo. Atmosfera wokół reprezentacji narodowej Iranu, jak w soczewce, skupia wszystkie podziały w irańskim społeczeństwie, które jest bardzo głęboko spolaryzowane. Irańczycy generalnie piłkę nożną lubią, mundial oglądają, więc sprawa ta wywołuje bardzo dużo emocji. Media rządowe i prorządowe bardzo mocno biją bęben tego złego traktowania reprezentacji przez Amerykanów. Podkreślałem, że to niesprawiedliwe, że to zabija ducha sportu i tak dalej. Część przeciwników Republiki Islamskiej twierdzi, że te szykany są jak najbardziej uzasadnione, ponieważ reprezentacja narodowa ociepla wizerunek Republiki Islamskiej i w związku z tym jest jej de facto narzędziem propagandowym i w ogóle powinna zostać wykluczona z udziału w mistrzostwie.
1: Będziemy obserwować zarówno mecze irańskiej reprezentacji w Stanach Zjednoczonych, jak i dalsze losy negocjacji, o których trochę dziś rozmawialiśmy z Marcinem Krzyżanowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Jeszcze więcej informacji znajdziesz w radiu RMF24.

0: już teraz czas na kolejną dawkę informacji z Polski i ze świata, bo zbliża się godzina trzecia, więc to czas na fakty. Szef resortu sprawiedliwości zapowiada kolejne zaostrzenie kar dla pijanych kierowców i tych, którzy siadają za kółką mimo utraconych uprawnień. Komisja Europejska chce skutecznie chronić europejskich producentów z branży hutniczej, głównie przed nieuczciwą konkurencją ze strony Chin. W Hucie Pieniackiej zakończyły się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej z 1944 roku. Będzie kolejne zaostrzenie kar dla kierowców jeżdżących mimo zakazów prowadzenia pojazdów i po alkoholu, zapowiada Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości ujawnił, że trwają prace nad surowszymi przepisami, które mają wyeliminować z ruchu piratów drogowych. Z tymi informacjami w faktach Tomasz Skory. Dotychczasowe działania są nieskuteczne?
1: Minister widzi, że wydane kilka miesięcy temu wytyczne surowego traktowania recydywistów nie zawsze działają. Przykładem jest zatrzymanie po policyjnym pościgu pijanego 29-latka z dwoma czasowymi i trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów i mimo zagrożenia wieloletnim więzieniem zwolnienie go bez żadnych środków zapobiegawczych.
2: Widziałem ostatnio sam przypadek, gdzie prokuratura nie zadziałała w sposób odpowiedni. To znaczy, pomimo tego, że pan był właśnie po zakazach, pod wpływem alkoholu, prokurator nie zawnioskował środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Musimy zmienić nawyki prokuratorów.
1: Powtarza minister, ujawniając, że resort pracuje już też nad zaostrzeniem przepisów.
2: Najpierw wydałem te wytyczne, które mogłem wydać w miarę szybko, ale będziemy także zaostrzać przepisy karne, surowsze prawo, bo jak widać, te osoby są niereformowalne.
1: Mówi Waldemar Żurek.
0: IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Synoptycy prognozują opady deszczu od 20, a lokalnie nawet do 35 mm, a porywy wiatru dochodzące do 70 km na godzinę. Alert obowiązuje do godziny 10 rano. Jednocześnie w większości regionu utrzymują się także ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Temperatura w ciągu dnia może sięgnąć od 30 do nawet 35 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w zachodniej części województwa. Polska branża hutnicza z ostrożnym optymizmem ocenia ustalenia unijnego szczytu w Brukseli. Przywódcy państw Unii uznali, że obecne mechanizmy ochrony rynku są zbyt wolne i niewystarczające wobec napływu taniej stali spoza wspólnoty. Komisja Europejska ma teraz przygotować nowe rozwiązania, które mają skuteczniej chronić europejskich producentów przed nieuczciwą konkurencją, którą przede wszystkim ze strony Chin. Ze szczegółami w faktach nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Jak powiedział mi prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Mirosław Motyka, branża liczy, że Bruksela teraz sięgnie po skuteczniejsze narzędzia ochrony rynku stali i zacznie odpowiadać na problem systemowo. Zdaniem Motyki Unia powinna reagować nie tylko na pojedyncze przypadki, lecz na całe chińskie sektory odpowiadające za nadprodukcję. Hutnicy podkreślają, że ostateczna ocena będzie zależała od konkretnych propozycji Komisji Europejskiej. Motyka przypomina, że w ubiegłym roku Chiny wyeksportowały rekordowe 131 milionów ton stali, co wywołuje presję cenową i uderza w europejskich producentów, a stawką jest przyszłość polskiego hutnictwa i miejsca pracy.
4: Fakty RMF FM na tropach historii.
0: Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej mają nadzieję, że w przyszłym roku uda im się wrócić do Huty Pieniackiej. W tej ukraińskiej miejscowości zakończyły się poszukiwania szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej z 1944 roku. Ekipy natrafiły na szczątki na obszarze 200 m2, o czym opowiadał naszemu reporterowi Krzysztofowi Zasadzie ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN-u. Jakie są dalsze kroki?
5: Teraz będą czekać na wydanie przez ukraińskie władze kolejnej zgody, tym razem na ekshumację. Dopiero po jej otrzymaniu będą mogli przystąpić do wydobywania szczątków setek ofiar z ziemi. Nie chcą jechać na jesieni, bo to oznaczałoby ryzyko związane m.in. z warunkami pogodowymi.
6: Biorąc pod uwagę rozmiar tej mogiły, ilość szczątków, które spodziewamy się tam odnaleźć, jest tak duża, że może to być 8, 10, 12 tygodni prac ekshumacyjnych.
5: Po powrocie do Polski teraz badacze Instytutu przygotują dokumentację po poszukiwaniach z dokładnym wskazaniem miejsc, w których natrafiono na szczątki. Na ten obszar o powierzchni 200 m2 wystąpią o zgodę na ekshumację.
0: Podobno dzięki nauce można zakochać się w fantastyce i odwrotnie. Eksperci przekonują, że te dwa światy od dawna są ze sobą połączone. Ale jak to sprawdzić? To wyjaśniają naukowcy na Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu.
7: Chcecie zgłębić wiedzę? Nie ma problemu. Na tematy biologii, fizyki, rozszerzonej rzeczywistości, politologii na stanowisku numer 3 w strefie inicjatyw fanowskich rozmawiacie i nawet możecie zacząć rozmawiać z naszymi biologami o tym, jak robaki tworzyły historię rocka. Nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Więc przestrzał jest taki, że my zapraszamy ludzi, którzy są tacy sami jak wy, bo my jesteśmy ludźmi z pasją, więc możecie nie tylko porozmawiać o takich rzeczach, ale możecie zagrać w gry starożytne, które zapoczątkowały wszystkie planszówki.
0: Wyjaśnił Mateusz Frankiewicz z grupy Fantastyczny Ułam. Przypomnijmy, że dziś ostatni dzień tegorocznej edycji festiwalu.
4: Sztuka w faktach RMF FM.
0: Startująca dziś manifesta potrwa do 4 października. Tym razem Europejskie Biennale Sztuki Współczesnej odbywa się w Niemczech, a Polska ma tam bardzo mocną reprezentację artystyczną. Z Olgą Wysocką, dyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza, spotkała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
8: To jest wyjątkowe wydarzenie w świecie artystycznym, porównywalne do Biennale Sztuki w Wenecji, czy Berlin Biennale, czy Dokumenta. Ale różnica polega na tym, że jest nomadycznym wydarzeniem, czyli odbywa się w różnych miejscach na świecie. Pojawiło się na mapie kultury w momencie upadku żelaznej kurtyny jako próba poszukiwania przestrzeni dialogu i możliwości rozmowy na tematy trudne i bardzo poważne, które działy się w przestrzeni społecznej, politycznej, i manifesta miał odpowiadać właśnie na te tematy. Dlatego te pierwsze manifesta, jak prześledzimy historię, dotyczyły integracji europejskiej, czyli tego ważnego momentu dla całej Europy. Potem można zauważyć taki zwrot i kierunek związany z tematami miast, transformacją, czyli czymś, co między 2008-2018 rokiem bardzo mocno też Europę zajmowało. A od tego 2018 roku takim kluczowym wątkiem, który można odnajdywać w kolejnych manifestach, to jest temat migracji, ale i tożsamości Europy, czyli tego, w jaki sposób odnajdujemy tę kwintesencję wspólnotowości. I to jest fantastyczne w manifesta, bo manifesta to nie tylko pokaz wspaniałej sztuki w nieoczywistych, fantastycznych miejscach w całej Europie, w różnych miejscach, ale to także kluczowe pytania, które dotyczą za każdym razem tego tematu, który nas wszystkich nurtuje w takim myśleniu wspólnotowym i europejskim.
9: To jakie w tym roku jest hasło manifesty i jak odpowiada na te zapotrzebowania tego, co dzieje się teraz na świecie?
8: Manifesta ponownie podejmuje temat migracji. W tym roku obecna będzie właśnie w Zagłębiu Rury, ale podejmuje temat migracji, ale także temat przestrzeni, które pojawiają się jako przestrzenie wolne. To są kościoły, które tracą swoje dotychczasowe znaczenie i kluczowym pytaniem jest, co się dzieje w takich przestrzeniach. Dlatego tegoroczna edycja manifesta to temat, który nazwano pokrótce, to nie jest kościół. I miejsca, w których odbywają się właśnie spotkania artystyczne, spotkania ze światem sztuki, to są właśnie przestrzenie byłych kościołów. To jest bardzo poważne pytanie. To jest pytanie, które dotyczy zarówno kontekstu niemieckiego, jak i w wielu krajach europejskich. Ten temat staje się już bardzo istotnym i ważnym. Nawet w Wenecji mieliśmy możliwość oglądania fantastycznego projektu estońskich kuratorek i artystek, które odbywały się w najmłodszym kościele weneckim, który został zamieniony na boisko szkolne, a na czas i przestrzeń Wenecji został oddany artystom i artystkom. I to jest jeden z wielu przykładów, które już widzimy, a za chwilę zobaczymy w Ruhr Triennale w Niemczech, co można zobaczyć, jak można zagospodarować te przestrzenie, jak one mogą być odpowiedzią też na tę przestrzeń wolną i na taką ikoniczną, tak, którą można byłoby myśleć, że nie można jej podważać, ale kto może najlepiej odpowiadać na takie pytania? Artyści. To oni bardzo często zmagają się właśnie z tymi wątkami, które nas nurtują, a oni mają taką odwagę w sobie, żeby te tematy podejmować i jednocześnie stawiać nas właśnie z tymi tematami i pytaniami.
9: Z jakimi pytaniami postawią nas polscy artyści? Bo wiemy, że mamy bardzo mocną polską reprezentację. Jak odpowiedzieliśmy na to zaproszenie? W jaki sposób? Co tam pokażemy? Kto tam pokaże swoje prace?
8: Tegoroczną edycję kuratoruje Anda Rotenbeck razem z Krzysztofem Kościuczukiem. To jest duet, który będzie opowiadać i zapraszać do opowieści artystów z Polski właśnie w Bochum, bo też to są różne miejsca. I zaproszenie otrzymali Mirosław Bałka, Zuza Golińska, Nicolas Grospierre, Jarosław Kozłowski, Katarzyna Kozyra, Małgorzata Mirka-Taz, Anka Sasnal i Wilhelm Sasnal i Mikołaj Sobczak. To jest najbardziej topowa reprezentacja polskich artystek i artystów. Widać też ten pokoleniowy dialog, który tutaj będzie następować i różne style sztuki, które będą reprezentowane. O pracach nie możemy teraz więcej opowiedzieć, jak tylko zachęcając Państwa do tego, żebyście Państwo podróżując, a zbliża się okres wspaniały, wakacyjny, do tego, żeby odwiedzić właśnie te przestrzenie i miejsca i popatrzeć, w jaki sposób polscy artyści mierzą się z tym tematem, ale obok polskich artystów będzie ponad 130 artystów z 30 krajów europejskich i myślę, że to jest bardzo ważne do zaznaczenia też, że Manifesta daje tę przestrzeń i jest nie tylko związana z samym Bochum, jak wspomniałam, ale także i z Essen i z innymi mniejszymi miejscowościami w tamtym regionie. Jest kuratorowana także przez nestorów, czy można powiedzieć założycieli tej pierwszej edycji Manifesta, bo obok nich i obok Andy Rotenberg jest także René Bloch czy Henry May Hooks, także fantastyczne nazwiska. Ja sama jestem niezwykle ciekawa tego, co artyści nam pokażą i w jaki sposób tę przestrzeń przemysłową Ruhr Triennale do tej pory i tak postrzeganą będą właśnie odczarowywać w kontekście przestrzeni pustych, ale ikonicznych, czyli kościołów. I myślę, że jeszcze jeden bardzo ważny jest wątek, który chciałabym zaznaczyć. Ten temat migracji, który się pojawia, on staje się dzisiaj różnie bardzo, bardzo ważnym tematem, jeżeli mówimy i rozmawiamy o współczesnej Europie. A przypominam też Państwu, co sama bardzo często zapominam, ponad 500 000 Polaków z końcem XIX wieku wyjechało właśnie do tamtego regionu. Obok nich byli Turcy, obok nich były osoby z Europy Wschodniej. I to nie jest pokolenie migrantów, to jest postmigranckie pokolenie. To są ludzie, którzy osiedli i mają już kolejne historie i są bardzo tożsamościowo też związani z tamtym regionem, który współtworzyli i budowali. I myślę, że ten kontekst jest szalenie ważny też do podnoszenia i będzie podnoszony przez artystów, bo my dzisiaj mierzymy się też z nowym spojrzeniem na Europę. Także ja jestem bardzo podekscytowana tegoroczną Manifesta. Ogromnie cieszę się, że mamy tak mocną polską reprezentację, tak wspaniały duet kuratorski i ten dialog, który jest międzypokoleniowy, który jest nam dzisiaj też bardzo potrzebny, a jeżeli dzieje się on w obszarze sztuki, to dla nas to jest taki barometr tego, żeby patrzeć na to z uwagą i rozwagą i przyglądać się temu po to, żeby móc w przestrzeniach naszych społecznych i życia codziennego je aplikować.
0: Z dyrektorką Instytutu Adama Mickiewicza, Olgą Wysocką, rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: Czym się różniło zdobywanie Tatr przez kobiety i przez mężczyzn? Taterniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: W 1976 roku jako pierwsze kobiety zdobyły zimą filar ganku. Złomotały w warunkach zimowych wschodnią ścianę łomnicy, na której zgubiły drogę i na sam koniec były wciągane liną do schroniska na szczycie góry, bo swoją wspinaczką na czuja dotarły do obitego blachą tunelu. Wjeżdżała tam kolejka, w którym nijak nie dało się już zamontować haków. Te zimowe kobiece wejścia wyznaczają zupełnie nową jakość w kobiecym tatrzańskim wspinaniu. Bo jeżeli zespoły lat 60. Krystyna Lipczyńska, Janka Zygadlewicz, Małgorzata Surdelnyka pokonywały już bardzo trudne trasy, to zwykle działo się w warunkach letnich. Palmowska i Czerwińska mają na swoim koncie ogromne sukcesy zimowe. Anna Czerwińska już po swoich himalajskich doświadczeniach, a są one niebagatelne, ponieważ zdobyła m.in. Mont Everest, Nanga Parbat z Rutkiewicz i Palmowską, Lhotse jako pierwsza Polka, Cho Oyu i Makalu. Również jako pierwsza Polka porwała się na inne wielkie tatrzańskie wyzwanie. W roku 1991 przeszła główną grań Tatr. Przez część trasy towarzyszyła jej Amelia Kapłoniak, która jednak zdecydowała się odpuścić na wysokości 5 stawów spiskich. Zdaniem Czerwińskiej to jej największe górskie osiągnięcie, bo tak długie przebywanie na ekspozycji, przy skrajnym zmęczeniu, często odwodnieniu, a jednocześnie potrzebie ogromnego skupienia na drodze, którą łatwo pomylić, wymaga umiejętności taternickich najwyższej próby. Czerwińska podkreśla, że chociaż Tatry wspinaczkowo są dla niej już zamkniętym rozdziałem, to gdzieś z tyłu głowy plącze się myśl o tym, by słynną grań Tatr zrobić jeszcze zimą. Krystyna Palmowska zrezygnowała z gór pod koniec lat 80. Założyła rodzinę. Mimo że Anna Czerwińska namawiała ją jeszcze na wspólne górskie przedsięwzięcia, twardo trzymała się swojej decyzji. Z kolei Czerwińska w swojej książce podkreśla, że w górach fascynowało ją ocieranie się o śmierć. Już jako nastolatka na początku swojej górskiej drogi zanotowała: znajomość gór polega na umiejętności odwrotu. Konkurencją dla duetu Palmowska-Czerwińska jest Anna Okopińska, taterniczka, która podejmuje równie ambitne trasy. I już za chwilę ruszy w Himalaje. Niezapomniany smak kaszy gryczanej ze zsiadłym mlekiem. Z Anną Okopińską kontaktuję się przez Messengera. Odpisuje mi szybko, umawiamy się na telefon. Jest konkretna i dość szorstka. Nasza rozmowa odbywa się całkowicie na jej zasadach. Wymieniamy maile. Część pytań pomija. Jednak cała jej zasadniczość znika w opisach dróg, które zrobiła w Tatrach, wspomnień z taboriska i ludzi, z którymi się wspinała. Zdobywczyni grani Tatr Wysokich, himalaistka, rozpoczyna opowieść od tego, że kariera sportowa była raczej ostatnim, czego by po niej oczekiwano. Nie byłam dzieckiem specjalnie aktywnym fizycznie. Na lekcjach WF-u miałam problemy. Nauczyciele podciągali mi stopnie, żeby nie psuć mi świadectwa. Dopiero w górach zaczęłam się intensywnie ruszać.
0: Już za chwilę w RMF FM Agata Komosa, styczeń. Taterniczki. Miejsce kobiet jest na...

Wakacje spędzałam z rodzicami na wczasach z funduszów czasów pracowniczych w Wiśle lub Karpaczu. Potem u górala na Cyrli. Chodziliśmy na wycieczki w Beskidy, Karkonosze, a potem w Tatry. Rodzinne wyprawy na Kopieniec, Czerwone Wierchy czy Granaty były zbyt krótkie i łatwe, więc zaraz po maturze poszłam zapisać się do klubu wysokogórskiego, KW, nie znając tam nikogo. Niestety Halina Kryger-Syrokomska, która przewodniczyła wtedy Komisji Sportowej Koła Warszawskiego, odrzuciła moją kandydaturę, ponieważ nie byłam na rysach ani na Słowacji. Ugięła się dopiero po pół roku, gdy kilku taterników, których poznałam na obozie narciarskim w Dolinie Chochołowskiej, wstawiło się za mną. Już nie pytała o moje przejścia turystyczne, tylko podpisała mi legitymację członka sympatyka KW, głośno przy tym klnąc i pomstując: to na waszą odpowiedzialność. Nie byłam na żadnym kursie wspinaczkowym. Legitymacja członka sympatyka uprawniała wtedy do wspinania się z członkiem KW wyższego stopnia, a więc członkiem uczestnikiem lub członkiem zwyczajnym. Podczas pierwszego lata w Morskim Oku często wspinałam się z różnymi partnerami. Czasem niezbyt legalnie z kolegami równie mało doświadczonymi jak ja. Do wykazu przejść mogłam podać tylko wspinaczki z doświadczonymi taternikami. Maciek Pogorzelski, Maciek Popko, Kazek Gąsienica-Byrcyn, Marek Brocki, od których wiele się nauczyłam. Pozwoliło mi to uzyskać uprawnienia członka uczestnika i mogłam już wspinać się legalnie ze wszystkimi. We wspinaniu urzekła mnie intensywność przeżywania gór. Mieszkanie w schronisku, na taborisku, biwaki w kolebach, możliwość dotarcia w każdy zakątek Tatr, długie włóczęgi i nocne spacery, nielegalne i legalne wyprawy w Tatry Słowackie. Ludzie też. Tworzyliśmy małą, zaprzyjaźnioną grupę, która koczowała w MOK-u przez całe lato. Podobało mi się, że wszystko było na luzie i na wesoło, bez zawiści. Nawet wyśmiewanie się z cudzych niepowodzeń czy jajarstwa było na ogół pozbawione złośliwości. W zimie obowiązkowo trzeba było przyjechać do MOK-a 3 razy. Na Sylwestra, na ferie akademickie i na śmigus dyngus. To stamtąd wyruszaliśmy na bliższe i dalsze ściany. Z wielkim sentymentem wspominam eskapady z Morskiego Oka na Słowację. Były to długie wycieczki, często z biwakami w dolinach. Oprócz przyjemności wspinaczkowych przynosiły emocje związane z nielegalnym przekraczaniem granicy. I wymagały dobrego opracowania logistycznego. Przygotowania trzeba było utrzymać w tajemnicy, aby wiadomość nie dotarła do któregoś z filanców, osobników desygnowanych do pilnowania łojantów, kręcących się zwykle przy schronisku. Wielokrotnie uczestniczyłam w takich wycieczkach. Raz nawet wraz z Andrzejem Czokiem zostaliśmy po powrocie przez Wantę zadenuncjowani przez którąś z kelnerek i odwiezieni na placówkę WOP-u na Palenicy. Major twierdził, że moje buty wspinaczkowe pasują do śladów na śniegu na granicy. Jednak nie udało mu się nic udowodnić i wypuścili nas następnego dnia. Do dziś wspominam pyszny barszcz z fasolą, który

0: Kobiety, które pokonały najtrudniejsze górskie szlaki. Tatarniczki. Miejsce kobiet jest na szczycie. Teraz w RMF FM.
1: Dobrze wspominam też eskapadę na Słowację pod koniec zimy 1974 roku, gdy Tatry opustoszały po wielkanocnym nawale wspinaczy i w schronisku mieszkało nas już tylko kilkoro, padł pomysł wyprawy na północne ściany muru Chrubego. Jeden zespół tworzyli Grażyna i Gienek Chrobakowie, ja miałam iść z Andrzejem Czokiem i Mirkiem Krawczykiem, a Andrzej Zyga Heinrich nie mógł znaleźć w schronisku partnera. Przy niepewnej pogodzie zespół trójkowy nie był korzystny, więc uzgodniliśmy, że to ja będę wspinać się z Heinrichem. Ukrywając się przed filancami, całą szóstką dotarliśmy pod wieczór do Doliny Chlińskiej i zabiwakowaliśmy w odkopanych ze śniegu kolebach. Wczesnym rankiem dwa zespoły ruszyły wytyczać nowe drogi na garajowych turniach, a my weszliśmy w drogę Komarnickich na Chrubym Wierchu. Miałam tremę przed wspinaniem się z tak wybitnym wspinaczem, jakim był Zyga. A on tak obawiał się wspinania z babą, że na pierwszych wyciągach nie pozwalał mi na prowadzenie. W fajnym zimowym wspinaniu poruszaliśmy się szybko. Tymczasem wiatr przywiał ciemne chmury i płatki śniegu zaczęły wirować coraz gęściej w podmuchach wiatru. W przebłyskach przejaśnienia zobaczyliśmy, że nasi koledzy zawrócili spod ściany i kręcą się przy kolebach. Krzyknęliśmy do nich, że mimo zamieci nie wycofujemy się, ale nie usłyszeliśmy odpowiedzi. Wspinanie w zasypywanej śniegiem ścianie stawało się coraz trudniejsze i bardziej męczące. Coraz wolniej zdobywaliśmy wysokość. Zyga przestał protestować i dalsze wyciągi prowadziliśmy już na zmianę. Na szczyt dotarliśmy w ciemności i nie udało nam się znaleźć drogi zejściowej. Więc w kompletnie przemoczonych ubraniach zakiblowaliśmy pod jakąś przewieszoną skałą. Zyga wyciągnął z plecaka zupełnie suchy sweter i kazał mi go włożyć. Nogi wsadziliśmy do mokrych plecaków i całą noc myśleliśmy tylko o śpiworach i jedzeniu, które pozostawiliśmy w kolebie w Chlińskiej. A śnieg padał przez całą noc. Rano okazało się, że najgorsze dopiero przed nami. Schodzenie w kopnym śniegu Doliną Niewcyrki i podejście koprową na Wrota Chałubińskiego. Bez picia i jedzenia przez cały dzień dotarliśmy do Moka zupełnie wykończeni. Grażyna i Gienek z wielkim niepokojem czekali w schronisku na nasz powrót. Andrzej Heinrich działał wówczas w Komisji Sportowej Klubu Wysokogórskiego i w komitecie organizującym wyprawę na lotce, której kierownikiem był Andrzej Zawada. 3 lata wcześniej obaj razem z Ryśkiem Szafirskim i Jankiem Stryczyńskim zdobyli 7-tysięczny Kunyang Chish w Karakorum. W 1974 roku, niedługo po naszej eskapadzie na Chruby Wierch, 3 Japonki weszły na Manaslu, przekraczając barierę 8 tysięcy jako pierwsze kobiety. Zawada wpadł wtedy na pomysł dokoptowania kobiety do wyprawy na lotce. Rozważane były kandydatury Polek, które miały na koncie wejścia na szczyty 7-tysięczne. Zawada wybrał mnie. Myślę, że zaważył głos Zygi, należącego do grona osób, którym Zawada wierzył i ufał. I tak się zaczęła moja himalajska przygoda.

Wspinałam się z różnymi partnerami, lepszymi i gorszymi ode mnie. Na wspinaczkach z dziewczynami nigdy nie pojawiał się problem, która z nas ma prowadzić na danym wyciągu. Jakoś naturalnie to się układało. Z chłopakami jednak trzeba było czasem walczyć o prowadzenie. Zwłaszcza gdy partner był znacznie lepszym wspinaczem. Uważam, że przełom w tatrzańskim wspinaniu kobiecym dokonał się w latach 60. Zamarła wschodnia mnicha, kazalnica. Nie pamiętam, by taterniczki z poprzedniej dekady współpracowały z młodszym pokoleniem. Tylko Kwakwa pojawiała się w moich czasach w MOK-u przy okazji akcji GoPro. Zawsze wspierała wspinające się dziewczyny. I miło było z nią gadać. Jednak w Tatrach wspinałam się krótko i nie przywiązywałam dużej wagi do wejść w zespołach kobiecych. Z pewnością takie wspinaczki zaspokajały potrzebę niezależności, równych praw i uznania zdolności kobiet do wspinania. Zespół Anka Czerwińska i Krysia Palmowska konsekwentnie realizował taką ideologię od Tatr po Góry Najwyższe. Sama chciałam wnieść nową jakość w letnim wspinaniu tatrzańskim. Stąd wziął się pomysł na przejście grani Tatr Wysokich. Była to przepiękna wyprawa ze znakomitą partnerką, Danusią Schellenbaum, z którą miałyśmy bardzo podobne podejście do gór. Jedyny problem, jaki nas nękał podczas tej eskapady, to głód. Smak kaszy gryczanej ze zsiadłym mlekiem, którą po zejściu z Liliowego wybłagałyśmy w zamkniętej już kuchni w Murowańcu, pamiętam do dziś. W zimie próbowałyśmy przejść grań Tatr z Haliną w 1977 roku. To także była wspaniała przygoda. Niestety pogoda zegnała nas po 6 dniach z Bielickiego szczytu. Pewnie do dziś grań Tatr nie ma zimowego przejścia kobiecego. Wysoko cenię samodzielne wspinaczki zespołów kobiecych, zwłaszcza te dokonywane w latach 60. Ale doceniam też przejścia w zespołach mieszanych, gdy kobieta jest równorzędnym partnerem. Dlatego dziś mój podziw budzi Gosia Jurewicz, która dokonuje znakomitych przejść w Alpach, Josemitach i górach Norwegii wraz z Józkiem Soszyńskim. Najtrudniej było o wykazanie, że kobieta może być pełnowartościowym członkiem zespołu w Górach Najwyższych. Dlatego wysoko cenię alpinistki takie jak Claude Kogan, Catherine de Stivel czy Gerlinde Kaltenbrunner, którym się to znakomicie udawało. Na wyprawach himalajskich właśnie poczucie, że jestem potrzebna w zespole, sprawiało mi największą radość.

0: To już niemal godzina czwarta, czas na kolejne wydanie faktów. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Kolejny podział wśród polityków. Tym razem poszło o decyzję prezydenta w sprawie odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Niski poziom zapasów w magazynach stacji krwiodawstwa w Lublinie. Medycy w busie ruszyli szukać dawców. Odwiedziliśmy też biuro podróży, żeby sprawdzić, jakie oferty czekają jeszcze na szukających wakacji na ostatnią chwilę. Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak wiecie z faktów, te reakcje na nadanie przez ukraińskiego prezydenta jednej z jednostek sił zbrojnych nazwy Bohaterów UPA. Przypomnijmy, ukraińska armia powstańcza w czasach II wojny światowej była odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków. Szacuje się, że nacjonaliści zamordowali co najmniej 100 tysięcy osób. Jak decyzję Karola Nawrockiego oceniają polscy politycy? To sprawdzał Jakub Rybski.
1: Politycy koalicji rządzącej przyznają, że spodziewali się takiej decyzji, choć była ona nieco pochopna.
2: To widać, że nie skorzystał, żeby jeszcze zaczekać tydzień czy dwa, też do momentu tej konferencji, być może na osobiste spotkanie.
1: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Marek Sowa, a z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka stwierdził, że Karol Nawrocki dał prezydentowi Ukrainy czas na refleksję, ale tej refleksji zabrakło.
3: Jeżeli pan prezydent Zełenski lekceważy nas, nie traktuje nas poważnie, zachowuje się w sposób pogrążający dobrym relacjom polsko-ukraińskim, to musi się spodziewać z konkretnymi działaniami ze strony władz polskich.
1: Polityk PiS-u dodał, że była to jedyna słuszna decyzja.
0: Niebezpiecznie niski jest poziom zapasów w magazynach stacji krwiodawstwa w Lublinie. Brakuje krwi kilku grup, więc stacja wysyła w teren mobilny punkt pobrań w autobusie, szukając dawców nawet pod centrami handlowymi.
4: Jeździmy wszędzie tam, gdzie możemy spotkać potencjalnych dawców.
5: Nawet na zakupach.
4: Nawet na zakupach.
6: Przy okazji byłem, zobaczyliśmy, że można oddać krew, a że dawno oddawałem, to pomyślałem, że warto.
5: Pani też przypadkiem przy zakupach?
7: Nie, ja planowałam od pewnego czasu. Bo skończyłam 18 lat i chciałam pomagać.
4: Zakupy to też jest dobre miejsce, żeby podzielić się tym, czego nie można kupić.
0: Usłyszał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: W ponad 1000 miejscach w Polsce można było wczoraj bezpłatnie nauczyć się podstawowych umiejętności ratujących zdrowie i życie. To część akcji pod hasłem Krajowy Trening Pierwszej Pomocy. Szkolenia dla chętnych prowadzili instruktorzy, którzy przypominali w RMF FM w rozmowie z naszym reporterem najważniejsze informacje.
9: Jeżeli poszkodowany nie oddycha, wtedy natychmiast dzwonimy na 112. Najlepiej poszukać jakiejś osoby w okolicy, która może nam pomóc. Korzystamy z zestawu głośnomówiących, ponieważ będziemy musieli też współpracować z dyspozytorem. I oczywiście zaczynamy resuscytację, czyli uciskanie klatki piersiowej. 30 ucisków, 2 wdechy. Jeśli nie chcemy robić wdechów, po prostu uciskamy klatkę piersiową.
10: Przy okazji resuscytacji, ile tam oddechów trzeba zrobić?
11: 2. W przypadku noworodka 5.
12: Gdy jest resuscytacja, to trzeba wiedzieć, gdzie ułożyć dokładnie ręce, tak?
11: Podczas resuscytacji tutaj na środku mostka.
10: Żeby też nie własne ręce,
11: tak? Tak, tak, tak. Tak, o to chodzi. Żeby nie spowodować większych obrażeń, wiadomo.
0: Z uczestniczkami szkolenia pierwszej pomocy oraz studentką ratownictwa medycznego Natalią Miller rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Czy na tydzień przed początkiem wakacji mamy jeszcze w czym wybierać, jeżeli chodzi o zagraniczne wycieczki? I jak w tym roku wyglądają ceny? Jakie kierunki są najpopularniejsze? Z tymi pytaniami nasz reporter Piotr Bułakowski odwiedził jedno z biur turystycznych w Olsztynie.
13: To jest, powiedzmy, że ostatni dzwonek do tego, żeby znaleźć jakieś dobre oferty wakacyjne, gdzie no jest szansa na te topowe kierunki, czyli Turcja, Grecja. Bardzo mocno przebija się w ofertach Tunezja oraz Albania.
14: Odwieczne pytanie o ceny.
13: Ceny w tym roku wzrosły mniej więcej od 100 do nawet 800 zł na osobę, ale jest to prawdopodobnie też spowodowane cenami paliw lotniczych, które ze względu na konflikt z Iranem poszły bardzo, bardzo mocno w górę.
0: Mówił Cezary Baszczewski, właściciel biura podróży.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Blisko 2 km pływania w morzu, 90 km jazdy na rowerze i pół maraton do pokonania. To wyzwanie, przed którym stają uczestnicy Lotto Challenge Gdańsk Powered by PGE, jednej z największych imprez triatlonowych w Polsce. Jak przygotować się do takiego wysiłku i co jest najtrudniejsze na trasie? O tym z triatlonistami Martą Łagownik i Bartkiem Banachem rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
14: Na pewno powinni się odpowiednio nawodnić i nawęglić przed startem. To zależy też od jakiego, na jakim dystansie startują. Natomiast jakby to przygotowanie, żeby nie mieli kolki, jest bardzo ważne. Na pewno powinni podejść z dużą radością do tego, bo myślę, że ludzie często gdzieś się gubią, mają parcie na wynik, a często zdarza się taki czas, że tych wyników nie ma i wtedy ludzie się zastanawiają, co robić dalej. Myślę, że również potrzebny jest takie pozytywne myślenie, po prostu, żeby nastawić się na dobry start, na dobrą zabawę, żeby się uśmiechać, bo wiele ludzi też tam nie startuje, tylko przyjeżdża na przykład, żeby kibicować, pewnie rodzina, bliscy. Myślę, że to będzie fajny czas.
15: To jest jeszcze czas na trening?
14: To jest już raczej taki trening jak sprawdzenie roweru przed rzuceniem go do strefy zmian, może wejście do open water, żeby sprawdzić, czy pianka się dobrze układa, żeby się nie bać tej wody, no bo to wiadomo, Morze Bałtyckie to niektórzy mogą się bać. Natomiast my sprawdziliśmy z dzieciakami już w tym tygodniu i myślę, że jest w porządku.
15: I nie ma co trenować, teraz tylko już wyłącznie odpoczywać do startu, przyszykować rower, nasmarować łańcuch, przygotować buty do biegania. Ogólnie takie techniczne rzeczy, przygotowanie mentalne, sprzętowe, to jest tylko ten moment, ale na pewno nie na trening.
16: Jeżeli ktoś startuje po raz pierwszy, to jest jego pierwszy triatlon, jakaś rada dla takiej osoby?
14: Jak schodzi na bieg, pierwsze 2 kilometry włączamy wsteczny.
16: To znaczy
14: zaczynamy bardzo spokojnie bieg, czyli jeżeli ktoś sobie założył, że będzie bieg po 5 minut na kilometr, to niech zacznie 5 minut i 10 sekund. Niech sobie ten pierwszy kilometr naprawdę popatrzy na zegarek i pobiegnie spokojnie, bo nogi naprawdę niosą zawsze po rowerze. Przynajmniej ja mam takie doświadczenie i gdzieś tam z jakimiś zawodnikami się rozmawia, to zawsze jest to samo. A później po 10-15 kilometrach robi się już ciężko, więc myślę, że to jest dosyć ważne.
16: Czy to jest czas na trening? Czy to jest czas na ustawienie sobie głowy, jaki wysiłek mnie czeka?
15: No myślę, że dla początkujących taka dobrą radą jest, żeby sobie wszystko ładnie zobaczyć trasę, przemyśleć, jak zrobić strefę zmian, jedną, drugą, jak wyjść z wody, mniej więcej sobie to wszystko przemyśleć w głowie, zobaczyć, jak to wygląda, żeby mieć głowę spokojną na starcie i wiedzieć dokładnie, co robić, a nie, że się wyjdzie z wody i gdzie teraz, gdzie mój rower, jak ja mam to zrobić i niepotrzebnie czas tracić, a lepiej, żeby to było wszystko płynne i ustabilizowane emocjonalnie.
16: Taki moment, w którym pan zauważa już, że ci nowicjusze się gubią gdzieś. To który to jest moment triathlonu?
15: Strefy zmian. Najczęściej tak mi się wydaje, że tam dochodzi do różnych pomyłek albo po rowerze zapominają zdjąć kask, więc różne rzeczy się zdarzają.
16: Czyli ktoś biegnie w kasku, tak?
15: Możliwe, dlatego kibice krzyczą kask, kask.
16: To jest bardzo ważne. Zna pan trasę tegorocznego triathlonu?
15: Tak, bardzo dobrze znam każdy element.
16: No właśnie, które miejsce jest najciekawsze?
15: Najfajniej jest na pływaniu, tylko nam ciężko kibicować. Jak my dziś wypłyniemy po 700 metrów w głąb morza, jest to dosyć ciężki, ale fajny odcinek, tak mi się wydaje. Ale rower, każdy element jest piękny. Rowerowo mamy fajne elementy, na Żuławach jedziemy. Długa trasa, bardzo szybka i biegowo w Parku Regana. Aż 4 rundy, więc będzie można nas podziwiać na każdej rundzie i myślę, że to będzie piękny triatlon w tym roku.
16: Samą imprezę rozpoczynają dzieci, starty najmłodszych. Czy triatlon to jest dobry wybór dla tych najmłodszych? Czy lepiej się skupić na jednej z tych dyscyplin, czy jednak i rower, i bieganie, i pływanie?
15: Myślę, że dziecku trzeba pokazać wszystkie sporty i myślę, że triatlon, spróbowania 3 sportów naraz, może dla dziecka to będzie świetnym rozwiązaniem i chciało dalej się rozwijać, a jak nie, to może ktoś wybierze sobie jedną dyscyplinę, więc świetne, do zobaczenia i zdecydowania, co dalej.
14: Triatlon jest bardzo wszechstronnym sportem. Myślę, że pływanie jest bardzo ważną dyscypliną sportu. sportu, jeśli chodzi po prostu dla człowieka. Uważam, że każdy powinien umieć pływać. Jest to umiejętność, która daje spokój na akwenach otwartych. No i dodatkowo kolarstwo, bieganie, myślę, że to buduje bardzo dużą wydolność dla dzieci na przyszłość, a wiemy już, że w dzisiejszych czasach ten tryb siedzący, myślę, że skraca nam życie, więc im więcej mięśni będziemy mieć, im będziemy sprawniejsi i będziemy więcej spędzać tego czasu wolnego na powietrzu, na świeżym powietrzu i z innymi ludźmi, nie patrząc się w telefony, tym będziemy dłużej żyli i będziemy szczęśliwsi.
16: Czym różni się sprint od pełnego triatlonu? Wiadomo, no, jest krótszy, ale czy to przygotowanie jakoś się różni? Czy to inne osoby powinny startować w sprincie?
14: Znaczy, sprint na pewno różni się od tego dystansu połówki, no bo umówmy się, że mówimy o tym dystansie, na tym średnim dystansie. No to różni się przede wszystkim długością, więc jakby sprint może być tam około godziny, wysiłek może być trochę ponad godzinę. Połówka zwykle jest to około 4 godzin dla, myślę, że dla mężczyzn takich najlepszych, albo ponad 4 godziny i więcej, więc myślę, że to już jest pierwsza taka różnica. Kolejną różnicą jest taka, że po prostu jest też inna intensywność. Na sprincie ta intensywność jest zdecydowanie wyższa. Myślę, że też trening jest trochę pod to inaczej układany. Trenerzy inaczej na wiele innych rzeczy zwracają uwagę, żeby zrobić szybszą tą strefę zmian. Na połówce jednak trzeba więcej jeść, trzeba więcej pić. Na tym sprincie aż tyle nie trzeba. Myślę też, że regeneracyjnie jest też bardzo ważne. Przed sprintem też trzeba być zregenerowanym, ale jak się przed połówką odpowiednio nie odpocznie, to później się tak przysłowiowo cierpi i pewnie najwięcej na biegu.
16: Dla kogo jest sprint? Kto powinien brać w nim udział?
15: Myślę, że początkujące osoby, żeby zobaczyć, z czym to się je, jak to wygląda. I taki dystans jak 750, 20 roweru i 5 km biegu uważam za świetnym początkiem przygody w triatlonie.
16: Czy tam akurat też trzeba zwracać uwagę na te pierwsze kilometry? Czy tam można ruszyć, można się popisać?
15: Nie, no wiadomo, że to troszeczkę jest dużo, no bo mamy 750 pływania, no to zajmie nam to 20 minut około. 20 km rowerów, potem bieg, no to jest dosyć wysiłek ponadgodzinny. I no tak czy siak trzeba rozłożyć te siły odpowiednio, nie?
16: Jakbyśmy mieli teraz zamknąć oczy, jest start, jest to odliczanie, ta bramka, wbieg do morza. O czym się myśli w tym momencie przed startem, każdym startem?
14: O niczym. Generalnie myślenie się wyłącza i to jest to, myślę, że to jest to ta najpiękniejsza rzecz, która jest w sporcie. Jeżeli człowiek się wyłącza, jest tylko i wyłącznie w teraźniejszości, żeby być tu i teraz. I sport zdecydowanie tego uczy.
16: Kolejne osoby wbiegają, a w głowie co się rodzi?
15: Czasami jest zwątpienie, mi się wydaje, wśród uczestników, ale ja staram się wszystko, żeby było pozytywnie i słucham wyciszenia sobie, żeby przed startem być rozluźnionym, spokojnym i w pełni gotowym do walki ze sobą, z uczestnikami i do świetnej przygody.
0: Z triatlonistami Martą Łagownik i Bartkiem Banachem rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.

0: przypuszczali, że pośród nich znajdują się cztery potwory w człowieczej postaci. Makabryczne odkrycie w beczce z betonem.
1: Sceny zbrodni w RMF FM.
2: Tu Sceny zbrodni, jak zawsze w niedzielę, ale my myślami jesteśmy przy sobotnim spacerze po Krakowie, w miejsca, w których działali właśnie zabójcy związani z tym miastem, przestępcy, seryjni mordercy.
3: A to w związku z jubileuszowym 200. odcinkiem Scen zbrodni.
2: No to posłuchajcie, jak było na tym spacerze.
4: Jesteśmy z okolic Trójmiasta, dokładnie z Redy, a że przy okazji byłyśmy w Krakowie ten weekend, no to postanowiliśmy się wybrać na spacer ze scenami zbrodni. Właśnie próbowaliśmy sobie przypomnieć, od kiedy słuchamy. No niestety, to nam się nie udało, bo to już po prostu stały punkt naszego niedzielnego wieczoru. A co jeszcze jest fajne? To, że jak w niedzielę no coś nam się inaczej ułoży i nie będziemy miały czasu posłuchać, no to są podcasty. I można w wolnej chwili, na przykład jadąc do pracy, po prostu sobie odsłuchać.
3: No i musimy tutaj zdradzić, że na początku lekka trema z naszej strony była, ale wspaniali słuchacze sprawili, że ten spacer był z dreszczykiem, ale z zupełnie innych powodów.
2: No właśnie, wracamy teraz do programu, bo tę drugą setkę odcinków spotkań z wami podcastów zamknęliśmy Krakowem.
3: I trzecią setkę otworzymy, niespodzianka, Krakowem.
2: No właśnie, za chwilę Emil Betoniarz, budowlaniec, który cement wykorzystał do ukrycia swojej zbrodni, a być może było tych zbrodni znacznie więcej.
3: Następnie zawitamy na Rynku Głównym, gdzie w słynnej księgarni doszło do krwawego napadu. Gazety szczegółowo relacjonowały postępy śledztwa. Cała Galicja była w szoku, gdy ujawniono detale tragicznego w skutkach spisku. Zostańcie z nami. Szczegóły dzisiaj w Scenach zbrodni.
1: Sceny zbrodni w RMF FM.
2: Centrum Krakowa, jeden z piękniejszych placów Starego Miasta, czyli Plac Szczepański. Dzisiaj jest skwerem, przy którym chętnie odpoczywają Krakusi, bo mniej tu turystów niż na Rynku Głównym czy Małym Rynku, a czuje się ducha Starego Krakowa.
3: No nie tak starego. Plac na tle historii Grodu Kraka jest dość nowy. Powstał na początku XIX wieku. Wcześniej przez ponad pół tysiąca lat stał tu kościół świętego Szczepana.
2: Tak, kościół zbudowano, jak przypuszczają historycy, jak szacują, przed rokiem 1257, choć najstarsze zachowane wzmianki o nim to rok 1327. Był jednym z czterech pierwszych kościołów parafialnych Krakowa.
3: Wielokrotnie przebudowywany. W końcu wieku XVIII zaczął podupadać i w końcu władze austriackie, przypomnijmy, to czas zaborów, zdecydowały, że parafię się przeniesie, a kościół się wyburzy, co nastąpiło w 1802 roku.
2: Zburzono świątynię, jak i zabudowania dawnego klasztoru jezuitów i tak powstał wielki plac, zwany początkowo Placem Gwardii Narodowej. Odbywał się tutaj regularnie targ, aż do czasów II wojny światowej. Po wojnie był tu ulubiony park. Parking krakowian, skąd mieli spacerkiem na Klepasz czy właśnie na rynek.
3: Choć aktualnie jesteśmy po kolejnej rewitalizacji, w 2010 roku pojawiła się fontanna i to miejsce nie przypomina dziś zupełnie dawnego Szczepańskiego.
2: Ale plac ma swoją mroczną tajemnicę. W jednej z tak pięknie odrestaurowanych kamienic znaleziono ciało w 200-litrowej metalowej beczce. Ciało zalane betonem. To właśnie po tym odkryciu sprawcę zaczęto nazywać w prasie betoniarzem.
3: Tytuły w krakowskich gazetach z początku lat 90. Zacytujmy. Makabryczne odkrycie. Zwłoki mężczyzny zalane betonem.
2: Tajemnicze porwanie krakowskiego przedsiębiorcy.
3: O, tutaj kolejny. Betonowa trumna.
2: A gdy już rozpoczął się proces, gazety pytały, czy to jedyna ofiara betoniarza. I może taki cytat. Emil P. podejrzewany jest o serię zabójstw.
3: Emil P., jak sam wspomina, matka wymarzyła sobie, żeby został księdzem lub zakonnikiem. I rzeczywiście, jego siostra trafiła do zakonu, ale on miał inną wizję na życie. Po skończeniu szkoły podstawowej miał trafić do szkoły klasztornej.
2: Ktoś z zakonu miał po niego przyjechać, postanowił na to nie czekać i uciec z domu. Miał 14 lat, wyjechał do Szczecina, później jeździł po Polsce i łapał się dorywczych prac, głównie w budowlance.
3: Gdy po latach odwiedził matkę, już bardzo schorowaną, przekazała mu miejsce ukrycia skarbu przez jej męża. Tato chłopaka pochodził z gór. Przed wojną prowadził stolarnię. Dorobił się majątku, który lokował w złocie i monetach.
2: Skarb ukrył i przekazał o tym informację wyłącznie matce. Miało to być zabezpieczenie na przyszłość dla ich dzieci. Emil sam wykopał skarb, nie podzielił się ani z siostrą, ani z bratem i Za te pieniądze żył jak król.
3: Później nawet tłumaczył, że przez ten czyn jego siostra, zakonniczka, się na niego uwzięła i zaczęła rozpowiadać, że jest mordercą. Później zeznawała przeciw niemu, a on oczywiście jest niewinny.
2: Choć są wątpliwości, czy ten skarb w ogóle istniał, a jeśli nawet, to podejrzewa się, że to nie tak z tym skarbem było. Że w mniej legalny sposób wszedł w posiadanie kosztowności. Sam o sobie mówił, owszem budowlaniec, ale do pensji dorabiał handlując walutą, i właśnie złotymi monetami. Trochę oszukiwał, trochę kradł.
3: No to może o tym. W latach 60. los budowlańca rzucił go na Dolny Śląsk. Tu zamieszkał na kwaterze u małżeństwa, z którym szybko złapał dobry kontakt. Uściślając, z mężem złapał bardzo dobry kontakt, bo po robocie wspólnie pili, co było powodem do awantur ze strony pani domu.
2: Emil P. zaproponował koledze od kieliszka, że załatwi problem małżonki. Miał kupić środki nasenne, kilkadziesiąt tabletek, skruszył na proszek i tak powstała śmiertelna dawka. W ustronnym miejscu wykopał głęboki podłużny dół mogący pomieścić ciało i przystąpił do działania.
3: Ale są przy radiu fani kryminalnych historii, więc pomyśleli, że tym działaniem było zamordowanie żony kolegi. A tu nic z tych rzeczy. Emil P. zgłosił się na milicję. Oznajmił, że żona kolegi chce zamordować męża. Stąd tabletki i wykopany grób.
2: Kobietę aresztowano, a panowie mogli pić bez awantur. Ale śledztwo wykazało, jak było naprawdę. To w jego mieszkaniu znaleziono moździerz, w którym kruszył tabletki. Trafił więc do więzienia na 5 lat. Nie wykluczano, że naprawdę planował morderstwo kobiety.
3: Mówiliśmy, że handlował walutami i złotem. Akurat mieszkał ze swoją partnerką w Dusznikach Zdroju na Dolnym Śląsku. Któregoś dnia trafił mu się kupiec, kolekcjoner monet.
2: Jak sam opowiadał później, pojechał sprzedać monety niejakiemu Florusowi. Przy okazji transakcji w jego domu jednorodzinnym zgadali się, że na górnym piętrze jest mieszkanie do wynajęcia. Emil P. zamieszkał na piętrze, często przeprowadzał tam swoich klientów, przeprowadzał szemrane transakcje, zakolegowali się z panem domu.
3: Ale wówczas pech. Trafił na 5 lat do więzienia za oszustwo.
2: Tak to nazywał sam oskarżony.
3: Wspominaliśmy o tej próbie, nie próbie otrucia żony znajomego. Florus później odwiedzał kolegę za kratami. Nawet za jego pieniądze miał kupić samochód, żeby do więzienia nie jeździć autobusem.
2: Po odsiadce Emil P. wrócił do tego mieszkania w Dusznikach i do tych znajomych, ale po pożyczonych małżeństwu Florusów pieniądzach nie było śladu. Florusowie zaproponowali, że może zamieszkać u nich, opiekować się nimi, jako że byli już w mocno podeszłym wieku, i umówili się, że po ich śmierci on uzyska ich dom jako właśnie spłatę tych długów.
3: Spisali stosowną umowę, a niedługo później małżeństwo Florusów popełniło zbiorowe samobójstwo. O poranku sąsiedzi znaleźli panią Florus otrutą. Jej mąż powiesił się na klamce drzwi kuchennych.
2: Przed śmiercią napisali list i umieścili go na oknie domu. W nim oświadczyli, że chcą, by po śmierci ich domem zaopiekował się pan Emil P. Oczywiście to wersja samego Emila P. Są dzisiaj duże wątpliwości, czy tak faktycznie to wyglądało.
3: W tym samym domu na drzwiach znaleziono notatkę od lokatora Florusów. Emil P. informował ich, że wyjeżdża na kilka dni. To było jego alibi. Milicji nie wydało się to podejrzane.
2: Zaznaczyć trzeba, że milicyjne śledztwo potwierdziło wersję zdarzeń o samobójstwie, choć były wątpliwości, czy pani Florus sama wzięła trującą dawkę, czy została otruta przez męża, który następnie się powiesił.
3: Podejrzewa się, że prawda wygląda zupełnie inaczej. W trakcie remontu, jaki dla małżeństwa wykonywał, odnalazł skrytkę z naprawdę tajnymi dokumentami pana domu. Wynikało z nich, że w przeszłości służył on w armii niemieckiej. Miał znaleźć jego wojskowe prawo jazdy wystawione przez Wehrmacht.
2: Zaczął tym szantażować mężczyznę. Najpierw mógł więc mieszkać za darmo, później otrzymał w darowiźnie samochód Florusów.
3: Przypomnijmy, twierdził, że auto kupił Florus za pożyczone od niego pieniądze, on je tylko po wyjściu z więzienia odzyskał, a mieszkał za darmo, bo rzekomo sprawował opiekę nad tą sędziwą parą.
2: Wkrótce Emil P. zniknął. Przeniósł się do Domaszkowic nad Nysą. Tu poznał się z miejscowym rolnikiem, dobrze sytuowanym, który miał wrócić z Ameryki z dużą gotówką.
3: Panowie wspólnie zaczęli imprezować. Po jednej z takich imprez ślad po Marianie R. zaginął.
2: Świadkowie widzieli jego samochód wyjeżdżający w nocy zaginięcia, a później widzieli go również w drodze powrotnej, tyle że wtedy zwrócono uwagę, że auto było bardzo ubłocone.
3: Partnerka zaginionego podejrzewa, że to Emil P. zamordował jej mężczyznę. Milicja także sprawdza ten trop. Przeszukano miejsca, w których mogłyby zostać ukryte zwłoki. Nie znaleziono ich.
2: Kilka dni po zaginięciu mężczyzny u jego partnerki pojawia się Emil P. Ma dokumenty, z których wynika, że jej kochanek sprzedał mu Mercedesa, diesel. No wtedy marzenie.
3: Kobieta złożyła doniesienia na milicję, że prawdopodobnie Emil P. skusił mężczyznę świetnym interesem. Zaginiony miał przewieźć złote monety do Niemiec, sprzedać je z dużym zyskiem, a część tego zysku miał odesłać właśnie Emilowi.
2: Po tym oskarżeniu P. trafił do aresztu na 3 miesiące z zarzutami oszustwa, kradzieży, a może i morderstwa. Ale na żadne nie było dowodów, a dokument sprzedaży samochodu wydawał się autentyczny.
3: Sam Emil twierdził, że było odwrotnie, że to Marian R. ukradł jego monety i sprzedał je w Niemczech. Miał przysłać pieniądze, nie przysłał. Może zaszył się gdzieś, może zadarł z kimś nieodpowiednim. W każdym razie zaginionego mężczyzny nigdy nie odnaleziono ani żywego, ani martwego.
2: Później jeszcze wielokrotnie Emil P. trafiał do więzienia, ale głównie za oszustwa. Nigdy za morderstwa. Aż do początku lat 90.
3: Wracamy do sprawy betoniarza z Krakowa.
2: Emil P. w tym mieście pojawił się w roku 90. Tu mieszkał jego brat z rodziną. Próbował, przynajmniej według oficjalnej wersji, odbudować z nim relacje.
3: Choć znaleźć można informację, że raczej budował relacje z żoną brata. Miał mieć romans z bratową, ale on temu zaprzecza.
2: Czy to była przyczyna nieszczęścia, jakie spotkało jego brata? Z zeznań Emila wynika, że brat był wówczas alkoholikiem, podkradł mu kilka milionów złotych i przepił.
3: I tutaj musimy powiedzieć, kilka milionów w 90 roku to była dobra miesięczna pensja. Powiedzmy na dzisiejsze kilka tysięcy. Zakupił za te pieniądze spore ilości wina i wódki. Umówił się z kolegami od kieliszka na działce. Podobno, uwaga, pili 3 dni.
2: Gdy zniknięcie brata się przedłużało, a zdarzało się, że cuk trwał kilka dni, w końcu zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie. Właśnie na działce znaleziono jego ciało. To było już po 10 dniach, więc w stanie częściowego rozkładu. Leżał wśród porozrzucanych wszędzie butelek po alkoholu.
3: Policja uznała, że zapił się na śmierć. Mimo że znajomi w trakcie przesłuchań sugerowali, że może brat go zamordował w związku z tym romansem, ale nie znaleziono na to dowodów.
2: Przenosimy się teraz do stycznia 1991 roku. Kraków żył zaginięciem znanego przedsiębiorcy. Zaginięcie, porwanie. Prasa tygodniami pisała o poszukiwaniach i późniejszym śledztwie.
3: Mariusz K. miał własną firmę budowlaną, w której dorywczo zatrudniał się Emil P. Ten zaproponował intratny biznes swojemu byłemu szefowi. Jest do zrobienia interes na Śląsku.
2: Emil P. zwabił go do swojego mieszkania przy Okulnej 28. Obgadali tam sprawę. W trakcie rozmowy poprosił, by szef pomógł mu znieść kilka rzeczy do piwnicy. Tam przystawił mu do szyi nóż.
3: W ten sposób zmusił przedsiębiorcę do napisania listu do rodziny oraz do podpisania kilku dokumentów. W jednym z nich Mariusz K. przekazał aktem darowizny swój samochód Emilowi P.
2: Miał mu później podać środki nasenne i związanego przetrzymywać przez 2 dni w piwnicy, po czym miał go udusić i wrzucić do 200-litrowej beczki, jaką w tej piwnicy przetrzymywał. Tam ciało zasypał sypkim cementem, a na wierzchu zalał betonem.
3: Choć po Krakowie krążyła plotka, że biznesmen żył jeszcze w momencie, gdy morderca wrzucał jego ciało do beczki, że był jedynie odurzony środkami nasennymi.
2: Biegli jednak wykazali, że Mariusz K. zginął uduszony sznurem. I dopiero po tym sprawca jego ciało wrzucił do beczki, zasypał tym sypkim cementem, o czym wspomnieliśmy, a na wierzchu, żeby nikt nie mógł włożyć tam ręki i odkryć zwłok, stworzył taki korek z zaprawy, jakby w beczce znajdowało się wapno budowlane. No i po prostu nie warto się interesować tą zawartością.
3: Tę beczkę wywiózł na plac Szczepański. Tu trwał remont kamienicy, więc po prostu ustawił pojemnik z makabryczną zawartością wśród innych, podobnych beczek.
2: Przez kolejne tygodnie Emil P. kontaktował się z żoną biznesmena, twierdząc, że go uprowadził i jeśli otrzyma odpowiedni okup, uwolni męża. Najpierw żądał 25 milionów złotych, później podwoił stawkę, 50 milionów.
3: Policja, śledząc kontakty biznesmena, dotarła do szwagra Emila P. Gdy aresztowano go pod zarzutem zamordowania biznesmena, ten od razu poszedł na współpracę z policją. Przyznał się, że miał udział w jego porwaniu, ale nie brał udziału w tej makabrycznej zbrodni. Mordercą jest Emil P.
2: No i właśnie tego podejrzanego policjanci zaczęli obserwować, podpytywać jako świadka. Wyobraźcie sobie, że Emil P. nie dał po sobie niczego poznać. Nawet z policjantami był na tej budowie, na której ustawił beczkę ze zwłokami.
3: W końcu zapada decyzja o zatrzymaniu podejrzanego. Ale w tym czasie Emila nie ma już w Krakowie. Uciekł do Poznania. Zmienił wygląd, zerwał kontakty ze znajomymi i ukrywał się skutecznie przez 2 miesiące. Pracował m.in. na kolejnej budowie.
2: To był czas, gdy jego wizerunek drukowały gazety w całym kraju. W jednej z nich właściciel firmy budowlanej na fotografii rozpoznał nowo zatrudnionego budowlańca, ale nie był do końca pewien. Jednak, gdy rekonstrukcję zbrodni wraz z rysopisem pokazano w telewizyjnym programie 997, nie miał żadnych wątpliwości.
3: Emil P. został zatrzymany. Wówczas zeznał, że to właśnie szwagier w tym czasie wynajmował od niego piwnicę. Że owszem, jako budowlaniec miał w piwnicy taką beczkę na różne budowlane odpady, ale to szwagier z tej jego beczki skorzystał, by ukryć zwłoki swojej ofiary. Dodajmy, że nie zgodził się w trakcie śledztwa na badanie wykrywaczem kłamstw.
2: Sąd nie dał tej wersji wiary. Za współudział szwagier P. usłyszał wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Mordercą był jednak Emil P., krakowski betoniarz. Prokuratura wnioskowała o karę śmierci, przypominając podejrzenia o inne morderstwa.
3: Jednak nie znaleziono na nie dowodów. Emila P. za morderstwo krakowskiego biznesmena skazano na 25 lat więzienia.
2: P. zdaje się nigdy nie lubił swojego przezwiska, jakie wymyśliła mu prasa. Jednak w więzieniu niemal nie pamiętano, jak naprawdę się nazywa. Wszyscy znali go jako Emil Betoniarz.
1: Sceny zbrodni w RMF FM.
2: Przenosimy się do samego centrum Krakowa pod adres Rynek Główny 23. Tam od XIX wieku mieścił się dobrze prosperujący oddział księgarni Gebetner i spółka. Szefem tej placówki był 67-letni Ferdynand Świszczowski.
3: 30 września 1913 roku chory na astmę mężczyzna, tak jak codziennie około 19.30, spacerował rynkiem do księgarni. Wieczorami liczył utarg z całego dnia, sprawdzał kasę pancerną, przyjemna praca zwiastująca spore zyski. Zwłaszcza, że wrzesień to początek roku szkolnego, a dla księgarni sprzedających podręczniki to prawdziwy czas żniw.
2: Jednak prace kancelaryjne przedłużały się. Po 23.00 zaniepokojona żona Ferdynanda razem ze służącą postanowiły pójść po niego do księgarni. Być może zagadał się z jakimś znajomym w jakiejś kawiarni na rynku. No niestety to, co kobiety zastały w księgarni, już na pierwszy rzut oka było alarmujące. Tylne, solidne drzwi do budynku, którymi zazwyczaj wchodził Świszczowski, były otwarte.
3: Przedsiębiorca zawsze skrupulatnie zamykał je za sobą, gdy tylko przekraczał próg lokalu. Po chwili pani Świszczowska potknęła się w ciemnościach o coś na korytarzu. Rozległ się głośny kobiecy krzyk. Na podłodze leżał skatowany Ferdynand. Był zakneblowany za pomocą chustki do nosa i skarpetki. Jego twarz przykryto fartuchem pracowniczym. Mężczyzna nie żył.
2: Policja niezwłocznie przybyła na rynek główny. Szybkie oględziny miejsca zbrodni wskazywały jasno, że napastników musiało być kilku. Z księgarni skradziono kwotę astronomiczną, jak na ówczesne czasy, ponad 6 tysięcy koron. Jak zawsze chętnie sięgamy po ówczesną prasę. Rany zadane świętej pamięci Świszczowskiemu przedstawiają się następująco. W górze czoła po lewej stronie jest rana cięta, śmiertelna. W tyle głowy natomiast rany są miażdżone.
3: Gazety relacjonowały ohydne morderstwo w księgarni Gebetnera, przypuszczalny sposób dokonania krwawego czynu, szczególnie zaś niezaprzeczalny spryt, zmysł kombinacyjno-obserwacyjny, jaki ujawnili przy swej robocie. Wszystko to wskazuje niezawodnie, iż zbrodniarzami musieli być ludzie, którzy znali dość dokładnie tryb życia biurowego, świętej pamięci zamordowanego. Tak iż na pewniaka, bez obaw jakichś niespodziewanych sytuacji, wyznaczyli swej ofierze dzień i godzinę mordu.
2: Dla śledczych było jasne, że zabójcami nie byli zawodowi przestępcy. Świadczyć miało o tym wiele śladów, jakie zbrodniarze pozostawili po sobie. Brutalność mordu mogła znów zdradzać fakt, że oprawcy znali ofiarę osobiście. Energiczne śledztwo prowadzono na terenie całej Galicji. Wyznaczono 1000 koron nagrody za pomoc w złapaniu morderców. Wykorzystano nawet najnowszą technikę kryminalistyczną, jaką były wtedy psy tropiące.
3: Niejaki Doberman Prince z Ostrawy był absolutną gwiazdą w swoim fachu, łapiąc, jak pisały ówczesne gazety, ponad 58 sprawców zbrodni. Prince, czyli książę, jak na arystokratę przystało, przyjechał do Krakowa automobilem. Niestety zarówno on, jak i inny zdolny czworonóg o imieniu Jock szybko gubili trop na rynku.
2: Członkami morderczej bandy musieli być aktualni lub byli pracownicy tej księgarni. Przestępcy dobrze znali rozkład pomieszczeń. Wiedzieli, kiedy Ferdynand Świszczowski przychodzi do budynku liczyć utarg. Mieli świetnie ułożony plan działania. Dlatego na posterunku policji przesłuchano 16 osób związanych w jakiś sposób z tą filią Gebetner i spółka.
3: Tak na komendę trafił 22-letni Jan Godula, ex-pracownik księgarni. Ostatecznie stracił tę posadę, gdy został przyłapany na kradzieży. Przesłuchanie nie przyniosło przełomowych informacji i chłopak został wypuszczony. Kolejnego dnia Jan przeczytał w gazecie artykuł, gdzie anonimowy informator wskazał m.in. jego nazwisko w kontekście osób, które od dłuższego czasu planowały napad na księgarnię na rynku.
2: Po nieprzespanej, nerwowej nocy, pełnej rozmyślań i za namową szwagra, Godula zgłosił się do nadkomisarza Krupińskiego. Liczył zapewne też na część nagrody, obiecane aż 1000 koron. Opowiedział o swoich podejrzeniach na temat ewentualnych sprawców tej zbrodni na Świszczowskim. 22-latek podejrzewał, że za to zabójstwo odpowiada przyjaciel Jan Łyżwiński, który podstępnie wypytywał go o wszelkie szczegóły związane z księgarnią na rynku. Do tego kilka godzin po morderstwie biznesmena ów Łyżwiński i inni jego koledzy hucznie biesiadowali w karczmie. Wszystko układało się w bardzo logiczną całość.
3: Ale zamiast nagrody Jana Godule czekało ponowne obsmarowanie w prasie, a finalnie trafił na długie miesiące do aresztu. Jednak to właśnie jego zeznania pozwoliły śledczym zatrzymać głównych podejrzanych, w tym 19-letniego Łyżwińskiego z zawodu montera, pracującego niegdyś we wspomnianej księgarni i przy okazji miłośnika powieści kryminalnych. O 4 nad ranem policja weszła do mieszkania jego rodziców. Znaleziono wtedy czarną skarpetę, podobną do tej, którą zakneblowano 67-letniego Ferdynanda. Do tego zauważono krew na kołnierzu, na butach i rękawiczkach. Co najważniejsze, na strychu zlokalizowano pieniądze z napadu.
2: Jako wspólników zatrzymano również 23-letniego murarza Gackiewicza. Zostawiał u stróża w księgarni na rynku narzędzia budowlane i to był pretekst, który pozwolił mu poznać rozkład pomieszczeń. Za kraty trafił również Bolesław Krajewski oraz Jan Kobrzyński, doświadczeni w rozmaitych rozbojach. Oprócz wspomnianych przeraźliwych indywiduów, jak opisywała zatrzymanych prasa, aresztowano również przytoczonego wcześniej Godulę i Świerczyńskiego, rysownika kolejowego, który uczestniczył w planowaniu napadu na księgarnię, ale w samej akcji już nie uczestniczył.
3: Bandyci tygodniami obserwowali Ferdynanda Świszczowskiego, jak na zapleczu liczy utarg. Wiedzieli, że nosi ze sobą klucz do kasy i nie odda go po dobroci. Dlatego w końcu wyznaczyli dzień napadu.
2: 30 października 1913 roku czwórka bandytów spotkała się o godzinie 19 pod szarą kamienicą na krakowskim rynku głównym. Następnie podążyli pod magazyn Gebetnera na ulicę Krowoderską. zgodnie ze zwyczajem około 19:30 Ferdynand Świszczowski wyszedł z tego budynku i spacerował w kierunku księgarni. Rozproszeni przestępcy śledzili każdy krok 67-latka.
3: Zacytujmy kolejny raz prasę. Zbrodniarze zmieszali się z tłumem w rynku. Ocierali się o ludzi, którzy nie przypuszczali, że pośród nich znajdują się cztery potwory w człowieczej postaci.
2: Gdy Świszczowski otworzył drzwi księgarni, od tyłu zaszedł go 27-letni Kobrzyński i zapytał: przepraszam pana, gdzie mieszka stróż? Po chwili Ferdynand otrzymał cios w głowę ciężką 60-centymetrową sztangą i runął na ziemię. Kobrzyński wciągnął ciało biznesmena na zaplecze zakładu. 28-letni Krajewski stał na czatach, a Łyżwiński i Gackiewicz weszli do środka.
3: Niestety to był tylko początek krwawego napadu, który trwał zaledwie 10 minut. Oprawcy zakneblowali Ferdynanda, a na szyję założyli mu pętle. Ostatecznie Gackiewicz i Kobrzyński dobili poturbowanego współwłaściciela księgarni. W tym samym czasie Łyżwiński, przy pomocy klucza, który odebrał Świszczowskiemu, próbował otworzyć kasę pancerną. Ponad 6 tysięcy koron zapakowali do torby i uciekli.
2: Prasa relacjonowała: Łyżwiński pobiegł do domu, przebrał się, zmył ślady krwi i przez dłuższy czas spacerował po rynku. Reszta zaś bandytów czmychnęła przez ulicę Gołębią na plac Jabłonowskich i tam pod studnią zmywał ślady krwi Kobrzyński. Gackiewicz zarzutkę ze śladami krwi zaś obwiązał sznurkiem i wraz z kamieniem wrzucił do Rudawy.
3: Później czwórka bandytów spotkała się w szynku Rittermana. Przy muzyce, wódce i zakąsce świętowali udany napad. Później do biesiadujących kolegów miał dołączyć wspomniany Godula, którego zeznania doprowadziły do złapania oprychów.
2: Proces, który rozpoczął się w marcu 1914 roku, chwilami przypominał spektakl. Pełen łez, cichych wyznań i omdleń z emocji. Mężczyźni próbowali licytować się, kto ma większą chorobę nerwową, kto ma niepoczytalność, atak migreny. Lekarze sądowi nie potwierdzili tych rozmaitych dolegliwości oskarżonych.
3: Jan Kobrzyński i Stanisław Gackiewicz zostali skazani na karę śmierci. Zostali jednak ułaskawieni od egzekucji przez monarchę cesarza Franciszka Józefa. Jana Łyżwińskiego od stryczka uchronił młody wiek, stąd tylko kara 18 lat ciężkiego więzienia. Krajewski, który podczas napadu stał na czatach, usłyszał wyrok 12 lat.
2: Jest jeszcze sprawa nagrody 1000 koron. Nigdy nie trafiła do Jana Goduli, który doniósł na tych kolegów. Ta tragiczna historia pozostawiła za to po sobie na ulicach Krakowa jedno popularne w owym czasie powiedzonko dotyczące postępowania chłopaka, a brzmi ono następująco: nie gadaj Godula, bo pójdziesz do ula.
1: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: Zbliża się godzina piąta według radiowego zegara. To czas na fakty w RMF FM. Zapraszam, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Niemcy jako pierwszy kraj na tegorocznym mundialu zapewniły sobie awans do 1/16 piłkarskich mistrzostw. Jeden z największych remontów planowanych na wakacje obejmie autostradę A2 między Łodzią a Warszawą. Z początkiem lipca wchodzą w życie cła na małe paczki z Chin, a to może oznaczać droższe zamówienia. Niemcy pokonały Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1 w meczu grupy E piłkarskich mistrzostw świata. Jako pierwsza drużyna w tej grupie zapewniła sobie awans do 1/16 finału. Niemcy odwróciły losy spotkania po przerwie, bo przypomnijmy, do szatni schodziły przegrywając 0-1. W drugim meczu minionej nocy Ekwador bezbramkowo zremisował z Curacao, a dla reprezentacji Curacao to pierwszy punkt zdobyty w historii występów na mundialu. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą to trasa, którą obejmie jeden z największych remontów planowanych na polskich drogach w czasie tych wakacji. W faktach RMF FM teraz sprawdzamy, co zmieni się dokładnie na polskich drogach w najbliższych tygodniach. Nasz reporter Michał Dobrołowicz ustalał, kiedy w praktyce ruszy rozbudowa.
1: Najprawdopodobniej w drugiej połowie wakacji. Takie informacje uzyskałem w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Cała rozbudowa ma objąć odcinek autostrady A2 od węzła Łódź Północ do węzła Konotopa pod Warszawą. Ta trasa ma ponad 90 km i to rozszerzenie autostrady związane jest z tym, że A2 już traci przepustowość. Dziennie przejeżdża nią nawet ponad 100 tysięcy samochodów. Jak ustaliłem, kierowcy w czasie remontu cały czas mają mieć po 2 pasy ruchu w każdą stronę. Pojawi się jednak ograniczenie prędkości, tylko do 70 km na godzinę, czyli o połowę mniej niż teraz. Efekt ma być taki, że za kilkanaście miesięcy w obu kierunkach do dyspozycji będą 3 pasy, a pod Warszawą nawet 4. Na razie na lipiec planowany jest montaż nowych oznakowań ostrzeżeń, a realny termin, gdy kierowcy odczują pierwsze utrudnienia między Łodzią a Warszawą, to sierpień.
0: Odnaleźliśmy miejsca pochówków kilkuset Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w Hucie Pieniackiej w 1944 roku. Tak najważniejsze efekty zakończonej dwutygodniowej misji badawczej u naszych wschodnich sąsiadów podsumował ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Krzysztof Zasada. Gdzie natrafiono na szczątki?
2: Ekipy znalazły je w 25 wykopach sondażowych. Natrafiono na dół, w którym mogą spoczywać setki ofiar zbrodni, a także na pojedyncze groby.
3: Szczątki znaleźliśmy na obszarze ponad 200 metrów kwadratowych, z czego znaleźliśmy mogiłę zbiorową, która ma powierzchnię 72 metrów, a wokół tej mogiły znaleźliśmy także wiele pochówków pojedynczych.
2: To, co zastaliśmy, potwierdza, że mamy do czynienia z ofiarami zbrodni, dodał ksiądz Trzaska.
3: Te szczątki zostały pogrzebane bez strumien, w nieładzie, w pewnym sensie w pośpiechu. Szczątki noszą ślady nadpaleń, urazów okołośmiertnych.
2: Ekipy IPN zamierzają wrócić do Huty Pieniackiej w przyszłym roku. Niebawem skierują do władz Ukrainy wniosek o zgodę na ekshumację odnalezionych szczątków.
4: Fakty i pieniądze w RMF FM.
0: Miłośnicy zakupów z Dalekiego Wschodu, przygotujcie się na większe wydatki. Z początkiem lipca wchodzą w życie cła na małe paczki z Chin, a to oznacza, że zamówienia z chińskich portali będą droższe. W faktach z nami teraz dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. O ile więcej zapłacą konsumenci?
5: O niespełna 13 zł za każdą paczkę o wartości do 640 zł, czyli 3 euro za przesyłkę do 150 euro. Przepisy obejmują nie tylko paczki z Chin, lecz wszystkie spoza Unii Europejskiej. W praktyce w ten sposób Komisja Europejska chce walczyć z konkurencją z Dalekiego Wschodu.
6: Dziś europejscy sprzedawcy płacą pełne podatki, podczas gdy tanie paczki z Azji omijają część obciążeń.
5: Główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczek zaznacza, że cło będzie nałożone, nawet jeśli wartość zakupów jest niewielka. Przy tanich i małych zakupach może okazać się, że cło będzie wyższe niż sama wartość przesyłki. Przepisy formalnie zostały wprowadzone tymczasowo na 2 lata.
0: Te prognozy przygotował Igor Skrzypek, a kolejna dawka faktów punktualnie o 6:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Radiowcy bez cenzury, czyli trzech panów od historii w RMF FM. Dzisiaj w ramach historii dla dorosłych nazistowska magia.
1: Tak, i o tym, jak Adolf Hitler przebił Harry'ego Pottera, czyli magia w III Rzeszy.
0: Naziści byli rasistowscy, byli antydemokratyczni, byli antysemiccy i o tym wiadomo. Ale ogromną rolę w tej ideologii odgrywały magia i okultyzm i o tym dziś będziemy mówić. Historia dla dorosłych.
2: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
1: Dzisiaj naziści a magia.
0: No właśnie. Naziści doszli do władzy w Niemczech w roku 1933, ale ich partia NSDAP działała od lutego 1920 roku. I początkowo była to mała partyjka. Za głównych wrogów uznali komunistów, masonów, Żydów i jezuitów i wyznawali tak zwany wolkizm, czyli taką naukę mówiącą, że niektóre narody są lepsze.
3: A niech zgadnę, okej? Wolkizm zakładał, że Niemcy są super, a inni... No już nie.
1: Tak,
3: że no
1: Niemcy są über alles, bo tak im wyszło z badań. Bo Aryjczyk, wysoki blondyn, nadczłowiek, a Słowianie to zło. To
3: no
1: zło.
3: Wysoki blondyn, niebieskie oczy, no wypisz, wymaluj, adi.
0: Naziści postawili na wojskowy klimat, na defilady, na mundury, czy tutaj na marsze z pochodniami. To się okazało szalenie atrakcyjne w Niemczech. I z 3000 członków doszli do ponad 8 milionów.
1: To sobie Adi dobrze mógł żyć z partyjnych składek. Po co mu była ta cała chryja z wojną? No po co?
0: Do nazistów przystali członkowie elit, choćby synowie cesarza i bardzo wielu bardzo bogatych kapitalistów, licząc na przyszłe państwowe kontrakty, prawda?
3: Czyli, podsumujmy, dobrze urodzeni goście, lekko znudzeni, z mnóstwem kasy, no zaczęli się bawić.
0: Zastępca Führera, Rudolf Hess, na przykład sponsorował astrologię, kosmobiologię i takie inne ezoteryczne praktyki, głupoty. Przyszły dowódca SS, na przykład Heinrich Himmler, również podobnie zachęcał do badań nad świętym Graalem, nad magią oraz średniowiecznym kultem szatana.
1: Srogo się ziomkowie bawili, oj, jakby powiedziała dzisiejsza młodzież.
0: Po pierwsze uznali, że stoi za nimi nadprzyrodzona idea, że są ponad całą ludzkość, że są początkiem nowej rasy panów, a po drugie potrzebowali jakiegoś dodatkowego uzasadnienia dla tych swoich chorych teorii.
1: Historia zna takie przypadki. To jak sąsiad raz przepił wypłatę, to jego żona lewitowała. Uniosła się, jak i powiedział, że pensji nie będzie. To chyba to jest podobne.
3: Tak, rzeczywiście bardzo podobne.
0: Być może, że

0: w tych pokręconych umysłach nazistów partia miała stać się kiedyś kościołem, takim zakonem. Nie wiem, Hitler miał być papieżem, czy może nawet bóstwem. Szukali więc takich podpowiedzi i rozwiązań w paranauce. Ale uwaga, rozróżniali pomiędzy okultystyczną szarlatanerią, a rzekomo naukowym okultyzmem.
1: Jasne, oni to nauka, cała reszta świry.
0: No dokładnie, no. Na przykład Ministerstwo Propagandy i Oświecenia Publicznego Józefa Goebbelsa zatrudniało astrologów i radiestetów do zdobywania informacji wywiadowczych i prowadzenia wojny psychologicznej. No czysta nauka.
1: Oraz magia. I o tym dziś opowiadają wam radiowcy bez cenzury w odcinku o nazistowskich czarach, czyli Adolf Potter i Komnata Tajemnic.
2: Historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Niemcy, zauważmy, zawsze mieli jakieś takie dziwne ciągoty do okultyzmu.
1: Tak, jakby przy tym zostali, to nie byłoby nieszczęścia.
0: No nie. Jeszcze w XIX wieku działały tam takie organizacje okultystyczne, jak na przykład Zakon Germański czy Towarzystwo Thule. Oczywiście naziści chętnie sięgali po ich dorobek, jeśli można tak powiedzieć, i po tradycje.
3: Gołe rusałki i bimber na szwarcwaldzkich krzyżkach, coś tego typu.
0: No mniej więcej. Bardzo wcześnie Hitler i Himmler zaczęli opłacać badania nad światową teorią lodową, wyobraźcie sobie.
3: Lodową.
0: I ona zakładała, że wszystko można wyjaśnić poprzez wpływ lodu pokrywającego Ziemię w czasach prehistorycznych.
3: Oczywiście ze swoich pieniędzy.
0: Tak. Przy czym, uwaga, miał to być lód niebiański. O.
1: Bardzo mi się podoba ta nazwa.
0: Wspomniane Towarzystwo Thule utrzymywało, że Niemcy, uwaga, generalnie rasa aryjska, wywodzi się z zaginionej wyspy Thule i wierzono w wilkołaki. No z kolei komunistów oskarżano o wampiryzm.
3: No tutaj jakby poniekąd słusznie.
0: Tak, i teraz uwaga, cała ta dzisiejsza współczesna popkultura przedstawia hitlerowskich mistyków z przymrużeniem oka, prawda? Indiana Jones, Wolfstein jest i tak dalej, organizacja Hydra w filmach Marvela kojarzymy, prawda?
3: Tak.
0: A w rzeczywistości ten nazistowski mistycyzm był bardzo groźny. Dodatkowo te mity zyskiwały status takiej oficjalnej wiedzy, nauki, bo miały kiedyś w przyszłości scalać naród, wskazywać na jego przeznaczenie. Naziści potrzebowali takiej jakiejś mitycznej ciągłości, żeby uzasadnić swoje teorie o rasie panów.
1: Tak mądrze mówisz, że ty chyba jakąś książkę o tym przeczytałeś, naprawdę.
3: Właśnie, masz przemyślenia oraz wnioski. I to nie tylko swoje, jak mniemam.
0: Wilkołaki, wyobraź.
1: Wilkołaki, jakby Niemcom się udało. Dziś portal Pudelek nazywałby się Owczarek Niemiecki.
0: Tak, i der Internet by pisał na przykład tak. Adolf Hitler zmęczony wakacjami, zobacz jak przyciął wąsi. Adolf z kolegami wierzyli, że wilkołaki są dobre i że ich Niemców ochronią przed okropnymi narodami słowiańskimi, czyli przed nami.
1: Czy im się to udało? Z kim Zosia straciła cnotę? O tym już za chwilę w kolejnej części dzisiejszego, jakże pasjonującego spotkania z panami od historii, czyli mówimy o tym, o czym na lekcjach historii nie słyszeliście, w tej roli my, radiowcy bez cenzury.
3: Mówiliśmy już o okultyzmie, ale rozumiem, że to nie jedyne, do czego hitlerowcy mieli ciągoty.
0: No tak? Nie.
3: Dobrze mówię.
0: Dobrze. Cała hitlerowska wierchuszka miała hopla na punkcie astrologii. Bo wiadomo, że każdy plan i politykę mógłbyś wtedy uzasadnić gwiazdami.
1: I rozumiem, nie chodzi o gwiazdy typu Natalia Siwiec, to nie jest to?
0: No bo ona wtedy jeszcze, że tak powiem, tam jeszcze jej nie było wtedy, wiesz, bo ona jest młoda. Nie, najprawdziwsze, chodzi o najprawdziwsze gwiazdy. Goebbels na przykład zebrał profesjonalny zespół astrologów, który miał wymyślić uzasadnienie dla polityki III Rzeszy na bazie przepowiedni Nostradamusa. Żeby tam naziści mogli się na nie powoływać w polityce zagranicznej. Żeby to brzmiało jeszcze wiarygodniej, to zatrudniono nawet do tego pisarza horrorów, żeby to wszystko bardzo ładnie ubrał w słowa.
3: Czyli tak, gdyby to przełożyć na nasz grunt, to trochę tak jakby rząd zatrudnił Blankę Lipińską, żeby pisała program wyborczy, nie? Coś takiego.
1: Tak, dokładnie.
0: Nie zatrudnił?
1: Jakby dalej w to pójść, to tak jakby premier Morawiecki pojechał na szczyt Rady Europejskiej i powiedział: proszę o wyrównanie dopłat dla rolników, Nostradamus tak pisał.
0: Hitlerowcy mieli jeden znaczny problem z rasą aryjską, no bo jak tu wytłumaczyć to, że jesteś najpotężniejszą i wyjątkową rasą, skoro w czasach, kiedy inne cywilizacje już budowały na przykład piramidy, no to ty z ziomkami siedziałeś na drzewach na terenie Skandynawii i po prostu na patyk mówiłeś agugu.
3: Widzę po twojej minie, że i na to znaleźli patent.
0: Żebyś wiedział, Himmler skontaktował się z holenderskim pseudonaukowcem Hermanem Wurtem, który stworzył taką teorię, że istnieje zaginiona Atlantyda i że zamieszkuje ją najczystsza z najczystszych rasa aryjska. A w ogóle to Aryjczycy 2 miliony lat temu wyewoluowali na Arktyce.
1: Przecież 2 miliony lat temu to jeszcze nie było nawet homo sapiens, czyli człowieka rozumnego.
3: No, sądząc po działaniach Hitlera i spółki, to by nawet pasowało.
0: Według niektórych historyków to, że żołnierze niemieccy nie byli wystarczająco ciepło wyposażeni, jak jechali na front wschodni wynikało z wiary w to, no, że skoro wywodzą się z Arktyki, to przecież są chłopaki odporne na zimno, nie?
1: To może dlatego wujek Adolf miał taki mały wąsik, bo on chciał pokazać światu, że jemu taki wystarczy, żeby mu było ciepło pod nosem.
0: No, mogło tak być, ale właśnie troszeczkę rozgadaliśmy się. Za chwilę wracamy do was. Za chwilę w ramach historii dla dorosłych opowiemy o tym, jak Niemcy próbowali nauczyć psy mówić. Słuchajcie historii dla dorosłych i radiowców bez cenzury. W to, że psy są niesamowicie mądrymi zwierzętami, no to chyba nikt w to nie wątpi, prawda?
1: Jak patrzę na niektórych ludzi, to nawet się czasem zastanawiam, kto by sobie lepiej w szkole radził. Oni czy jamniki?
3: No ale jamnikom akurat mogłoby być w szkole ciężko, bo by im pyszczki z nadławek szkolnych nie wystawały.
1: A rzeczywiście. No,
0: to ja może przeszkadzam wam, czy mogę kontynuować?
3: Nie, kontynuuj koniecznie. Tak,
0: No więc w Niemczech, w III Rzeszy, niektórzy wierzyli, że psy są równie mądre jak ludzie i mogą się nauczyć mówić ludzkim głosem.
1: A nie odzywają się tylko dlatego, że na stole w domu zawsze jest kompocik, a one lubią kompocik. Tak jakby zabrakło kompociku, to by się odezwały.
0: No dokładnie, coś jakby tak. I w Leutenbergu założono nawet szkołę mówienia dla psów, którą, jak czytam, Adolf Hitler miał się zachwycać i w ogóle planować pokazy tych wyszkolonych psów dla żołnierzy Wehrmachtu.
3: No dobra, i co te psy mówiły?
0: No według niektórych zapisków historycznych miały nauczyć się wypowiadać kilka słów.
3: Ja też kiedyś swojego psa próbowałem nauczyć mówić, ale umiał tylko po angielsku how, nie? Ja mu uczę go no how, a on tylko how.
0: Ale no to tak, takie podstawy. W zapiskach świadków psy miały te słowa wypowiadać bardzo niewyraźnie, a prowadzące szkołę tłumaczyli to tym, że psy są przeziębione.
1: Rzeczywiście, w drugą stronę też to działa. Jak jestem przeziębiony i mi siądzie na gardło, to też brzmi, jakbym szczekał.
0: No właśnie. Podobno Hitler chciał, żeby prowadzono też pracę nad telepatią między ludźmi i psami, żeby takie wykształcone potem zwierzęta można wykorzystać do działań wojennych na przykład.
3: Ojej, od razu widzę przed oczami takiego owczarka niemieckiego na pasowaniu ucznia.
1: Odmień być. One najlepsze by były z psy sposobienia obronnego.
0: Jeszcze z innych osiągnięć szkoły mówienia dla psów, jak pisano w propagandowej prasie niemieckiej, niektóre ze zwierząt na pytanie, kim jest Adolf Hitler, miały odpowiadać moim wodzem.
3: Mein Führer.
0: Po niemiecku to znaczy.
3: Tak, ale to ja już rozumiem, taki pies to miał doktorat, nie?
0: No możliwe, no. Inny pies zasłynął z tego, że potrafił powiedzieć, że jest głodny i poprosić o ciastka. Der ciastko po niemiecku.
1: To nawet mój kot potrafi powiedzieć, a do szkoły nie chodził. To wystarczy, że popatrzę na niego rano telepatycznie, czuję, że chce jeść.
0: Uważaj, żeby ci go do niemieckiego wojska nie wzięli, hał Hitler.
1: A ta szkoła jeszcze działa? Bo może bym kota wysłał, tak, żeby języki poćwiczył.
4: Może powtórzymy angielski.
0: No przecież nie działa, to była niemiecka, nazistowska szkoła mówienia dla psów, prawda? Ona skończyła działalność, no jakby to ci wyjaśnić, razem z końcem II wojny światowej.
3: No mam nadzieję, że gdzieś jeszcze psy po cichu, no nie wiem, umawiają się na jakieś tajne komplety. No.
0: Oczywiście, że tak. I ma być o tym film, czy może nawet suka teatralna. A rolę tajnego kompletu zagra tam owczarek Pazura.
5: Dobra, to chuj ci w dupę, stary! Ja tu na deszczu! Wilki jakieś!
1: Tu historia dla dorosłych w RMF FM i radiowcy bez cenzury. Nie kończymy na dzisiaj. Cały czas Niemcy i magia w RMF FM.
0: Uwaga. Wysoko postawieni naziści wierzyli, że Niemcy są potomkami istot nadludzkich zwanych Aryjczykami. I to oni przy użyciu sił nadprzyrodzonych zbudowali piramidy i Atlantydę i tak dalej.
3: Tak, tak. Jeszcze Himalaje, Pałac Kultury i mrowisko w lasach koło Stąporkowa.
0: No, oraz wielki pomnik w Rzeszowie, to też właśnie.
3: Tak, tak. Że też im się chciało w takie bzdury wierzyć.
1: A w to, że alianci wylądują w Normandii zwiedzać Europę, to jakoś nie wierzyli. No, może dlatego, że lądowanie jest takie przyziemne, a piramidy i Atlantyda to są normalnie poważne symbole.
0: Tak. Naziści byli bardzo twórczy, jeżeli chodzi o przywłaszczanie sobie starożytnych symboli. Na przykład główny symbol hitlerowców, czyli popularna swastyka, zapożyczony został z hinduizmu. W wielu regionach Azji jest to powszechnie stosowany symbol szczęścia, taka swastyczka, wiesz, widzisz, ja i haha, się cieszysz.
1: Na szczęście Niemcom ten symbol szczęścia nie przyniósł. No, sobie nie wybrali, nie wiem, plakietkę w biało-czerwone pasy z gwiazdkami. No, kto wie.
3: Flagę amerykańską.
1: No, to by mogło się przyjąć.
0: Albo czterolistną koniczynę, prawda, i tam zielone sztandary. A słynny ruch ręką w górę, prawda, to takie to pięć piw poproszę, to oni sobie zapożyczyli od starożytnych Rzymian.
3: Właśnie, z tym gestem związana jest ciekawa historia. Nie od początku on był taki, słuchajcie. Na początku Hitler kombinował, jaki to chwytliwy gest wymyślić, żeby porwać tłum, nie? I on prezentuje swoim ludziom to, co wymyślił. Oni, Mein Führer, krzyczenie hej, patataj i klepanie się ręką po śladek i podskakiwanie raz na jednej, raz na drugiej nodze. No to nie jest gest Mein Führer, który porwałby tłumy. A Hitler na to naprawdę? Ja widziałem w dzieciństwie taki występ w bawarskim cyrku. I widownie to brało, i to jak? Taka gruba baba wzięła wiadro i...
0: Tak, Tomku, taki oni wtedy zasugerowali Hitlerowi, Adwiemu, żeby może wyrzucić prawą ręką do przodu w górę, żeby ją wyrzucić i krzyknąć Hej Adolf! Takie początkowo tak
3: no,
0: to było.
3: Tak było, mam rację Przemysław, ale Hitlerowi przypominało to wołanie na psa. I on poprosił dla próby, nie, żeby ktoś krzyknął Hej Adolf głośno. No i ktoś krzyknął i się zrobiło zamieszanie.
0: Słuchacie, przypomnę, historii dla dorosłych, radiowców bez cenzury w RMF FM. No za chwilę będziemy mówić o takich różnych historiach, jak na przykład jak Hans poznał Helgę i robili małego Heinricha.
2: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Dziś mówimy o nazistowskiej magii. Niemcy, jak już wiemy, żeby wygrać wojnę, ostro kombinowali z okultyzmem. Powstała nawet specjalna organizacja SS Annen Erbe, czyli dziedzictwo przodków. Wysyłała ona ekspedycje na przykład do Nepalu, Boliwii czy Indii oraz innych części świata.
3: Cwaniaczki z tych dziedzictwa przodków, no pod płaszczykiem okultyzmu nadprzyrodzonego to sobie zorganizowali biuro podróży. Nepal, Boliwia, Indie, potrafili się bawić.
1: Do Rosji też pojechali z ekspedycją, ale tam zostali silno przyjęci. No, dobra, to czego oni tam szukali?
0: A widzisz, różnych okultystycznych przedmiotów. Poszukiwali na przykład Arki Przymierza czy Świętego Graala.
1: A długopisu dziadka Harry'ego Pottera czy paletki do ping-ponga Noego też szukali, czy nie?
3: Jakby takie coś znaleźli, to wojnę mieliby w kieszeni.
0: No, a jeszcze jakby znaleźli piłeczkę do ping-ponga Noego, to już... No. Przedmioty te, uwaga, miały dzięki nadprzyrodzonym mocom pomóc Hitlerowi w ostatecznym zwycięstwie nad całym światem. Wszechobecna wówczas myśl okultystyczna kazała opętanym myślą o opanowaniu całej ziemi nazistom w paranormalnych i parareligijnych zjawiskach poszukiwać drogi ku Wunderwaffe, czyli tak zwanej cudownej broni.
3: Ja znałem kiedyś cudowną broń. Jak to mówili klasycy, duże niebieskie oczy, miała czym oddychać. Wiecie, włosy na głowie, nogi do samej ziemi, na dole zakręcone. Ona umiała wygrywać.
1: Na szczęście Niemcy nie wpadli na taką cudowną broń.
3: No, ukrywała się całą wojnę.
0: Jeden z takich, słuchajcie, niby okultystycznych przedmiotów wpadł w ręce Hitlera. Po zagarnięciu Austrii w 1938 w katedrze świętego Szczepana przechowywano włócznie świętego Maurycego, zwaną włócznią przeznaczenia. Hitler ją kazał wywieźć do Norymbergi i tam poddawano ją pseudonaukowym badaniom.
1: Tak, prześwietlali rentgenem, robili USG, posmarowali smalcem, chcieli ją nauczyć jeść warzywa.
3: No, kombinowali, jak tu włócznie nauczyć mówić, tak jak psy, a ta tympadzina milczała jak zaklęta.
0: Tak jest. Hitlerowcy, uwaga, co prawda znaleźli Arkę Przymierza, no ale to tylko się wydarzyło w filmie z Indianą Jonesem, także jakby tam Hitler miał tego mały pożytek.
3: Na szczęście.
1: Czyli w sumie nic Szkopom ten cały okultyzm nie pomógł.
0: Jak nie pomógł, jak przegrali wojnę rządzącą Europą, to co nie pomógł?
1: Czyli jednak coś to dało. Tu historia dla dorosłych i radiowcy bez cenzury. Dziękujemy za dzisiaj, ale jeśli nie słuchaliście ostatnich odcinków, cały czas możecie odsłuchać podcastów na rmfon.pl i na serwisach streamingowych.
0: Dziękuję wam, radiowcy bez cenzury, czyli Przemysław Skowron,
3: Tomasz Olbratowski
1: i Jacek Tomkowicz.
2: Reklama. Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już dziś po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
6: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
7: Po reklamie.

0: Mamy szóstą, czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień Miernikowski przed mikrofonem.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Sprawdzamy, co ważnego dzieje się w kraju, na świecie.
1: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego Karolowi Nawrockiemu. Do całej sprawy odniósł się w mediach społecznościowych. Obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej najbliższe miesiące spędzi w areszcie. W tych faktach opowiemy także o egzotycznym gościu, który poruszył środowisko brytyjskich miłośników przyrody. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu. Ukraiński przywódca we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewnił, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę. Całe oświadczenie możecie znaleźć na rmf24.pl. A Karol Nawrocki wczoraj w śląskiej Grabówce uzasadniał swoją piątkową decyzję o odebraniu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego.
2: Nam nie trzeba mówić, z jakimi konsekwencjami wiąże się wojna z postsowiecką Federacją Rosyjską, bo gdy myślimy o wspólnocie narodowej właśnie tak, to w wieku XX byliśmy wolni tylko przez 31 lat, a przez 69 lat albo o niepodległość się biliśmy, albo biliśmy Sowietów w roku 1920, albo cierpieliśmy jako ofiary niemieckiego i sowieckiego totalitaryzmu, albo walczyliśmy z kolonizatorami sowieckimi po roku 45 do roku 1989. To jest powaga państwa polskiego, a my wszyscy, drodzy państwo, niesiemy tą odpowiedzialność. Tak, wiemy, czym jest wojna.
1: Polacy wiedzą, czym jest zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Tak mówił Karol Nawrocki. Przypomnijmy, że polski prezydent odebrał Wołodymyrowi Zełenskiemu order po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę bohaterów UPA. 3 miesiące spędzi w areszcie obywatel Gruzji podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. 36-letni Elnur A. wczoraj nie przyznał się do winy, ale złożył częściowe wyjaśnienia. Według policji mężczyzna raczej działał sam. Do zabójstwa, przypomnijmy, doszło w poniedziałek rano. Zastrzelony mężczyzna to 44-letni obywatel Rosji, artysta o pseudonimie Siemion Skrzypiecki, który krytykował rosyjskie władze.
3: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Większość morskich kąpielisk w zachodniopomorskim rozpoczyna sezon dopiero 1 lipca. Tak będzie m.in. w Kołobrzegu czy Darłowie. Nieco wcześniej, bo 27 czerwca strzeżone będzie kąpielisko w Mielnie. Jednak to później niż na przykład na Pomorzu. Co może być powodem?
4: Trochę skorelowane jest to z pogodą. Rok szkolny kończy się dopiero 26 czerwca, więc myślę, że to też jest związane z tym, że samorządowcy po prostu chcieli oszczędzić trochę pieniędzy i znacząco później te kąpieliska uruchomić, na przykład o tydzień później niż normalnie. No, mam nadzieję, że nie będzie to wpływało na bezpieczeństwo kąpiących się.
1: Mówi Apoloniusz Kurylczyk z WOPR i apeluje, że należy być ostrożnym niezależnie od tego, czy w pobliżu jest ratownik.
4: Woda jest niebezpieczna zawsze, czy na kąpielisku, czy na obszarze wodnym, gdzie tego kąpieliska nie ma. Więc jeżeli nie widzimy ratowników nigdzie w pobliżu, tym bardziej zwracajmy uwagę na własne bezpieczeństwo, zabezpieczajmy się wchodząc do tej wody, na przykład w postaci takiej dmuchanej bojki, na której jeżeli będziemy czuli się zmęczeni, jeżeli osłabniemy, to bądź można się na tej bojce zatrzymać, utrzymać na powierzchni wody, odpocząć i wrócić z powrotem na brzeg.
1: W województwie zachodniopomorskim jest 148 kąpielisk. To najwięcej w całym kraju. I jeszcze przenosimy się na wyspy, bo tam niezwykłe poruszenie w świecie brytyjskich miłośników przyrody. W północnej Walii zaobserwowano tropikalną czaplę, gatunek, który nigdy wcześniej nie był widziany na wolności w Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Tremorgan.
5: Znana z jaskrawego upierzenia i dotychczas kojarzona wyłącznie z rejonami Afryki, tropikalna czapla stała się nową celebrytką brytyjskich mokradeł. Dla miłośników przyrody to prawdziwe święto, ale dla naukowców kolejny niepokojący sygnał alarmowy. Egzotyczne gatunki ptaków coraz częściej i odważniej zaglądają na wyspy brytyjskie, a powodem tej migracji są zmiany klimatyczne. Rosnące z roku na rok średnie temperatury sprawiają, że tutejsza aura staje się coraz coraz bardziej łagodna i przyciąga ptaki przyzwyczajone do całorocznego ciepła. Jak zauważają eksperci, brytyjska fauna stopniowo przestaje być brytyjska, a staje się subtropikalna.
1: O pojawieniu się egzotycznego gościa na wyspach opowiadał Bogdan Frymorgan, a jeszcze więcej informacji z Polski i świata przygotowuje dla Was Anna Wachowska do porannego wydania Faktów. Te startuje punktualnie o 7.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: No to już sprawdzam wam, jak to teraz wygląda na termometrach. Najchłodniej Kozienice, 13,5 stopnia, to jest południe Mazowsza. No i Toruń, 22 stopnie, u was jest o poranku najcieplej, o poranku, czyli o 6. Kto to widział tak wstawać wcześniej w weekend? No ale w ciągu dnia nawet do 35 stopni, burze, deszcze, no i grad.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: No, w pogodzie było, że burze, deszcz i grad, ale słońca też nie zabraknie. 6 minut po 6, Paweł Jabor, cześć, witajcie, już sprawdzam, co tam się dzieje od samego rana. Mundial, Tunezja, Japonia, ten mecz się właśnie rozpoczął, no już gol w 4 minucie, 1-0 dla Japonii. Najlepsza muzyka, a to dla wszystkich. The best, to was.

Andy Dust. W RMF FM 16 po 6, tak budzimy ten dzień. Jest niedziela, 21 czerwca. Pierwszy dzień astronomicznego lata. To jest najdłuższy dzień w roku. W zależności od regionu Polski słońce będzie świecić ponad 16 do przeszło 17 godzin. No i dalej na północ ten dzień jest dłuższy. I przykładowo w Warszawie dzień trwa 16 godzin 46 minut. Dobrze, że ten najdłuższy dzień to jednak wypada w weekend, a nie w poniedziałek. I już 17 po 6 wstajemy, przeciągamy się i słuchamy najlepszej muzyki. Nelly Furtado.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Mark Amper, Belong Together. Tu RMF FM, 26 minut po 6. Sprawdziłem jeszcze kalendarium, co się poza tym, że jest pierwszy dzień astronomicznego lata, dzieje. I tak, 133 lata temu uruchomiono pierwsze diabelskie koło. Bez tego nie byłoby połowy randek i połowy lęków wysokości. I 29 lat od startu kobiecej NBA. No ale... to nie od dziś i nie od 29 lat. Wiadomo, że dziewczyny potrafią latem dać kosza.
1: Reklama.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy. Bosch.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś po 10:00 w RMF FM.
6: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
9: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
10: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
13: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Ale Japonia prowadzi z Tunezją 2-0. Na pewno więcej o mundialu słyszycie w faktach RMF FM. Aha, jeszcze może ktoś nie spał i nie oglądał. Niemcy 2-1, Wybrzeże Kości Słoniowej. Gol w 95. minucie dla Niemiec.
1: Reklama.
2: Hej, zwrot emocji! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMF FM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
9: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
12: Uwaga! Super promocja w Teddy.
13: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
14: Dzień dobry. To jest Weekend w RMF FM.

0: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
1: Bosch.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wyprałem twój ulubiony sweter z merynosa.
6: Dzięki, kochanie.
5: Tak, jeden problem. Pralka była ustawiona na 90 stopni, więc teraz to jest sweter dla naszej chihuahuy.
7: Wy też daliście plamę podczas prania? Opowiedzcie nam o tym na www.rmf.fm. Do wygrania zestawy produktów piorących Purox.
8: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
9: Małopolska rzuca ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal uczelni, festiwal zawodów. Regio Skills, hackatony. Noc naukowców, pociąg do kariery. Programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
10: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
11: Po reklamie.
12: 7:00, zaczynamy Fakty w RMF FM. Anna Wachowska przed mikrofonem.
13: Dzień dobry. Zapraszam. Niebezpieczna pogoda w Polsce. Raport reportera RMF FM na początek faktów. Potem pilny apel policji. Poszukiwany były funkcjonariusz, który zabił swojego teścia i ranił nożem teściową. Na koniec zajrzymy do strefy Gwiezdnych Wojen na festiwalu fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Intensywne burze nad Polską. Pracowitą noc mieli strażacy. Sytuację pogodową śledzi reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, gdzie zagrzmiało najmocniej?
14: Najsilniejsza burza przeszła przez południowo-zachodnią część kraju. Nawałnica nie ominęła m.in. Wrocławia. W stolicy Dolnego Śląska spadło 40 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie nawet więcej, co powodowało punktowe zalania. Strażacy odnotowali w południowo-zachodniej Polsce kilkaset interwencji, głównie wyjeżdżając do połamanych gałęzi drzew i lokalnych podtopień. W tej chwili silna burza przechodzi przez Małopolskę i centrum kraju. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed nawałnicami, które obowiązują na terenie niemal całej Polski. Spokojniej będzie dziś jedynie na północy.
13: Świętokrzyska policja apeluje o informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu Dariusza Równickiego. 49-letni były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego teścia i zranienie nożem teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Prokuratura wystawiła za mężczyzną list gończy, a policja opublikowała wczoraj jego zdjęcie. Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami okolic Mierzawy.
15: Jest większy niepokój tutaj wśród mieszkańców teraz?
16: Duży.
15: Pan widział zdjęcie tego mężczyzny?
16: Widziałem w internecie, znajomi udostępniają.
15: Będą państwo zwracać większą uwagę? Czujność?
16: Strach wyjść.
15: Tu jest taka raczej spokojna chyba okolica, Mierzawa, Jędrzejów.
16: Zdarzało się często takich rzeczy.
15: Dookoła lasy. Mm-hmm. Łatwo jest gdzieś się ukryć.
16: Pewnie.
17: To, że helikopter i tak dalej.
15: Zaskoczyła pana ta informacja?
18: Tym bardziej, że to taka u nas bardziej taka mała miejscowość, dziura taka bardziej, no a to jednak coś takiego się wydarzyło, no to troszkę tak, no dziwnie. Zawsze jak gdzieś dalej było, no to tak człowiek sobie nie brał do głowy.
15: A tutaj?
18: Troszkę daje do myślenia.
13: Zdjęcie poszukiwanego, jego rysopis oraz kontakt do świętokrzyskiej policji mamy na rmf24.pl. Do Szwajcarii dotarł przed chwilą amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Tam dziś mają się odbyć rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu. Jedną z głównych kwestii negocjacji ma być irański program nuklearny. Program został zniszczony, ale staramy się odebrać im wszelkie atuty, które mogliby wykorzystać do jego odbudowy, gdyby nie przestrzegali postanowień porozumienia. To właśnie stanowi pierwszy etap negocjacji, mówił amerykański wiceprezydent. Są i takie fakty. Darth Vader, Luke Skywalker i Mandalorianin i wiele innych postaci, z którymi można sobie zrobić zdjęcie, porozmawiać lub stoczyć walkę na miecze świetlne. Przed nami ostatni dzień Festiwalu Fantastyki Pyrkon w Poznaniu. Strefę Gwiezdnych Wojen odwiedził dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
1: To jest pojazd z piątego epizodu, to jest Snowspeeder, statek rebeliantów, którzy bronili bazę Ho. To jest pojazd wykonany w skali 1:1. Starałem się jak najwierniej odwzorować.
14: Większe niż maluch, nie tak duże jak ciężarówka. Gdzie to trzymać w domu?
1: Jeszcze nie wiem. Skończyłem to budować przed samym Pyrkonem i to się okaże.
14: To jest jeden z tych statków, które możemy kojarzyć z jakimi latał na przykład Luke Skywalker?
1: Dokładnie tak. To w piątej części rebelianci atakowali między innymi maszyny kroczące i za pomocą harpunów obwiązywali, że tak powiem, nogi tym maszynom.
13: Mówił Mateusz Pastuszak, jeden z wystawców w strefie Gwiezdnych Wojen na Pyrkonie. A w strefie faktów słyszymy się o 8:00.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: No tak, jak słyszeliście w faktach, burze teraz przechodzą na południu Polski, przez południe Polski, głównie Małopolska. W ciągu dnia te burze pojawią się prawie wszędzie, oprócz północnego zachodu kraju. Najchłodniej będzie dziś w Koszalinie 22 stopnie, a najgoręcej na południu kraju, dokładnie to Rzeszów, 31.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
12: No i 7:04, Paweł Jawor, cześć, dzień dobry, budzimy ten dzień. Mamy niedzielę, więc wstajemy, ale wiecie, tak powoli, może po kawę, a ja wam gram najlepszą muzykę, Rihanna.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka na każdy dzień.

o nocnym życiu imprezowym. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wracają z kawalerskiego, panieńskiego, a może i nawet z wesela. Temy Impala w RMF FM, 16 minut po 7. Eksperci radzą, w upały okna otwieramy rano i wieczorem, a w największy skwart zamykamy i zasłaniamy, żeby nie wpuszczać gorąca do środka. No, tylko wiadomo, to wszystko zależy od domowej definicji upału, bo często jest tak, że on już ledwo zipie, otwiera wszystkie okna na oścież, a ona siedzi w swetrze i mówi, że przeciąg. Tak się zaczyna najstarsza letnia wojna domowa, walka o okno.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: co robi.
1: Na dzień dobry, na przetarcie oczu Wiktoria Kida i Księga Żywiołów w RMF FM 7:26. Przeglądam, co tam ciekawego się w internetach wypisuje. Taki nagłówek: celebrytka ma na koncie miliony, a spędza wakacje nad Bałtykiem. I przepraszam, co tu się nie zgadza? Skąd to zdziwienie? Najłatwiej cały majątek zostawić w smażalni.
2: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
3: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
4: Reklama.
5: Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy co!
6: Mistrz.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W lesie z psem lepiej być nie może. W przygotowaniu pyszności lepiej być nie może. Jakkolwiek mija wam ten weekend, jesteśmy z wami. Już dziś po 10:00 w RMF FM.
10: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
16: szklana
15: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
16: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
15: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Wyprałem twój ulubiony sweter z Merynosa.
16: Dzięki, kochanie.
17: Tak, jeden problem. Pralka była ustawiona na 90 stopni, więc teraz to jest sweter dla naszej chihuahuy.
18: Wy też daliście plamę podczas prania? Opowiedzcie nam o tym na www.rmf.fm. Do wygrania zestawy produktów piorących Purox.
19: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
20: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
4: Po reklamie.
9: Do porannej kawy RMF FM.

0: I kończy się powoli mecz Japonia-Tunezja. Jest 3-0 dla Japonii. Dziś jeszcze Hiszpania-Arabia Saudyjska, to o 18:00, Belgia-Iran o 21:00. No, pogoda idealna, żeby obejrzeć mundial. No bo weź tu człowieku, wyjdź się z domu, albo leje, albo za gorąco.
1: Reklama. Brunu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Hey, this is Jennifer Lopez.
6: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
7: Głosuj na www.rmf.fm. Publista notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
8: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
9: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
12: Hej, zwrot mocny!
13: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Już 27 czerwca Wrocław po raz pierwszy zabrzmi tak elektronicznie. Wrocław Deep House Festival. Pierwsze w historii wydarzenie łączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
1: O reklamie.
17: Tak brzmi weekend w RMF FM.

0: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o ten banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
5: Gdzie tu pojechać?
6: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
5: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
4: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
7: Kochasz słońce?
8: My też.
7: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
13: Jest 8, zaczynamy Fakty w RMF FM. Anna Wachowska przed mikrofonem.
14: Melduje się. Burzowo niemal w całej Polsce. Efekt to prawie 900 interwencji strażaków. Przekażemy ważne dla kierowców informacje w Kujawsko-Pomorskiem. Są utrudnienia na trasie S5. Mamy polityczne komentarze związane z kryzysem dyplomatycznym na linii Warszawa-Kijów. A na koniec pierwszy dzień lata i najdłuższy dzień w roku. Prawie 900 interwencji strażaków w związku z burzami w całej Polsce. Prawie połowa z nich dotyczyła Dolnego Śląska.
15: Interwencje to dotyczą głównie usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi wskutek silnego wiatru, które tarasują szlaki komunikacyjne, drogi, chodniki. Jak również nasze interwencje dotyczyły zabezpieczenia bądź wypompowywania wody zalanych posesji, terenów.
14: Wylicza starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W niemal całej Polsce obowiązują pogodowe alerty. Synoptycy ostrzegają przed burzami, gradem i ulewnym deszczem. Lokalnie może spaść nawet 55 litrów wody na metr kwadratowy. We wszystkich regionach aktualne są także alerty przed upałami. Termometry wskażą nawet 35 stopni. Utrudnienia na trasie S5 w Kujawsko-Pomorskim po kolizji dwóch samochodów w białych błotach między węzłami Miedzyń i Błonie. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Poznania. Uważajcie. Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Karol Nawrocki, przypominamy, odebrał prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Taka decyzja zapadła po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę Bohaterów UPA, a więc formacji, na której spoczywa odpowiedzialność za wymordowanie dziesiątków tysięcy Polaków na Wołyniu. W faktach teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacprze, jak tę sprawę komentują polscy politycy?
16: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka podkreśla, że ukraińskim władzom
8: władzom zabrakło refleksji dotyczącej powodu, dla którego Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu order. Jak mówił polityk prawicy, prezydent podjął odpowiednią decyzję.
16: Nie godzi się, żeby prezydent państwa, który otrzymał tak wielką pomoc od Polski, wskazywał, co my możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić, albo sugerując o tym, że takie czy inne decyzje podjęte przez Polaków są niewłaściwe.
8: Warto podkreślić, że w przyszłym tygodniu w Trójmieście rozpocznie się dwudniowa konferencja odbudowy Ukrainy. Czy Zełenski pojawi się w Gdańsku?
17: Mam nadzieję, że prezydent Ukrainy przyjedzie do Gdańska i to byłby bardzo dobry ruch z jego strony, ponieważ spór historyczny nie powinien absolutnie blokować współpracy gospodarczej i militarnej.
8: Komentuje Andrzej Szejna z Lewicy. Konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek.
18: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
19: Blisko 2 km pływania w morzu, 90 km na rowerze i półmaraton do przebiegnięcia. W Gdańsku wystartował właśnie Lotto Challenge Gdańsk Powered by PGE. O czym myślą zawodnicy chwilę przed startem?
20: Czasami jest zwątpienie, mi się wydaje, wśród uczestników, ale ja staram się wszystko, żeby było pozytywnie i teraz słucham wyciszenia w sobie, żeby przed startem być rozluźnionym, spokojnym i pełni gotowym do walki ze sobą, z uczestnikami i do świetnej przygody.
21: Generalnie myślenie się wyłącza i myślę, że to jest ta najpiękniejsza rzecz, która jest w sporcie. Jeżeli człowiek się wyłącza, jest tylko i wyłącznie w teraźniejszości, żeby być tu i teraz. I sport zdecydowanie tego uczy.
19: Mówili triatloniści Marta Lagownik i Bartek Banach. Za was wszystkich na trasie trzymamy kciuki. To już dziś o 10.25 rozpocznie się astronomiczne lato.
22: Jak co roku jest taka sytuacja i taki moment, kiedy na północnej półkuli, na naszych szerokościach geograficznych, dzień trwa najdłużej, za to noc jest ekstremalnie krótka. I ten dzień, kiedy słońce maksymalnie długo świeci na niebie, nazywa się na naszych szerokościach geograficznych przesileniem letnim.
19: Wyjaśnia astronom dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Cieszmy się zatem latem, jego ostatni dzień 22 września, a o fenomenie letniego przesilenia przeczytacie na rmf24.pl w zakładce Nauka.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: Teraz o 8:00. Najchłodniej jest w Jeleniej Górze, 16 stopni, najcieplej Świnoujście i Toruń o 23 stopnie. W ciągu dnia będzie do 35 stopni, tak jak słyszeliście w faktach. Uważajcie też na burze i te burze mogą być także z gradem. Nie powinno te burze nie powinny pojawić się na zachodzie i tak do Koszalina.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
13: I mamy 5 minut po 8:00. Paweł Jabor, cześć, dzień dobry. W RMF FM stajemy, budzimy się, jest niedziela i najlepsza muzyka. Do poranka, do kawy, do śniadania. LP, Lost on You.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
3: Dłożyć na poduszkę finansową.
4: Wolę życie w biegu i w obiegu.
5: Pieniądz musi krążyć.
6: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
3: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą Ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
7: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Hej, zwrotomocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
10: Ale etykieta musi być!
9: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
12: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
15: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
14: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
16: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
17: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
16: No, sprytnie.
18: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
24: To będzie dobry dzień z RMF FM.

0: Uwaga, niebezpieczna pogoda. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie. Tutaj najwięcej strażackich interwencji w ostatnich godzinach. Podtopienia, powalone drzewa, powalone słupy. I IMGW wydał kolejne alerty pogodowe. Mam też tu podgląd na radar burzowy. Teraz burze przechodzą przez środek Polski, od gór pod morze. Mniej więcej wzdłuż autostrady A1 i Krajowej 7. Pełen raport pogodowy w faktach o 9:00. Sprawdzimy, kiedy pogoda się uspokoi.
1: Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
7: Bosch. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Halo! Woda kapie mi z sufitu.
12: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
13: Kompensa.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
19: Notino. Today is yours. Feel good.
20: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
21: Skoda.
22: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
23: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
22: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo.
0: Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: Po reklamie.
13: Hi, this is Katy Perry and you're listening to RMF FM. Najlepsze.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
2: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X-Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
3: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X-Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
6: Bosch.
7: Hej, zwrotomocni!
6: Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
8: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
9: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda. Po reklamie.
11: Nie o takim lecie marzyliśmy. Zaczynamy Fakty w RMF FM. Jest 9:00. Anna Wachowska.
12: Setki interwencji po gwałtownych burzach. Załamanie pogody w Polsce to temat numer jeden w faktach. Wznowione zostały poszukiwania mężczyzny w Zalewie Mietkowskim na Dolnym Śląsku. W mistrzowskich faktach sportowych mecz numer 1000 na piłkarskich mistrzostwach świata. Dolny Śląsk, Wielkopolska i województwo lubuskie. W tych regionach strażacy interweniowali najczęściej w ostatnich godzinach w związku z burzową aurą. W Wielkopolsce doszło do podtopień.
13: W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, do powiatu międzychodzkiego ponownie skierowano pluton strażaków z powiatu szamotulskiego. Działania w tym powiecie koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
12: Podkreśla aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. O setkach interwencji po gwałtownych burzach przeczytacie na rmf24.pl. Ratownicy z Dolnego Śląska wznowili poszukiwania mężczyzny, który wieczorem spadł z deski na Zalewie Mietkowskim i zniknął pod wodą. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
14: Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Kasprze, rozmawiałeś ze służbami. Czego się dowiedziałeś?
14: Jeszcze przed wschodem słońca dwa zespoły wodnej służby ratowniczej wznowiły poszukiwania zaginionego mężczyzny. Do działań dołączył także zespół prac podwodnych Policji Wodnej z Wrocławia.
15: Prowadzą sonarowanie przy pomocy sonarów holowanych, bo to i Policji, i Wodnej Służby Ratowniczej. Dwa sonary.
14: Usłyszałem od Piotra Maciaszka z Wodnej Służby Ratowniczej. Tylko przypomnę, z ustaleń policji wynika, że poszukiwany mężczyzna nie zdołał wrócić do brzegu przed gwałtownym załamaniem pogody i wpadł do wody z deski SUP. Nie miał on założonej kamizelki ratunkowej.
12: fala upałów w Europie. W 8 miastach Włoch, w tym w Mediolanie i Florencji, obowiązuje najwyższy stopień alertu. Alarm pogodowy także w 1/3 regionów Francji, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
16: Darmowe wentylatory rozdawane są ubogim Paryżanom, którzy wynajmują najbardziej nagrzewające się kawalerki mieszkania, na przykład na poddaszach kamienic. Rząd zalecił prefektom regionów, w których ogłoszony został alarm pogodowy najwyższego stopnia, wprowadzenie zakazu spożywania alkoholu w czasie ulicznych koncertów zaplanowanych dzisiaj w ramach Święta Muzyki. Synoptycy ostrzegają, że po południu alarm pogodowy najwyższego stopnia może zostać ogłoszony w większości regionów kraju. Temperatura może zacząć przekraczać w wielu miastach 40 stopni Celsjusza w cieniu.
17: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
12: Leniwe wygrzewanie się w słońcu, a może zwiedzanie kolejnych zabytków. Każdy ma swój sposób na udany urlop. A wy? Co wolicie?
18: Ja nie leżę, tylko ja chodzę nad morze. Cały czas tylko wędrujemy, oglądamy.
19: Chyba też będzie jakieś zwiedzanie, ale po prostu już dawno jakoś nie jeździłam na takie all inclusive czy tak, więc ja nie wiem. Chcę po prostu nic nie robić.
20: A co pani robi nad morzem, jak jest brzydka pogoda?
18: Jak jeżdżę, to zawsze jest tak, że trafia mi się, że jest cały czas ładna pogoda. A jak nie ma pogody, to gdzieś pójdziemy do kawiarni posiedzieć.
12: Usłyszała warszawska reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Wszystkim, niezależnie od tego, czy jesteście na urlopie, czy nie, życzymy pięknej pogody.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Na pierwsze dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
21: Witam, dzień dobry. W nich komplet wyników z mundialowej nocy. Pachniało sensacją w Toronto, gdzie Niemcy długo przegrywali z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-1. Ale bohater meczu, jak się później okazało, Denis Sunda wstrzelił 2 gole. W tym w doliczonym czasie gry i nasi sąsiedzi wygrali 2-1. W drugim meczu grupy E dzielne Curaçao zremisowało z Ekwadorem 0-0. W grupie F natomiast nad ranem w jubileuszowym tysięcznym meczu na piłkarskich mistrzostwach świata Japonia nie dała szans Tunezji, zwyciężając 4-0, podobnie jak wczoraj Holandia Szwecji, z tym, że nasi barażowi pogromcy zostali rozbici przez Oranię 1-5, a tak cieszyli się holenderscy fani. Niesamowite, idealny wynik. Przypomina mi 2014 rok, kiedy wygraliśmy z Hiszpanami 5-1. Teraz ze Szwecją jest pięknie. Mimo porażki, Szwedzi nie tracą szans na wyjście z grupy. Muszą w ostatniej kolejce pokonać Japonię, a może wystarczy nawet remis. O tym, co dziś na Mundialu w Faktach Sportowych, dziś i jutro w zasadzie, będzie oczywiście za godzinę. Teraz długo wyczekiwane zwycięstwo Bartosza z Marzlika w także jubileuszowej 300. żużlowej Grand Prix we Wrocławiu. Obrońca tytułu Mistrza Świata w finale wpadł na metę przed Robertem Lambertem i Mikkelem Jebsenem Jensenem, a dopiero czwarty był Brady Kurtz, który stracił na rzecz z Marzlika pozycję lidera klasyfikacji generalnej. Dla porządku jeszcze dodam, rozpoczęcie wrocławskiej Grand Prix opóźniło się o ponad 2 godziny przez silną ulewę.
11: To a propos ulew? Tak, tak. Niestety dzisiaj przez większość dnia. Teraz na radarze burzowym widać, że te najbardziej intensywne opady i te największe burze są wzdłuż autostrady A1. Z północy na południe, naprawdę po całej długości i oczywiście też Krajowa Siódemka. I te chmury, te burze przesuwają się ze zachodu na wschód. 9:05, Paweł Jawor, cześć, dzień dobry, burzowy poranek. No chociaż są miejsca, gdzie jest słońce i tam wam bardzo zazdrościmy. Zachód kraju, północny zachód, pięknie. Ale będzie też po południu gorąco i nie jest tak, że tam, gdzie teraz pada, nie będzie słońca. Nie, nie, nie, słońce jeszcze bliżej. A teraz Szangaj, najlepsza muzyka dla wszystkich. Na niedzielę, na weekend, la luz.
22: Je te cherche dans la foule. Et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

tej muzyce wiecie, że jest weekend i nic za bardzo nie musi iść. Dawid podsiadł w RMF FM, 16 minut po 9. To mi teraz wskoczyło w powiadomienia rmf24.pl. Badania pokazują, że krugi potrafią pamiętać ludzkie twarze. To nawet przez kilka lat. Szczególnie te, które kojarzą im się źle. I prawdopodobnie inne ptaki też tak potrafią. Czyli jak kiedyś pogoniłeś gołębia z balkonu, to jest szansa, że jego kuzyn nadal macie na tej krótkiej liście.

wodny w Ząbkowicach Śląskich opływa w atrakcje. Najlepsza oferta kotliny kłodzkiej, gorące baseny i wodne rozrywki, atrakcyjne bilety rodzinne. Strefa saunarium and spa o powierzchni 250 m2, rytuały saunowe i pełen relaks. Więcej na basenzomkowice.pl.

0: No dobra, przećwiczmy to sobie, bo to finałowy tydzień czerwca przed nami.
1: Pół miliona złotych! Niesamowite! Pół miliona złotych, to są twoje pieniądze!
0: Tak było z Pawłem i tak może być z wami. Przed nami finałowy tydzień czerwca w kumulacji szczęścia RMF FM. Już jutro 1 190 000 złotych, nagroda główna w sejfach. I wchodząc do gry teraz wchodzicie też do finału czerwca, ten w piątek, a tam ktoś na pewno wygra 1 300 000 Audi Q3 lub 150 000 złotych. I teraz specjalna oferta dla was właśnie przed tym tygodniem i najlepsza okazja dzisiaj na wejście do gry, na zapisanie się do tych losowań. Uwaga, czas to odpalić. 11 minut i tylko takie 11 minut o poranku w niedzielę. 1111 szans wpada wam wchodząc do gry teraz. 1111 losów do każdego z tych finałów, w każdym grubo ponad 1 000 000 złotych. Tylko trzeba się zdecydować na wejście do gry w tym momencie. Hasło RMF wysyłacie pod 7474. Nie namawiam, ale mówię wam, że lepszej oferty od

0: ode mnie i dzisiaj w ogóle nie będzie. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Poniedziałek,
4: wtorek, środa,
3: czwartek,
4: szybko zleci,
3: byle do piątku.
5: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
6: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
13: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
14: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
15: Hej, zwrotomocni!
16: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
17: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
18: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
17: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
16: Zwrotomocni.
17: Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
19: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1: Po reklamie.
20: RMF FM zawsze z wami.

0: nie ma miejsca jak dom. Zwłaszcza gdy tam klimatyzacja. Rozum w RMF FM. Za 18 minut będzie 10. No właśnie, u nas w ten weekend miejscami było 35 stopni. A teraz czytam, w Paryżu szykuje się kilka dni z rzędu z temperaturami powyżej 40 stopni. No to tam krosanty same zaczną się dopiekać na parapecie.
1: Reklama.
2: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wyprałem twój ulubiony sweter z Merynosa.
6: Dzięki, kochanie.
5: Tak, jeden problem. Pralka była ustawiona na 90 stopni, więc teraz to jest sweter dla naszej chihuahuy.
7: Wy też daliście plamę podczas prania? Opowiedzcie nam o tym na www.rmf.fm. Do wygrania zestawy produktów piorących Purox.
8: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do desylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Ale mi gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież. No.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
1: Po reklamie.
16: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
17: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.

0: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka www.grandlubicz.pl.
2: Reklama.
3: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Miasto Gliwice zaprasza na siatkarską Ligę Narodów z udziałem reprezentacji Polski mężczyzn. Przeżyj wielkie siatkarskie emocje od 24 do 28 czerwca w PreZero Arenie Gliwice. Szczegóły na pzps.pl. Bilety na e-bilet. Partnerami wydarzenia są Województwo Śląskie i Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
2: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
4: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
2: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
4: A, taki Duet.
2: Idealny, z Media Expert.
5: Kup w Media Expert energooszczędny zestaw, parową pralkę i suszarkę z pompą ciepła Haier w promocji, a pralkę dostaniesz 50% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kto powiedział, że jest weekend?
7: RMFFM.
8: Że to powiem, najlepsze radio.
6: A, no to wszystko jasne.
9: Jest weekend.
6: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
10: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: Patrz, Barbara, fajna, co?
2: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
4: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
12: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Po reklamie.
14: Mamy 10 i mamy dla was najnowsze pytanie faktów w RMF FM. Przed mikrofonem Anna Wachowska.
15: Około 300 policjantów w akcji. Poszukiwany były funkcjonariusz Dariusz Równicki. Miał zabić teścia i zranić teściową. W Szwajcarii ruszają rozmowy delegacji irańskiej i amerykańskiej, stawką zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie. Będą też mistrzowskie fakty sportowe. W nich mundialowy rozkład jazdy. Policyjny śmigłowiec, drony i kłady w akcji. Około 300 policjantów wciąż szuka 49-latka podejrzanego o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. Mamy sygnały, że mężczyzna był widziany w różnych miejscach, ale żaden z nich się nie potwierdził, przekazał RMF FM rzecznik świętokrzyskiej policji młodszy inspektor Kamil Tokarski. Poszukiwany to były policjant Dariusz Równicki. Prokuratura wystawiła za mężczyzną list gończy, a policja opublikowała wczoraj jego zdjęcie.
16: Myślę, że go znajdą. Prędzej czy później.
17: Dużo się o tym tutaj mówi, rozmawia?
16: Dużo, każdy słyszał o tym. Widziałem, przejeżdżałem tam obok tego miejsca i widziałem, jak to wszystko tam jest obstawione, że...
17: Dużo policji?
16: Bardzo dużo, no. Każde skrzyżowanie było obstawione tam po drodze, na tych drogach dojazdowych.
17: Do pana samochodu też zaglądali policjanci, sprawdzali, pytali?
16: Świecili tylko latarkami, pojechaliśmy dalej.
18: Jest bardzo dużo policji.
17: Jest opublikowane zdjęcie.
16: To dopiero dodane było to zdjęcie, więc teraz, przed chwilą jak...
17: Zwraca pan uwagę na to, kogo pan mija na ulicy?
16: Zwracamy. No ale no, ciężko doszedł.
15: Usłyszał od mieszkańców okolic Mierzawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Zdjęcie poszukiwanego i jego rysopis prezentujemy na rmf24.pl. 4 osoby zginęły, a 35 zostało rannych, w tym 10 dzieci. W ciągu ostatniej doby Rosja przeprowadziła serię ataków na obwody połtawski, dniepropietrowski i charkowski na Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ataku doszło również do awaryjnego wyłączenia dostaw energii elektrycznej. W Szwajcarii lada moment rozpoczną się rozmowy delegacji Stanów Zjednoczonych i Iranu. Iranu w sprawie trwałego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie. Delegacji amerykańskiej przewodniczy wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, a irańskiej przewodniczy główny negocjator i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagner Ghalibaf.
2: Lato w blasku faktów RMF FM.
15: Za 23 minuty, punktualnie o 10.25 rozpocznie się w Polsce astronomiczne lato. Jednocześnie to najdłuższy dzień w roku. Lato przychodzi do nas z przytupem. Niemal w całej Polsce aktualne są ostrzeżenia przed burzami i upałem.
19: Patrząc na najnowsze prognozy tutaj sezonowe, można powiedzieć, że właśnie lato 2026 ma zwiększoną szansę być cieplejsze od tej normy wieloletniej. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że prognozy sezonowe nie pokazują konkretnych fal upałów, ani temperatury w poszczególnych dniach. Tutaj jedynie wskazują, że cały sezon ma większe prawdopodobieństwo być cieplejszy niż przeciętnie.
15: Prognozuje Agnieszka Prasek z IMGW. Był taki rok, w którym lato nie nadeszło. To było 210 lat temu. Wtedy w czerwcu padał śnieg, a niebo przybierało barwy purpury. Możecie o tym przeczytać na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
15: Mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziwiszek.
20: Meksyk, USA i Niemcy, te trzy drużyny już zapewniły sobie awans do fazy pucharowej piłkarskiego mundialu. Wieczorem ani w nocy nikt do tych zespołów jednak jeszcze nie dołączy, bo w grupach G i H w pierwszej kolejce padły same remis, ale można się zawsze zbliżyć. O 18:00 spotkanie Arabii Saudyjskiej z Hiszpanią, która spróbuje zmazać plamę po wstydliwym remisie z debiutującą na mundialu Republiką Zielonego Przylądka. Taki wynik był spowodowany naszym stylem, sposobem, w jaki gramy. Zazwyczaj spychamy rywali do głębokiej defensywy. Często przejmujemy inicjatywę, dominujemy, a inni nie mają wyjścia, jak tylko się wycofać. Uważa selekcjoner Hiszpanów Luis de la Fuente, ale trudno się spodziewać, żeby Saudyjczycy zagrali przeciwko La Furia Roja inaczej. W drugim meczu grupy H spotkają się Urugwaj i Republika Zielonego Przylądka, a w grupie G spotkania Belgii z Iranem oraz Egiptu z Nową Zelandią. Tym razem już na pewno poznamy dziś koszykarskiego mistrza Polski. W pasjonującej serii finałowej do czterech wygranych meczów mamy remis 3-3, a wieczorem o 19:00 w decydującym spotkaniu Legia Warszawa podejmie Zastal Zielona Góra. Wcześniej swój ostatni mecz w drugim turnieju Ligi Narodów w Bangkoku zagrają nasze siatkarki. O 12:00 zmierzą się z reprezentacją Kanady.
21: Myślę, że to jest najlepszy zespół na tym turnieju. Wiadomo, to jest nowy mecz, wszystko przed nami. Musimy się dobrze przygotować i będziemy walczyć.
20: Zapowiada środkowa Magdalena Jurczyk. Do tej pory Polki wygrały 6 z 7 spotkań w Lidze Narodów i w tabeli zajmują trzecie miejsce.
13: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
22: Grzegorz Krychowiak, wasz ulubiony redaktor na sportowej emeryturze. Jest niedziela, minęła 10:00, więc czas na W stylu Krychowiaka w RMF FM. Dziś ze mną w studiu najlepszy piłkarz ręczny w historii Polski, ale też symbol niezłomnego charakteru, Karol Bielecki. Pogadamy o różnicach między piłką ręczną i nożną, ale też o tym, jak wrócić do sportu po wypadku.

0: studiu RMF FM melduje się Grzegorz Krychowiak i oficjalnie zaczynamy moje 2 godziny w radiu. Ze mną dziś Karol Bielecki, były piłkarz ręczny, człowiek, który rzucał piłką tak mocno, że bramkarze do dziś mają koszmary.
1: Jak początki wyglądały w piłce ręcznej?
2: Na początku pamiętam pozycję chyba kołowego, potem prawego rozgrywającego, no i potem dopiero wróciłem na lewe rozegranie. Także tam gdzieś trener oczywiście musiałem nadrobić ten czas jakby technicznie do chłopaków, to gdzieś tam czułem, że to mi brakuje. Tych treningów robiłem coraz więcej, ale szybko zaczęło też przyspieszać, bo szybko się dostałem do kadry narodowej, później próba wyjazdu do Gdańska, do szkoły mistrzostwa sportowego, gdzie mnie nie wzięli, ale później na szczęście dostałem ofertę z Kielc, żeby jako młody chłopak tam przejść. I tak naprawdę z takiego życia ze szkoły podstawowej, które był spokój, tak naprawdę jeszcze nic nie było wiadomo, nagle zaczęło się, wiesz, dużo dziać, nie? Wiesz, wyjazdy na kadrę, mecze, zmiana miasta, no czas przyspieszył.
1: A wiesz, żebyśmy byli w tym samym internacie w Gdańsku?
2: Tak, no mówiłeś, że tam też mieszkałeś parę lat. Ja tam bywałem czasami u chłopaków, jak jeżeli była kadra, jakieś mieliśmy tam mecze. No tam debiutowałem jakby też w kadrze jako junior na tej hali spójni w meczu z Białorusią, pamiętam. Dużo tam jakby.
1: Ale to było takie jedno z lepszych miejsc w Polsce do rozwoju?
2: Wiesz, wydawało się, że ta szkoła mistrzostwa sportowego rzeczywiście jest takie miejsce, gdzie masz wszystko ustawione pod piłkę ręczną. Masz 15 lat, chodzisz do liceum, masz rano treningi, wieczorem masz znowu treningi, masz wyjazdy zagraniczne. Tam jest jakby trzon tego rocznika najlepszy. Rzeczywiście oni będą w kadrze później. Tam byli trenerzy kadry. No i wiesz, rzeczywiście młodemu człowiekowi wydawało się, że miałem kolegę, który tam był w tej szkole, no to wydawało się, że to jest, wiesz, rzeczywiście warunki stworzone pod to, żeby się rozwijać, prawda? No, miałem jakby ambicje, żeby tam się dostać do drugiej klasy, bo do pierwszej jakby już było za późno, do drugiej chciałem tam dołączyć, no ale dostałem informację, że jednak nie pasuje, czy po prostu, no nie te warunki fizyczne, a oficjalnie jakby różnice programowe w szkole. No ale to wiadomo, o co było chodziło, niech po prostu mnie jakby nie chcieli. Nie?
1: Trudny to był moment dla ciebie?
2: Tak, myślę, że taki miałem moment, kiedy troszkę może się podłamałem, ale też wkurzyłem i powiedziałem sobie, że i tak dam radę, tak, że i tak sobie poradzę i udowodnię im, że nie mieli racji. I tak naprawdę mnie zmotywowało jeszcze bardziej do większej pracy, czyli tak naprawdę ja byłem tak mocno zaangażowany, że ja naprawdę, wiesz, oglądałem mecze pod kątem właśnie, żeby patrzeć na zwody, na rzuty, na to, jak podają piłkę i tak dalej, jak się zachowują na boisku. Potem na boisku szedłem, to naśladowałem, byłem w stanie sam sobie, wiesz, na boisko pójść i

0: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Hej, zwrotu mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć.
7: Ale etykieta musi być.
6: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Nasz

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Po reklamie.
1: Baw się z nami. RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: trwa w stylu Krychowiaka i dziś specjalnie dla was zaprosiłem Karola Bieleckiego, wybitnego piłkarza ręcznego. Na początku swojej kariery grałeś w piłkę nożną. Zastanawiam się,
1: co się stało, że nie zostałeś piłkarzem?
2: Słuchaj, wiesz co, no przede wszystkim chyba brak talentu. Tak szczerze i otwarcie. No, na pewno się starałem. Na pewno pamiętam, że byłem mocno zaangażowany w to, żeby tą piłkę kopać jak najlepiej. Pamiętam moje kasety VHS, miałem ponagrywane treningi Ajaxu, Amsterdam, tych dzieciaczków i wiesz, robiłem to samo później na boisku. Pasję miałem ogromną, plakatów na ścianie mnóstwo. No ale tak jak mówię, no nie, chyba nie te umiejętności.
1: No ale powiedz mi jedną rzecz. My wszyscy mówili, że w Katarze mieliśmy długą piłkę na Robercika. Mhm. Ty masz warunki, ty byłeś stworzony pod naszą taktykę.
2: Szukałem, kiedy byłem młodym zawodnikiem, szukałem takich wzorów do śladowania, podobnym wzroście jak ja. Pamiętam, był taki zawodnik Tore André Flo kiedyś, chyba on miał około 2 metrów. No i kiedy już miałem ja ponad 90, oczywiście wzorowałem się na nim, gdzieś tam próbowałem, ale miałem coraz więcej, potem były ponad 2 metry. No i gdzieś tak tych wzorów brakowało. Chociaż był w Borussii był Koller, który miał.
1: A wiesz, że ja chciałem o nim właśnie wspomnieć. Wiesz, że ja grałem przeciwko niemu? Mhm. On miał kawał taki chłopa. Chyba 48 rozmiarów.
2: No,
1: tak?
2: 50.
1: Tak, ty masz 50?
2: Tak, 49-50. Wiesz co, no nie, no po prostu gdzieś zabrakło, myślę, że talentu.
1: Ale kiedy się zdecydowałeś tak naprawdę, żeby pójść w piłkę ręczną?
2: Myślę, że cała czwarta, od czwartej do ósmej klasy gdzieś tam ciągle miałem styczność z piłką ręczną. No i na szczęście w ósmej klasie no, byłem przymuszony do tego, żeby tą piłkę ręczną uprawiać i zaczęło mi to sprawiać ogromną przyjemność, bo te postępy no, szybko robiłem.
1: Ale ktoś zobaczył w tobie potencjał w tak młodym wieku?
2: Tak, no w czwartej klasie tak naprawdę już mój WF-ista Szaskliński jakby czuł, widział to, że mogę być wysoki, że mam mocny rzut i jakby tym mnie przekonywał do tego, żebym ten sport jednak uprawiał, bo w przyszłości mogę jak być piłkarzem ręcznym, zawodowcem.
1: Ale on się wywodził z tego środowiska?
2: Tak. To był facet, który kiedyś piłkę ręczną grał, który ten sport po prostu kochał.
1: A co robił, żeby cię przekonać?
2: Różne rzeczy. No prosił, stworzył klasę w ogóle, może nie dla mnie, ale generalnie klasę sportową o profilu piłki ręcznej, gdzie miałem każdego ranka 2 WF-y. No to tam miałem jakby cały czas ten styczność z piłką ręczną. No oczywiście on od pewnego momentu prosił, ale w 8 klasie już jakby postawił sprawę na ostrzu noża i zagroził mi, wiesz, postawił ocenę niedostateczną na półrocze. Także no tutaj jakby byłem zmuszony, no potem po rozmowach z mamą oczywiście byłem proszony, jakby wręcz znowu zmuszony do tego, żeby na tą piłkę ręczną chodzić.
1: Opowiedz nam sytuację, jak idziesz do domu i mówisz mamie, że jesteś zagrożony z WF-u.
2: No, wtedy wiesz co, takie moje czasy były, kiedy to nigdy nie była wina nauczyciela, tylko zawsze była wina dzieciaka. Mama skitowała to prosto, no słuchaj, no nie chcesz robić to, co o co on cię prosi, nie chcesz chodzić o piłkę ręczną, to masz na co zasłużyłeś, prawda? Więc no musiałem robić wszystko, żeby sytuację odwrócić. I zacząłem chodzić na treningi już po południu też, bo WF-y były w ciągu dnia, ale mieliśmy też treningi po południu piłkę ręczną. No i tam zacząłem chodzić na przykład na swoje treningi, czyli te 3 razy w tygodniu, no a później szybko zacząłem chodzić na wszystkie treningi, które były w ogóle w klubie, czyli no seniorów, do juniorów i tak naprawdę wychodziłem z domu o 20 czy 19, wracałem o 22, 23 do domu.
0: To jest w stylu Krychowiaka. Wracamy do was za chwilę.

0: Grzegorz Krychowiak. Wracamy do rozmowy z Karolem Bieleckim. Pogadajmy chwilę o sile mentalu w sporcie.
1: Wielokrotnie w tych meczach takich o stawkę ważnych udowodniło to życie, że mentalnie podejrzysz tego meczu dobrze i się skupisz i zaczniesz dobrze, to jesteś w stanie to wygrać. A jeżeli nie, no to przegrasz w głowie, to ci już nic nie ratuje. Też często to weryfikują pierwsze minuty spotkania, nie? Gdzieś tam ktoś, nie wiem, jeden z liderów nie trafi, drugi nie trafi, pójdą dwie kontry, trzy, masz minus trzy na otwarciu, już jest ciężko, prawda? Przykład meczu w Kolonii, kiedy graliśmy w finał Ligi Mistrzów. 45 minuta, mamy minus 9. Mecz tak naprawdę wydawał się już przegrany i nic go nie mogło uratować, ale nagle też premier zaczęło, wiesz, mentalnie odjeżdżać i oni poczuli się już zbyt pewnie. My zaczęliśmy gonić i kiedy oni już wyszli mentalnie z tego spotkania, to my jakby weszliśmy na swoje tory i oni już nie byli w stanie tego odwrócić. Dogoniliśmy ich, dogrywka, potem rzuty karne, wygraliśmy spotkanie. Także wiesz, no to jest dużo. Ta psychika ma ogromne znaczenie dla sportu, dla przebiegu spotkania, do tego, jak wchodzisz w to spotkanie. Jeżeli zlekceważysz przeciwnika, no to dostaniesz 3-4 kontry i potem już jest ciężko na nowo wejść. Bramkarz stanie przeciwnika, uwierzy w siebie, obrona stanie twardo i nagle się okazuje, że już się robi problem.
2: Kiedy był twój prime?
1: 2010 rok, myślę, że 9-10 to był taki najlepszy czas. Nie?
2: A kontuzja?
1: To czerwiec, 10 rok i później jakby już te lata kolejne, no to taki próba, nie próba, ale powrót jakby rok po roku do normalności, do takiej formy rzeczywiście, którym powiedzieć, że jest normalna. 2015-16 rok to rzeczywiście już taki najwyższy poziom po kontuzji. No i ten 16 rok, rzeczywiście gdzieś tam już taki, ta olimpiada, gdzie to wszystko miałem pod kontrolą, że tak powiem.
2: A jak doszło do tej kontuzji?
1: Totalnie przez przypadek, no. Stoję w obronie, próbuję przechwycić podanie zawodnika z Chorwacji, ale gdzieś wszedłem ja, czy jego ręka po prostu poleciała może parę centrów za daleko i palec kciuk trafił w moje lewe oko. Widziałem to, myślę, że setki razy i tak naprawdę uważam, że to był, no, czysty przypadek. Nie?
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
9: Hej, zwrotu mocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
10: szklana
9: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
10: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
9: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
11: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
12: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
13: Kompensa. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
15: reklamie.
16: Wyluzuj, masz weekend i RMF FM.

0: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Kto powiedział, że jest weekend?
2: RMFFM.
3: Że to powiem, najlepsze radio.
1: A, no to wszystko jasne.
4: Jest weekend.
1: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
5: Sponsorem programu Jest Weekend jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
12: Patrz, Barbara, fajna, co?
13: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
12: No i kupiłem, Barbara, kupiłem. Najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
14: Kup teraz w Media Expert. Premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem. A dostaniesz ekstra prezent, odkurzacz bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie.
16: Zbliża się godzina 11. To oznacza przerwę taktyczną na fakty w RMF FM.
17: Anna Wachowska, zapraszam. Ukraiński cukier nie zaleje polskiego rynku. Komisja Europejska uspokaja, a my pytamy, jak argumentuje swoje stanowisko. Czy będzie europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry? Decyzja sądu w najbliższych dniach. Astronomiczne lato rozpoczęte.
18: Klapeczki na nogi i można ruszać.
17: To są fakty RMF FM o 11. Komisja Europejska uspokaja w sprawie cukru z Ukrainy. W przesłanym dziennikarce RMF FM oświadczeniu zapewnia, że import tego produktu nie jest zagrożeniem ani dla unijnego rynku, ani dla rolników z Polski. Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, na czym Bruksela opiera swoje stanowisko?
19: Komisja Europejska twierdzi, że obecny kontyngent na cukier z Ukrainy jest daleki od wyczerpania, czyli nie ma obecnie presji nadmiernego importu. Przypomnę, że chodzi o limit, który wynosi 100 tysięcy ton, czyli więcej niż przed wojną, a mniej niż w latach 2022-2024, gdy import osiągnął rekordowe poziomy i wywołał silne napięcia na unijnym, w tym na polskim rynku rolnym. Komisja Europejska zapewnia, że utrzymuje się wyraźny spadek importu cukru z Ukrainy, a umowa z Ukrainą jest zrównoważona i uczciwa.
17: Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Utrudnienia na autostradzie A4 w Rudzińcu koło Gliwic w Śląskiem dachował samochód. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Krakowa, ostrzegamy. W najbliższych dniach sąd może zdecydować w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa, przypominamy, przekazała warszawskiemu sądowi odpowiedź na pytanie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa na terenie Unii Europejskiej. To jedna z przesłanek wydania ENA. Z pisma prokuratury wynika, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. W studiu faktów dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, jakie ma to znaczenie?
3: Według części prawników przepisów nie można poszerzać, a wydanie nakazu wymaga podejrzenia, że poszukiwany przebywa w którymś z krajów Unii. Właśnie dlatego obrońca Ziobry jeszcze przed prokuraturą dostarczył sądowi jego oryginalne oświadczenie, że przebywa we wskazanej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, dokąd dotarł legalnie i która jest miejscem jego stałego pobytu. Według obrony postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania należy w związku z tym umorzyć. Prokuratura jest jednak innego zdania.
15: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej. I wtedy musi być gotowe ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
3: Mówi prokurator generalny. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach.
11: Fakty i weekend w RMF FM.
17: Jak połączyć naukę ze światem fantastyki? Okazuje się, że nie jest to wcale takie trudne. Przekonał się o tym nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat, który na festiwalu Fantastyki Pyrkon odwiedził strefę Fantastyczny Uniwersytet Adama Mickiewicza.
20: Sama fantastyka wywodzi się z nauki, bo naukowcy i ludzie, którzy się zainteresowali fantastyką, to byli naukowcy przede wszystkim. To jest tak naprawdę schylenie się po rzecz, którą jest bardzo oczywista. Każdy, kto czyta fantastykę i science fiction, jest zainteresowany nauką, nie zawsze o tym wie.
21: O jakich dziedzinach mówimy? O jakich dziedzinach nauki, w jakich dziedzinach fantastyki?
20: Klasyczna fantastyka to przede wszystkim jest historia, archeologia, literaturoznawstwo, lingwistyka, jeśli największy przykład, Tolkien. On co swojej miłości do lingwistyki, do sak skandynawskich i angielskich, staroangielskich, stworzył swój własny świat i on dał podwaliny pod całą współczesną fantastykę.
17: Podkreśla Mateusz Frankiewicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Już jest! O 10.25 rozpoczęło się astronomiczne lato. Tęskniliście?
22: Za słońcem. Niestety było, wiosna była długa i deszczowa.
23: Za ciepłem. Przecież teraz już mamy trochę ciepła tego.
24: A jakieś plany, jeżeli chodzi o tę porę roku?
23: Wypady nad wodę na pewno.
24: Dużo w planach takich wypadów w tym roku?
23: Zobaczymy. Na spontanie.
25: Że nie trzeba ubierać tych wszystkich warstw na siebie, szczególnie mając małe dziecko, bo wyjście z domu zajmowało pół godziny, także teraz jest tylko klapeczki na nogi i można ruszać.
23: Ja się pod tym samym podpisuję.
17: Podpisuje się pod tym warszawski reporter RMF FM Kacper Wróblewski. A jakie są wasze letnie tęsknoty? Dajcie nam znać. Czekamy pod adresem fakty@rmffm.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Rozsiądźcie się wygodnie, bo czas na drugą godzinę w stylu Krychowiaka w RMF FM. Oczywiście nie jestem tu sam. Ze mną w studiu cały czas piłkarz ręczny Karol Bielecki. Porozmawiamy o koszmarnym wypadku, któremu uległ podczas meczu. Czy po nim wrócił silniejszy?

0: do ciebie i od dawna to wiem.
1: Z wami cały czas Grzegorz Krychowiak i mój dzisiejszy gość Karol Bielecki. W 2010 roku podczas meczu Polska-Chorwacja miałeś poważny wypadek. Straciłeś oko. Co czułeś oglądając?
2: Nic. Tak naprawdę szukałem winy może, tak? Czy to jego, czy moja, ale tak naprawdę nigdy tego nie zobaczyłem, nie znalazłem tej winy. I ja jakby nie mam z tym ani problemów, ani jakiegoś takiego... Nie dotyka mnie to w ogóle, bo odciąłem ten czas, tą sytuację grubą linią i tak naprawdę szybko skupiłem się na tym, co jest możliwe po.
3: A była w tobie złość potem?
2: Myślę, że rozczarowanie po tej diagnozie, kiedy usłyszałem, że nie uda się uratować oka, to rzeczywiście miałem taki czas, tych parę dni, kiedy byłem przekonany, że nie będę grał w piłkę naszą więcej, więc miałem takie rozczarowanie, takie poczucie takiej niesprawiedliwości. No i później nagle facet, okulista klubowy gdzieś tam zaczyna mnie namawiać do tego, żebym spróbował na boisko wrócić dla siebie, dla własnej psychiki. No i kiedy pojawiło się światełko w tunelu i ktoś tam ci gdzieś, wiesz, powiedział w głowie, że spróbuj, klub tutaj jakby stanął za mną, pomożemy ci, tak, musisz jakby podjąć próbę, no to nagle pomyślałem sobie, a gdyby się udało, to jednak rzeczywiście ten wypadek byłby mało istotny, nic by się nie zmieniło i bym dalej grał w piłkę ręczną, dalej byłbym tym, kim jestem. No i w zasadzie to byłby jakby mój cel numer jeden, czyli zrobić wszystko, żeby móc wrócić, a jeżeli nie wrócę, to żeby nigdy nie mieć do siebie pretensji o to, że zrobiłem za mało, czyli wiesz, poddałem się za szybko, nie spróbowałem, wystraszyłem się i zrobiłem za mało, bo później, wiesz, w życiu się jakby nie chciałem mieć siebie pretensji, że na przykład zbyt łatwo odpuściłem, nie? Zbyt łatwo się poddałem.
3: A ty na parkiecie jeszcze dochodziło do ciebie, co się wydarzyło?
2: Nie. Na boisku jakby byłem przekonany, że gdzieś tam ugorwiowy, jakieś rozcięcie. Dopiero w szpitalu jakby doszło do mnie, że to jest oko.
3: Jaka była twoja reakcja wtedy?
2: No, taka, że zacząłem się czuć źle. Nogi jakby zrobiły się jak z waty. Zacząłem trochę tracić przytomność. No i później kolejne rzeczy typu, gdzie operacja, czy tu w szpitalu, czy gdzieś indziej. Czekam na helikopter, helikoptera jednak nie ma, więc jedziemy karetką. Jest takie zamieszanie, które trwa tak naprawdę no, dobre 3-2,5 godziny.
3: Dochodziły do ciebie myśli, że to może być koniec kariery?
2: Dopiero następnego dnia. Myślę, że jak już, wiesz, chodziłem w klinice tam w Lublinie z opatrunkiem na oku, no to gdzieś tam zacząłem się zastanawiać nad tym, co będzie, gdy w ogóle już nie będę nic o to oko widział. To, wiesz, to była taka sytuacja, że naprawdę ciągle czekaj, nikt ci nic nie mówi, nie ma oficjalnych informacji. Czekaj na, wiesz, na lekarza. Lekarz tak naprawdę też nie chce powiedzieć, jak sprawa wygląda. Ciągle mnie utwierdzali, przekonali, że będą kolejne operacje i spróbujemy to oko odbudować. No, wiesz, było tak naprawdę nieciekawe i dopiero tak naprawdę uświadomił mi tą sprawę chirurg w Niemczech, który po drugiej operacji dał mi do zrozumienia, że już piłkę ręczną grał nie będę, że gałka oczna jest w stanie uratowana i tak naprawdę muszę zmienić swoje życie. No to wtedy, no wtedy był szok, nie? Tak do tej pory ciągle była nadzieja i łudzenie się, że jakoś to będzie, a to nagle się okazuje, że jednak nie będzie więcej operacji, przynajmniej odnośnie uratowania mojego oka, nie może dalej grać piłkę ręczną i to koniec.
4: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: A walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Hej, zwrotu mocni!
9: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
10: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
11: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
10: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
12: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl. Po reklamie.
14: A w RMF FM Grzegorz Krychowiak rozmawia z gwiazdami sportu show

0: Halo, halo, słuchacie RMF-u. Krychowiak przy mikrofonie. Jeśli dopiero do nas dołączyliście, to przypominam, ze mną dziś wybitny piłkarz ręczny Karol Bielecki. Karol,
1: co czuje sportowiec, który jest na szczycie swoich umiejętności i ktoś mu mówi koniec?
2: No, byłem mocno jakby wtedy rozgoryczony, wkurzony tym wszystkim i... No i wtedy jeszcze nie było planu w ogóle powrotu, także tak naprawdę no, szykowałem się do tego, do zmiany życia, nie? Tak naprawdę nie udało się ratować gałki ocznej. Pamiętam, że wyjechałem z szpitala, wróciłem do tam, gdzie mieszkałem, do Mannheim, no i tak naprawdę na pierwszych dniach nie miałem planu. Byłem taki chyba raczej mocno bardziej załamany. Jeszcze jakby potęgowało to, że dzwonią do ciebie ludzie, ktoś cię próbuje pocieszać, mówi ci, że będzie dobrze, a to tak naprawdę, wiesz, no... Jak będzie dobrze? Nie mam oka, nie będę grał, zmienia się moje życie, w ogóle, wiesz, jest katastrofa, ktoś ci dzwoni, nie martw się, będzie dobrze. Nie? To było takie jeszcze gorzej, wiesz, wkurzające niż potrzebne. Ale, no i kolejne dni, rehabilitacja.
1: Ale wylałeś tą złość na kogoś?
2: Nie, po kolejne dni jakby rehabilitacja i już jakby skupiłem się na tym, żeby nauczyć się łapać piłkę, nauczyć się biegać, odbudować fizyczność.
1: Ale zanim doszło do tego momentu, Marcin Oleksy, który był tutaj moim gościem, który stracił nogę, powiedział mi, że jego sposób obrony był taki, żeby to wszystko wrócić w żart.
2: U mnie, wiesz co, to raczej ja powiedział, że ja miałem coś takiego w sobie, że powiedziałem sobie, że na początku zaczynałem jakby doceniać to, mówię, dobra, to nie będę już więcej grał, wracam do Polski, miał wolne weekendy, zajmę się czymś innym, miał więcej czasu, mniej presji, mniej stresu związanego, wiesz, z meczami. To była jedna opcja, a później oczywiście, jak już pojawiała się opcja powrotu, to zacząłem jakby doceniać obydwie wersje. Mówię, pierwsza wersja, jeżeli wracam do sportu, super, nic się nie stało. Jeżeli mówię, nie wrócę, to też super, bo wracam do Polski, będę robić coś zupełnie innego, zajmę się czymś innym, będę bliżej rodziny i tak jak powiedziałem, więcej miałem czasu dla siebie na życie i jakby zacząłem doceniać obydwie strony medalu, nie? Że jakby w ogóle nie miałem poczucia już później takiego straty, lęku, też jakiegoś stresu, totalnie nie. Myślę, że najgorszą sytuacją było właśnie pierwsze poczucie lęku, że coś się wydarzyło, nie dam rady, będzie źle. Nie, miałem poczucie, że i tak sobie dam radę, będzie okej. Żalu do przeciwnika, czy do siebie, czy do czegokolwiek, w ogóle nie miałem. Mówię, okej, dam sobie radę, to tylko oko. No.

0: wami cały czas Grzegorz Krychowiak i mój gość, szczypiornista Karol Bielecki. Pogadajmy jeszcze chwilę o twoim powrocie do sportowej kariery po wypadku.
1: Współpracowałeś z psychologiem?
2: Nie, miałem w Niemczech tam ze strony klubu możliwość, ale jakby wiesz co, ja nie chciałem, nie potrzebowałem tego. Miałem takie tam od kolegi właśnie bramkarza Henryka Fritza taką muzykę. W zasadzie moja taka cała praca nad sobą polegała na tym, że przez pół godziny dziennie siedziałem sobie z słuchawkami, taką muzyką relaksującą i tak naprawdę programowałem siebie na sytuację po. Co teraz będzie, jak ja to teraz wszystko poukładam w głowie. To było takie, myślę, że najlepsze pół godziny w ciągu dnia, ponieważ wizualizowałem sobie to, co będę robił dalej, to jak będę na boisku zachował, jakim będę człowiekiem później, to, że ten wypadek mnie wzmocni, a nie osłabi, to jakie decyzje na tym boisku już podejmuję. Mnóstwo takich rzeczy, które sobie poukładałem w głowie, wiesz, jak to powinno wyglądać, nie? I rzeczywiście po tym czasie, który spędzałem na tej relaksacji z tą muzyką, no czułem się dużo bardziej jakby pewny siebie. Na boisku też to powodowało, że byłem bardziej przygotowany. No to jakby to było dla mnie istotne.
1: A ta wizualizacja była tylko pozytywna?
2: Skupiałem się tylko i wyłącznie na tym, że po tym wypadku jestem silniejszy, że to mnie wzmacnia, że daję sobie z tym radę na boisku, jak gram, jak łapię piłkę, jakie decyzje podejmuję, co robią przeciwnicy potem, jak na przykład przychodziło do meczu, do taktyki. Wszystko jakby miałem poukładane w głowie na tyle, żeby sobie wiesz, gdzieś tam z tym dać radę.
1: I teraz ten okres po, wracasz. Mógłbyś opisać tą sytuację, kiedy nie widzisz na jedno oko?
2: No słuchaj, no kiedy wracasz na boisko i masz to, że nie miałem jednego oka, to jakby było pół problemu. Gorszym problemem było to, albo drugim wielkim, że zakładasz gogle, takie okulary, które mają grubą ramę. One gdzieś tu są poukładane, wiesz, wokół twojego oka. Ta rama ogranicza ci jeszcze pole widzenia na tym jednym oku. Kiedy biegasz po boisku, okulary ci parują, pada na nie, nie daj Boże, kropla potu, ograniczają twoje pole widzenia. I ty musisz sobie z tym poradzić na, wiesz, na małym boisku do piłki ręcznej, zapać piłkę, podać, zrobić zwód czy cokolwiek innego. No to generowało kolejne jakieś, wiesz, jakieś problemy i kłopoty. No i cóż, no w takiej sytuacji jakby, wiesz, musiałem sobie z tym radzić. Nie?
1: Zanim zacząłeś grać, musiałeś się zaadoptować na normalne funkcjonowanie?
2: Sytuacji, tak, no nauczyć chociaż łapać piłkę. Czyli, wiesz, coś, co tak naprawdę robiłem wcześniej z jedną ręką na pełnym biegu, nagle zaczęło mi to sprawiać problemy, ponieważ ta piłka zawsze była w innym momencie w moich rękach, ja się spodziewałem. Inaczej ją, wiesz, widzisz to wszystko, nie? No mnóstwo takich małych detali, które mówię, no, powodują, nie wiem, piłka, która jest rzucona do góry, nie potrafiłem w ogóle określić, gdzie ona jest, w którą stronę ona leci z jednym okiem. Miałem takie, wiesz, na tej hali wielkiej, to wszystko mi się rozmazywało, ginęło w tej przestrzeni i to było dla mnie też wielkim problemem, no.
0: Słuchacie W stylu Krychowiaka w RMF FM. Ze mną cały czas człowiek, który udowodnił, że determinacja nie zna granic. Karol Bielecki. Karol, ogromnie dziękuję za tę rozmowę. Twoja historia to dowód, że determinacja potrafi przenosić góry. A wy koniecznie sprawdźcie całą naszą rozmowę. Szukajcie W stylu Krychowiaka na YouTubie.
3: Reklama.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Hej, zwrotu mocni! To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
9: Ale etykieta musi być!
8: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
10: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
12: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej i wdolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kumulacja szczęścia w RMFM.
13: Pieniądze szczęścia nie dają.
14: Myślisz? To posłuchaj.
15: Naprawdę? Jaja sobie robicie? O kurde, dzięki wielkie.
14: Kumulacja szczęścia w RMFM.
16: Czeka
17: ponad milion złotych.
16: Zagrasz?
18: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
19: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
20: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
21: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie radia RMF FM.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
8: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
11: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
12: Kompensa.
13: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
14: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
13: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
14: A, taki duet.
13: Idealny, z Media Expert.

0: expert.pl.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegół w salonach i na Renault.pl. Po reklamie.
2: Tymczasem w RMF FM czas na fakty w samo południe.
3: Anna Wachowska, zapraszam. Polityczne komentarze w sprawie pogorszenia relacji polsko-ukraińskich zebrał je reporter RMF FM. Połączymy się z nim na początek faktów. Mają apetyt na zwycięstwo. Polskie siatkarki rozpoczynają mecz z Kanadą w turnieju Ligi Narodów. Na wyjazd nad morze decydują się w ostatniej chwili. Kluczowa dla turystów jest pogoda. Czy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski na konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy? To pytanie stawiamy w sytuacji wyraźnego pogorszenia polsko-ukraińskich relacji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po decyzji o odebraniu mu orderu Orła Białego odesłał go. Zrobili to także byli prezydenci Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko. Pewne jest to, że wszystko idzie w bardzo złym kierunku, napisał na platformie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na linii faktów reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
4: Witam.
3: Witamy. Kacprze, rozmawiałeś z politykami.
4: Tak.
3: Czy według nich Wołodymyr Zełenski pojawi się w Trójmieście na konferencji o odbudowie?
4: Przedstawiciele koalicji rządzącej mówią mi, że przyjazd ukraińskiego prezydenta stoi pod dużym znakiem zapytania. Politykę historyczną w tej sprawie warto odłożyć na bok. Usłyszałem od Dariusza Wieczorka z Lewicy.
5: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
4: I jedna konferencja niczego nie zmienia, podkreśla z kolei Mirosława Stachowiak-Różecka z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
4: Dwudniowa konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w czwartek w Gdańsku.
3: Cieśnina Ormus, kluczowa dla transportu ropy, pozostaje zamknięta dla statków aż do odwołania. To odpowiedź Iranu na izraelskie ataki w Libanie, podaje agencja Reutera, powołując się na irańskie media. Sytuacja w cieśninie może mieć kluczowy wpływ na negocjacje na linii Waszyngton-Teheran. Te dziś ruszają w Szwajcarii. Stawką jest zakończenie wojny na Bliskim Wschodzie.
7: To stanie się faktem.
3: Na początku lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Będą mu towarzyszyć przedstawiciele Ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. W tureckiej stolicy obrady państw Sojuszu Północnoatlantyckiego śledził będzie reporter RMF FM Michał Radkowski, z którym się teraz łączymy. Powiedz, o czym będzie mowa na tureckim szczycie?
8: Tematem numer jeden będzie z pewnością Ukraina. NATO rozważa nowy pakiet pomocy wojskowej dla tego kraju. Jego wartość wstępnie oszacowano na 70 miliardów euro. Tym bardziej, że coraz więcej mówi się o tym, że Kijów zaczyna przejmować inicjatywę w wojnie, którą Rosja toczy przeciw Ukrainie. Ale w Turcji rozmowy mają też dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego. Kilka dni temu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że liczy, że do szczytu w Ankarze uda mu się przekonać jak najwięcej państw do rozbudowy rurociągów z Niemiec do Polski, a dalej do państw bałtyckich. Chodzi o rurociągi, którymi dostarczane będzie paliwo w razie zagrożenia. W szczycie będzie uczestniczył prezydent Donald Trump, dlatego z pewnością jednym z tematów, które będzie chciał włączyć do tych rozmów, będą większe wydatki na obronność przez sojuszników oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.
3: Polskie siatkarki w Bangkoku rozpoczynają właśnie mecz z reprezentacją Kanady. Nasza drużyna jest coraz bliżej zakwalifikowania się do turnieju finałowego Ligi Narodów. Po 7 spotkaniach biało-czerwone mają na koncie 6 zwycięstw i 1 porażkę. Turystyczne oblężenie Sopotu. Obłożenie w czasie trwającego weekendu wynosi niemal 100%. I jak podkreśla branża turystyczna, podróżujący coraz częściej rezerwują pobyt nad morzem w ostatniej chwili.
9: Hotelarze też potwierdzają trend, który już od jakiegoś czasu króluje przy jakichkolwiek długich weekendach, czy okresach ferii, czy wakacji. Mianowicie część turystów będzie czekała do ostatniej chwili, żeby podjąć decyzję o wyjeździe, a głównym warunkiem, który będzie tutaj grał rolę, są prognozy pogody.
10: Mimo wszystko, cały czas pogoda nad morzem jest ważnym wyznacznikiem.
0: rzecznikiem. To są krótkie wyjazdy, długie?
9: To są kilkudniowe wyjazdy. Nie są to na pewno jakieś tygodniowe czy dwutygodniowe turnusy. Mówimy tutaj o 3, 4, może 5 dniach, ale to już tak najdłuższy wymiar czasu. Jeździmy częściej, ale spędzamy kilka dni w miejscu, do którego się wybieramy.
3: Z Bartłomiejem Barskim, prezesem Sopockiej Organizacji Turystycznej, rozmawiał trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. W Faktach za godzinę wrócimy do niespokojnej pogody w Polsce. Będziemy na Dolnym Śląsku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Ania Pachowska, bardzo dziękujemy za fakty w RMF FM. Za nami w stylu Krychowiaka, polecam też podcast Krychy na stronie RMF On i na YouTubie, no a my... No rozkręcamy niedzielne popołudnie. Lepiej być nie może, Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

Dzień dobry, lato. No, takie początki to uwielbiamy. Mamy pierwszą niedzielę najgorętszej pory roku i od prawie 2 godzin trwa już astronomiczne lato. Słuchajcie, niby niedziela, słońce pracuje dziś na 2 zmiany. Będzie nam świecić i grzać pełną parą prawie 17 godzin. No i tak się składa, że tuż po najdłuższym dniu przyjdzie najkrótsza noc w roku. Taka historia. Warto to wszystko dobrze zaplanować. Dlatego my jesteśmy już po rozgrzewce i gramy w siatę. Trwa mecz naszych pań w Lidze Narodów Polska-Kanada. Serwis, przyjęcie, wystawa, ścina. I prowadzimy 14-10. Oby tak dalej, drogie panie. Nic nie zmieniajmy. No i gramy dla was najlepszą muzykę.

0: lepiej być nie może w RMF FM. Mróz jakby trochę zelżał, ufał za oknem, a za oceanem mundial rozgrzeje się dziś do czerwoności. Najpierw La Furia Roja, czyli Hiszpania, zmierzy się z Arabią Saudyjską, potem Czerwone Diabły z Belgii zagrają z Iranem. No brakuje tylko biało-czerwonych, ale jak nie nogą, to ręką. W Lidze Narodów, w piłce siatkowej, nasze panie grają z Kanadą i ponoć nie jesteśmy bez szans. No dobra, tak na serio to ten mecz musimy wygrać. W pierwszym secie 20 do 17 dla Polski.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Hej, zwrotomocni!
1: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
0: szklana
1: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
3: Zrobią z nas nowe opakowania.
0: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
1: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą na przykład raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.
6: Lepiej pić nie może w RMF FM.
7: Bo to nie jest mam talent.

mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamię, coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Olivia Dean, Sam Fender. Oni wiedzą, jak połączyć piękno i niezły beat. Lepiej być nie może w RMF FM. Razem łapiemy pozytywne wrażenia na resztę niedzieli, a przy okazji wpada nam parę dobrych rytmów za kółkiem. Jeśli akurat bębnicie palcami w kierownicę, no to już mówię, jak w tej chwili działają palce polskich siatkarek w Lidze Narodów. W meczu z Kanadą pierwszy set. No niestety dla Kanady czekamy na drugi, dobry set.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
6: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnackie o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Trudno wskazać faworyta.
5: Spróbuj, może tobie się uda.
6: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
7: Money, money, money.
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
10: Jak prezent dla taty to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
11: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
14: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
15: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
14: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
17: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale. wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
19: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia, www.erste.pl.
21: Weekend z RMF

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama. Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
2: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
3: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak wiesz, bez wysiłku.
6: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
7: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
8: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na Tena.
10: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
11: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
10: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
12: Ale sztosy!
13: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.
14: To już 13. Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Zaprasza Anna Wachowska.
15: Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzliwą pogodą w Polsce. Seria utrudnień na drogach. Uważajcie w Pomorskiem, Kujawsko-Pomorskim i Warmińsko-Mazurskim. Dziś najdłuższy dzień w roku i najkrótsza noc. Wyjaśnimy, co dzieje się w noc upały. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Możliwe są podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Alerty dotyczą całego kraju. Na Dolnym Śląsku w związku z załamaniem pogody służby są w pełnej gotowości, usłyszeliśmy po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ostatniej doby strażacy w tym regionie interweniowali ponad 500 razy. Jedna osoba została porażona piorunem. Wciąż kilkaset osób nie ma prądu.
16: Służby cały czas pracują nad przywracaniem zasilanie. W powiecie kłodzkim odnotowano lokalne szkody związane z intensywnymi opadami i silnym wiatrem. W Centrum Kultury w Lewinie Kłodzkim doszło do zalania pomieszczeń. Uszkodzone zostały meble, podłogi. Teraz trwa szacowanie strat. Z kolei w gminie Radków w miejscowości Suszyna silny wiatr częściowo zerwał pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
15: Wyliczał rzecznik wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski. Niebezpieczna pogoda ma się utrzymać w regionie także po południu i wieczorem.
17: To fakty RMF FM.
13: Prosimy o uwagę kierowców.
15: Problemy na obwodnicy Trójmiasta. W pobliżu Matarni między węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia zderzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Gdyni. Samochód osobowy dachował na drodze krajowej numer 62 w Kujawsko-Pomorskiem. Do kolizji doszło w miejscowości Potok. Chodzi o odcinek Włocławek-Brześć-Kujawski i tam jedziecie wahadłowo. Utrudnienia także na drodze krajowej numer 51 w Warmińsko-Mazurskim. W pobliżu Term Mazurskich, to odcinek Lidzbark Warmiński – Dobre Miasto, doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Na miejscu policja kieruje ruchem. Najpewniej jutro zostanie powołana nowa rada Warszawskiego Szpitala Południowego, informuje stołeczny ratusz. Przedwczoraj kandydaci zostali zatwierdzeni przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a teraz składają wymagane prawem dokumenty. Ma to związek z aferą szpitalną. Lekarz bez specjalizacji Dawid Kacprzyk jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także radny dzielnicowy Koalicji Obywatelskiej w zeszłym roku miał zarobić 1 600 000 złotych. Dodatkowo politycy tego ugrupowania mieli być przyjmowani bez kolejki. W placówce trwają kontrole zarządzone przez stołeczny ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Nieprawidłowości badają prokuratura i Naczelna Izba Lekarska. To jedna z najbardziej tajemniczych i magicznych nocy w słowiańskim kalendarzu. Noc Kupały, związana z przesileniem letnim, od wieków była czasem ognia, wody, wróżb i poszukiwania legendarnego kwiatu paproci. Jedno wiemy na pewno. Słowianie w tym czasie dobrze się bawili, mówi dr Joanna Malita Król z Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
17: Wiemy o tańcach, wiemy o właśnie rozpalaniu ognisk, wiemy o przeskakiwaniu przez ogień, wiemy też o wiankach nawet Kochanowski. Zdarzyło mu się wspomnieć w pieśni świętojańskiej o Sobótce właśnie o wiankach, więc właśnie dziewczęta rzucające wianki, żeby chłopcy mogli je wyłowić. Niektórzy twierdzą, że wianki można było po prostu rzucić w jakiejś konkretnej intencji, nie celem skojarzenia jakiejś pary. To są takie dość widoczne elementy tego świętowania, które znamy z różnych ludowych źródeł, ale które są też kontynuowane dzisiaj na różne sposoby.
15: Co naprawdę dzieje się w Noc Kupały? Przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Cokolwiek planujecie na najkrótszą noc w roku, muzykę, znakomitą muzykę, mamy dla was w RMF FM. Krzysztof Urbaniak, witajcie, dzień dobry.

0: mam w sobie tyle pozytywnej energii, że klepki wyskakują z podłogi. Ale co tam? Słuchajcie, nasze panie właśnie grają z siatkarkami klonowego liścia i mam nadzieję, że będzie miękkie lądowanie, bo na razie w setach 1-1. No a poza tym to jest w ogóle dzień jak z nut, bo przecież mamy święto muzyki, a w RMF FM wszystkie numery są w sam raz do świętowania. Polecam.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Beko Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6000 zł.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Halo! Woda kapie mi z sufitu.
9: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
10: Kompensa. Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
11: I to jest piękna gra!
12: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
11: Tak! Wiedziałem!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Hej, zwrot mocni!
14: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
15: Nie trzeba nas myć!
16: Ale etykieta musi być!
14: Zwroto mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
17: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
19: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
20: Po reklamie.
21: Ważne chwile w twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Trendowe porządki jest producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox.
1: Niedzielne popołudnie, weekendowe porządki za nami, a w konkursie na www.rmf.fm pytaliśmy was o zabawne historie związane z praniem.

0: Z nami Basia z Kalisza. Dzień dobry, Basiu.
1: Witam serdecznie.
0: Co powinno się znaleźć w pralce? Lampki rowerowe. Żartuję.
1: Da, Basia, właśnie, i tak.
0: Opowiadaj, co to się wydarzyło?
1: No niestety, ale nie sprawdziłam, co było w bluzie i w lampki niestety wylądowały w pralce, ale no to jeszcze jest nie najlepsze. Jak przychodziłam koło tej pralki w ciemnej łazience, okazało się, że tam się wszystko świeci i zaczęłam się zastanawiać, czemu pali mi się pralka. Jeszcze z taką ilością wody w bębnie. No, jak skończyło się wirowanie, które było piorunujące, okazało się, że są tam lampki, które się zapaliły, zaświeciły się, pralka się pięknie zaświeciła, no i tak właśnie je wyprałam, a najlepsze jest to, że po praniu jeszcze działają.
0: Ale jak one potem świeciły, Basia, takie wyprane?
1: Tak, oczywiście, pięknym, czystym światłem.
0: Basia, nagrody dla ciebie. Zestaw produktów piorących Purox, żeby przy kolejnym praniu nie dać plamy. I wielkie brawa tutaj.
1: Dziękuję serdecznie.
0: A wszystkim, którzy brali udział w konkursie, bardzo dziękujemy.
2: Sponsorem konkursu Weekendowe Porządki jest producent proszkowo-żelaznych.

0: Lepiej być nie może w RMF FM upalne popołudnie za kierownicą klima albo wentylator na pełną moc. A nasze siatkarki chyba też już marzą, żeby wskoczyć do wanny z lodem. Właśnie trwa czwarty set w meczu Kanada-Polska i prowadzimy 2-1. Więcej o tym w faktach o 13.
1: Reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poniedziałek, wtorek,
11: środa,
10: czwartek.
11: Szybko zleci.
10: Byle do piątku.
12: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
13: Energii także w upale życzy Active Lab Pharma, producent elektrowid, elektrolitów z witaminą C i magnezem.
14: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów. Regio Skills, Hackatony. Noc Naukowców, Pociąg do Kariery. Programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
15: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
14: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wiesz, Marian, w Duocie wszystko jest prostsze.
3: O, dziękuję, Barbara, to miłe bardzo.
2: No bo zobacz, no, pralka Haier perfekcyjnie pierze ubrania, a energooszczędna suszarka Haier suszy je nawet w 30 minut. A do tego odświeża delikatne tkaniny bez użycia środków piorących.
3: A, taki duet.
2: Idealny, z Media Expert.

0: Ekspert.pl. RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
4: To jest RMF FM.

0: Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun. Sponsorem programu Lepiej Być Nie Może jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Hej, zwrotomocni! Zwracamy się do Was. Butelka plastikowa,
4: szklana
3: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu. Zrobią z nas nowe opakowania.
4: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
3: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
5: Kto powiedział, że jest weekend?
6: RMFFM.
7: Że to powiem, najlepsze radio.
5: A, no to wszystko jasne.
8: Jest weekend.
5: Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
0: Czystą radość weekendu zapewnia producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox z aktywnym tlenem.
9: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
13: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
15: Pralka, piekarnik, zmywarka.
16: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
17: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
18: Po reklamie.
19: Punktualnie 14, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Anna Wachowska.
20: Pożar fabryki aerozoli na Pomorzu. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 14. Czy prezydent Wołodymyr Zełenski przyjedzie do Polski? Na razie nie podjął decyzji w tej sprawie, twierdzi ukraiński MSZ. Chodzi o konferencję poświęconą odbudowie Ukrainy. Na koniec zajrzymy do Centrum Żeglarskiego Świata. Zastępów Straży Pożarnej walczy z ogniem w fabryce aerozoli w Harnowie w powiecie słupskim. Trwa ewakuacja mieszkańców okolicznych budynków.
21: Na miejscu również jest grupa chemiczna, zabezpieczenie medyczne, a także działania będzie wspomagał zespół dronowy. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia. Sytuacja jest rozwojowa.
20: Mówi rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych. Wołodymyr Zełenski nie podjął jeszcze decyzji o swojej wizycie w Polsce, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sybicha. Prezydent Ukrainy miał w przyszłym tygodniu wziąć udział w konferencji poświęconej odbudowie tego kraju. Po eskalacji konfliktu na linii Kijów-Warszawa o nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA i po tym, jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, jego wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania. Na linii faktów reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy.
22: Dzień dobry.
1: dobry jestem.
20: Co jeszcze powiedział Sybicha?
1: Stwierdził, że prezydent Polski znieważył nie tylko Wołodymyra Zełenskiego, ale także ukraińskiego żołnierza, naród i, tu cytat, prawa Ukraińców do posiadania własnej historii. Andrii Sybicha nie wspomniał jednak, że ta historia ma też czarne karty, bo UPA w czasach II wojny światowej dokonała ludobójstwa na ludności polskiej. Z kolei w ten sposób swoją decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu argumentował wczoraj w Grabówce Karol Nawrocki.
2: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. Ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego.
1: Szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych dodał również, że żaden prezydent innego państwa nie będzie Ukrainie dyktował jej historii.
22: Twoje zdrowie. To powinno cię zaniepokoić.
20: Przybywa chorych na nowotwory skóry. Liczba czerniaków w ostatnich dwóch dekadach podwoiła się. Ostrzegają specjaliści i apelują, żeby chronić się przed słońcem. Lepiej obserwować znamiona i badać te, które wydają nam się podejrzane. Dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba sprawdziła, jak wygląda takie badanie.
23: To jest urządzenie, którym badamy znamiona. To jest taka lupa, można powiedzieć, szkło powiększające. Nie wygląda groźnie, także nie należy się bać.
24: To jest tak naprawdę lupa z podświetleniem. Pozwala to ocenić prawdopodobieństwo, że dana zmiana ma charakter złośliwy lub ma charakter niezłośliwy.
23: Mam na ręce kilka znamion. Czy możemy sprawdzić, czy one są podejrzane?
24: Nie. Piękne, równe, symetryczne.
23: Trzeba, nie wiem, je chronić.
24: Złym pomysłem jest to, co czasem się widzi, że ludzie zaklejają maleńkim plasterkiem jedno wybrane znamie. To w ogóle nie o to chodzi. Chronić trzeba całą skórę.
20: Wyjaśnia profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie. Uważaj na słońce, chroń skórę przed czerniakiem. Artykuł Kamili Konturek-Zięby o tym tytule znajdziecie na portalu Twoje Zdrowie rmf24.pl. Gdyńska Marina, plaża miejska i wody Zatoki Gdańskiej stają się centrum żeglarskiego świata. Właśnie ruszyły Lotto Gdynia Sailing Days. Przez 6 tygodni będzie można obserwować zmagania na wodzie, a na brzegu mnóstwo atrakcji, między innymi symulator Open Skiff.
25: Dziecko wsiada do takiej jednostki z żaglem i ruszając terem, po prostu ta łódka się obraca, tak jakby była na wodzie, więc może wykonywać podstawowe manewry, jak zwrot na wiatr, zwrot z wiatrem, wybrać szoty, usiąść na burcie, więc po prostu poczuć ten wiatr w żaglach, mimo że nie płynie. Więc jest to rzeczywiście takie pierwsze kroki, ale też później w edukacji już takiej dalszej żeglarskiej też takie symulatory są często przydatne, żeby właśnie poćwiczyć manewry, jakieś elementy techniczne.
20: Opowiadała Monika Bronicka z Polskiego Związku Żeglarskiego. Nowe fakty w RMF FM o 15:00. Zapraszam na nie w imieniu Michała Zielińskiego, a ja dobrego popołudnia Wam życzę.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Kto bardzo lubi upały, to dziś polecają się Wielkopolska i Dolny Śląsk, bo tam, jak pokazują pogodowe mapy, na termometrach 32-34 stopnie i bardzo dużo słońca. Za to w okolicach Koszalina tylko 22 kreski. Reszta kraju tak w okolicach 30 stopni, ale prawie wszędzie możliwe są opady deszczu i burze. W nocy spokojnie na północy i na zachodzie kraju, wszędzie indziej burzowo.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Zerkam, co jeszcze czeka nas jutro. W poniedziałek odpoczywamy od upałów. Będzie tak od 19 stopni na północy do 26 na południu. I to lubimy. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie. Dzień dobry.

0: Takie cztery pory roku zawsze przychodzą na czas. Wiktor wali górę i lepiej być nie może w RMF FM. Tu piłka kopana, tam piłka ścinana. Od paru dni i nocy mamy piłkarski mundial za oceanem. A nasze siatkarki skoczyły na parę meczów Ligi Narodów do Bangkoku. Jak działał dzisiaj nasz skład? No chyba to zaskoczyło i przeciwników też, bo mamy wynik 3-2 w setach dla Kanady. Ale nasze panie walczyły do ostatniej piłki i za to dzięki i wielkie brawa.
1: Reklama.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak! Wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy. Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Hey, this is Jennifer Lopez.
10: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
11: Głosuj na www.rmf.fm. Pobliste notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
12: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
13: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
14: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
16: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
19: RTV Euro AGD.
20: Jak okazje, to w euro.
21: Mistrzowskie okazje w grze.
22: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
23: Po reklamie.
24: Weekend z RMF FM i lepiej być nie może.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

Pierwszy dzień astronomicznego lata, niedziela, ogarniamy dla was popołudnie, ogarniamy mundiale, no a przy okazji jak to w weekendy, wbijamy na imieniny, dziś Alicja, Marta, Rudolf i Alojzy czekają na piękne życzenia całej Polski. No to moi drodzy, samych wspaniałości i najlepszej niedzieli z RMF FM. I podrzucamy wam bukiet not najlepszej muzyki na RMF.

0: I wiadomo, kto dzisiaj jest najlepszym kompanem za kierownicą, kogo zabrać na niedzielną drogę do domu, na przykład taki numer jak ten, a potem jeszcze jeden i następny. Przez całą niedzielę gramy najlepszą muzykę w RMF FM i razem ruszamy na nowe szlaki albo dobrze wydeptane ścieżki. Bądźcie z nami, a już za chwilę fakty. O 15.
1: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroen.
8: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro! Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: I to jest piękna gra!
14: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
13: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto z aplikacji i na lotto.pl.
16: Spedycja i logistyka to krwiobieg polskiej gospodarki, który potrzebuje najlepszych specjalistów. W Andrychowie działa branżowe centrum umiejętności w dziedzinie spedycji. To ośrodek kształcenia na najwyższym poziomie. Transport intermodalny, telematyka, nowoczesne systemy magazynowe. BCU oferuje szkolenia z wykorzystaniem symulatorów VR i nowoczesnych technologii, z którymi pracuje dziś branża TSL. Dla uczniów, dorosłych i nauczycieli. Branżowe centrum umiejętności w Andrychowie. Projekt współfinansowany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta Wadowicki.
17: Po reklamie.
18: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
0: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
4: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
6: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
7: Gdzie tu pojechać?
8: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
7: Ale przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
6: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
9: Kochasz słońce?
10: My też.
9: Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
11: Patrz, Barbara, fajna, co?
12: No, fajna hulajnoga elektryczna, Marian, ale miałeś kupić smartfon.
11: No i kupiłem, Barbara, kupiłem najnowszy smartfon Xiaomi 17T w Media Expert i hulajnogę gratis dostałem.
13: Kup teraz w Media Expert premierowy smartfon Xiaomi 17T lub Xiaomi 17T Pro z mistrzowskim teleobiektywem, a dostaniesz ekstra prezent od kurza bezprzewodowy lub hulajnogę elektryczną gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świat?

0: Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl. Po reklamie.
1: O 15 w studiu Faktów RMF FM. Zmiana, jest z nami Michał Zieliński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłaniam się. A w faktach: pożar fabryki w Harnowie. Władze apelują do mieszkańców i turystów w Ustce, by nie wychodzili na zewnątrz. W Szwajcarii ruszyły amerykańsko-irańskie negocjacje. Rozmowy zaczęły się, mimo że Iran znów zamknął cieśninę Ormuz, żądając od Izraela, by też przerwał działania wojenne. Przebrany Poznań, nasz reporter rozmawia z fantastycznie przebranymi uczestnikami festiwalu Pyrkon. Ponad 150 strażaków walczy z pożarem w fabryce opakowań aerozoli w Harnowie koło Ustki na Pomorzu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Służby prowadzą ewakuację mieszkańców pobliskich budynków. Władze gminy Ustka apelują o zamknięcie okien i pozostanie w domach. Na linii z nami reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie,
3: dzień dobry,
2: jak
3: jestem.
2: Przebiega akcja gaśnicza?
3: Służby podkreślają, że sytuacja jest trudna, a cała akcja bardzo skomplikowana. Ogień objął już całą fabrykę. Na miejscu pracują specjalistyczne grupy strażaków, w tym m.in. chemiczna, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. Ponadto policja prowadzi obecnie ewakuację okolicznych mieszkańców. Przypomnę, że jest to zakład aerozoli i ze względu na znajdujące się tam materiały, w każdej chwili może dojść do wybuchu. Zespół chemiczny analizuje obecnie jakość powietrza, ale i tak, niezależnie od wyników pomiaru, mieszkańcy tego regionu powinni zamknąć okna i nie wychodzić z domów. Wiadomo również, że w pożarze na razie nikt nie ucierpiał.
2: Kłęby czarnego dymu unoszące się nad pomorskim Harnowem, widoczne z odległości kilku kilometrów, możecie zobaczyć na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl. W Szwajcarii zaczęły się negocjacje amerykańsko-irańskie. Po pierwszej rundzie stojący na czele delegacji z Waszyngtonu wiceprezydent J.D. Vance oświadczył przed momentem, że udało się osiągnąć ogromny postęp. Po prawie 4 miesiącach wojny obie strony zawiesiły broń i przystały na wstępne porozumienie. Prezydent Iranu Masoud Pezeszkian przedstawia jego treść jako zwycięstwo. Najpierw mówił, że mamy się poddać bezwarunkowo, że Iran nie ma prawa robić tego, tamtego, a potem wygłosił przemówienie, w którym powiedział, że Iran ma prawo robić to, czy posiadać tamto. Donald Trump zrobił zwrot o 180 stopni. I akceptuje, że nie mogą ignorować naszych praw. Wstępne porozumienie przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz na 2 miesiące i w tym czasie prowadzenie rozmów o programie atomowym Iranu, o jego zamrożonych aktywach czy o sankcjach. Problem w tym, że Iran wczoraj ogłosił ponowne zamknięcie cieśniny, domagając się, by Izrael wstrzymał również swoje naloty na Liban. Polskie siatkarki przegrały w Bangkoku z Kanadą 2-3 w ostatnim meczu drugiego turnieju Ligi Narodów. Po 8 spotkaniach drużyna Stefano Lavariniego ma na koncie 6 zwycięstw i 2 porażki. Trzeci turniej biało-czerwony rozegrają w lipcu w japońskiej Osace.
0: Fakty na weekend w RMF FM.
2: Przez cały rok własnoręcznie szyją stroje, aby wystąpić w nich podczas specjalnego święta. Cosplayerzy, to ich nie może zabraknąć na festiwalu fantastyki Pyrkon. Za kogo przebrali się w tym roku?
4: 9 lat już jeździmy. Wcześniej przebieraliśmy się za konkretne postacie, głównie z świata fantazy, z Wiedźmina, czy innych popularnych światów. Natomiast od kilku lat już na tyle dojrzeliśmy, że mamy tak jakby własne alter ego fantastyczne, więc przebieramy się, powiedzmy, za samych siebie po pracy. O.
5: Jesteś przebrany za prawdziwego Shreka, ale z brodą.
6: Żona powiedziała, że jako gole brodę to będzie rozwód. Zamiast kalesonów mam brać stopy.
5: Farba zielona.
6: Dłonie i twarz, kark tutaj. To co widać. Jakby.
5: I specjalnie zrobione uszy.
6: Tak, specjalnie zrobione uszy oczywiście. Łysinka.
2: Usłyszał reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Dziś ostatni dzień festiwalu Pyrkon w Poznaniu.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Michał Zieliński, wielkie dzięki za fakty w RMF FM, a z nami Anita Janczak. Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, zmieniam się, ale oczywiście mam dla słuchaczy najlepszą muzykę, także polecamy się do rodzinnych spacerów, może?
1: No to ja tak do obiadu mniej więcej. A potem może spacer z najlepszą muzyką? Oczywiście. Zostańcie z RMF FM.

Tak, słonecznie, tak wakacyjnie już wam gramy do rodzinnych spacerów. Jest weekend w RMF FM, 15 minut po 15. I na południu to lepiej weźcie teraz parasole, bo pierwszy dzień astronomicznego lata zaskoczył nagłą zmianą pogody i mamy ścianę deszczu. Reszta kraju upalna, pamiętajcie tam o wodzie jakiejś może wypasionej takiej czapeczce przed słońcem. Ja wam tu będę grać najlepszą muzykę. Anita Janczak, dzień dobry.

0: Do Barcelony zabrali nas Ina Wrolsen i Alan Walker. Tak brzmi weekend w RMF FM. Zresztą w większości kraju dziś pogoda jak w Hiszpanii. Korzystajcie, ładujcie baterie przed nowym tygodniem. Dziś też mamy najdłuższy dzień w roku. Idealny moment, żeby odkładać wszystko na później. Jest przecież czas. Studenci w trakcie sesji i egzaminów wiedzą, o co chodzi.
1: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/bcu. Kampania współpracy.

0: Ale mi gorąco, Barbara.
1: Mnie też, Marian.
0: To co, klima?
1: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
0: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
1: No przecież.
0: No.
2: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Niełączące najlepsze klubowe brzmienia i kultową halę stulecia. Przeżyj z nami niesamowity audiowizualny spektakl w ramach Święta Wrocławia. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca. Line-up i szczegóły na wrocław.pl. Bilety na e-bilet.pl. Zaprasza miasto Wrocław.
4: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
5: O, adres taki egzotyczny.
6: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
5: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
4: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo. Po reklamie.
10: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Shakira. W RMF FM mundialowa. Poczuliście się jak na wakacjach trochę. Jest weekend i przeglądam, czym żyje dziś internet. Proszę, Agnieszka Radwańska mi wyskoczyła. Cytat: emerytowana tenisistka milionerka ładuje baterię z zapiekanką na Sopockiej plaży z rodziną. No, elegancko. Są komentarze: skoro ma miliony, to czemu wybrała się nad polskie morze? Oj, myślę, że przecież, żeby nad polskie morze wybrać się całą rodziną, to potrzeba czasem milionów.
1: Reklama.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
9: Bosch.
10: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: A, ale mi gorąco, Barbara.
13: Mnie też, Marian.
12: To co, klima?
13: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
12: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
13: No przecież.
14: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Uwaga! Super promocja w Teddy!
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
5: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
6: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Słuchacie radia RMF FM.

0: Ania Dąbrowska, Barama FM. To niedzielne popołudnie, wracacie z weekendowych wyjazdów. Kierowcy, uważajcie w okolicach Krajowej 46 między Lublińcem a Częstochową. Nasi reporterzy ustalają szczegóły, które usłyszycie w Faktach RMF FM o 16.
1: Reklama.
2: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
3: Bosch. Marian, znasz jakiś sposób na idealnie czystą podłogę? Ale tak, wiesz, bez wysiłku.
4: Barbara, to proste. Odkurzacz pionowy Tefal X Clean 10 z Media Expert. Dokładnie myje i odkurza, jednocześnie usuwając suche i mokre zabrudzenia za jednym pociągnięciem. Do tego jest super lekki, no i czyści się sam.
5: Myj i odkurzaj bez wysiłku. Kup w Media Expert Tefal X Clean 10. Odkurzacz 2 w 1. Wskazówki głosowe, automatyczny system czyszczenia i suszenia w super cenie. Media Expert.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
11: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Hej, zwrotomocni!
14: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
15: Ale etykieta musi być!
14: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko! Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
16: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie snickersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
0: Po reklamie. Zbliża się godzina 16, to czas na fakty w RMF FM, które przedstawi Michał Zieliński.
17: A zaczniemy te fakty od ważnych informacji dla północno-zachodniej części Pomorza. Z powodu pożaru w Harnowie koło Ustki mieszkańcy i turyści w całym powiecie słupskim powinni pozostać w pomieszczeniach zamkniętych. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zadowolony z pierwszej rundy rozmów w Szwajcarii. Ruszyły tam negocjacje USA-Iran. Będą też doniesienia drogowe i kolejowe. Policja ewakuowała mieszkańców 9 domów, które znajdowały się w najbliższym sąsiedztwie płonącej fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki na Pomorzu. Natomiast do mieszkańców całego powiatu słupskiego rozesłany został alert RCB ostrzegający przed dużym zadymieniem. Strażacy, którzy gaszą pożar, mówią, że sytuacja jest bardzo trudna. W faktach łączymy się ponownie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim, który śledzi te wydarzenia. Na jakim etapie jest akcja gaśnicza?
18: Strażacy wylewają obecnie wodę na budynek fabryki z trzech stron obiektu, ale wciąż nie udało się im zlokalizować zarzewia ognia. Na miejsce dojeżdżają kolejne jednostki Straży Pożarnej. Jest tu także zespół chemiczny, który analizuje jakość powietrza i sprawdza, czy nie ma zagrożenia dla regionu. W akcji pomaga policja.
19: Z uwagi na to, że zakład produkcyjny, którym się aktualnie pali, miał na terenie zakładu różnego rodzaju gazy techniczne. Z uwagi na bezpieczeństwo ewakuowaliśmy razem ze Strażą Pożarną najbliższą okolicę. w rejonie 200 metrów od zakładu.
18: Mówił mi młodszy aspirant Amadeusz Galus ze słupskiej policji. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin.
17: Jak mówiliśmy, w faktach ogniem objęty jest cały zakład w Harnowie. Pożar możecie zobaczyć na zdjęciach i na filmie na naszej stronie rmf24.pl. O otwarciu nowego rozdziału w relacjach Stanów Zjednoczonych z Iranem mówi w Szwajcarii wiceprezydent J.D. Vance, wiceprezydent przewodniczy amerykańskiej delegacji w negocjacjach z Iranem. A zorganizowano te rozmowy w kurorcie Birkenstock. Dzisiejsze spotkanie stanowi w istocie początek negocjacji technicznych, choć nie rozwiążą wszystkich spornych kwestii, pozwolą naszym zespołom po raz pierwszy w historii usiąść wspólnie do stołu, aby ustalić, co jest najważniejsze dla każdej ze stron, uregulować sporne sprawy i wspólnie dążyć do lepszego jutra. Podkreślał J.D. Vance po spotkaniu z Irańczykami i Katarczykami, którzy obok Pakistańczyków są mediatorami w tych rozmowach. Teraz ostrzeżenie dla kierowców w województwie śląskim. Krajowa droga numer 46 jest zablokowana w pobliżu Kolonii Lisów. To jest odcinek między Lubińcem i Częstochową. Samochód zderzył się tam z motocyklem. Nikt nie ucierpiał. Usunięto awarię na trasie kolejowej Poznań-Berlin. PKP PLK informuje, że po dwóch dniach przywrócony został ruch pociągów na trasie między Nowym Tomyślem a Opalenicą w Wielkopolsce.
1: Fakty z Dolnego Śląska.
17: Tereny popowodziowe w Kotlinie Kłodzkiej wciąż walczą o turystów, którzy po kataklizmie z 2024 roku nie wrócili jeszcze w pełni do tego regionu. Dla zachęty 17-wieczna zachwycająca fortyfikacja, twierdza Kłodzko, postanowiła zainwestować w nowe trasy. Na miejscu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
7: Jesteśmy na twierdzy Kłodzko, a tu szykują się wielkie zmiany. Proszę zdradzić, co nowego dla turystów w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości.
12: No, dzieje się, bo widać już realny efekt tych prac, które ruszyły z kopyta i mają na celu stworzenie ścieżki chyba w najlepszym wymarzonym do tego miejscu, czyli w najwyższym punkcie twierdzy, gdzie grupa turystów będzie w stanie wejść i zobaczyć z góry nie tylko przepiękną panoramę, ale również te narysy charakterystyczne, gwiaździste narysy twierdzy.
17: Zdradza RMF FM Kornel Drążkiewicz. Z twierdzy największe wydarzenie sezonu, czyli rekonstrukcja bitwy o twierdzę już w sierpniu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra. Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: I wszystko się zgadza. Mamy pierwszy dzień astronomicznego lata. Pogoda trochę w kratkę, szczególnie na południu kraju. Teraz w Opolu pada, w Bydgoszczy burze i wieczorem również te burze będą, szczególnie na zachodzie kraju. Teraz mamy tak mam na 16, czyli nawet do 27 stopni w Opolu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
0: 4 minuty po 16, to tak, żeby wszystko tutaj wyregulować z uśmiechem i naładować baterie. Niedzielne popołudnie. Gramy najlepszą muzykę. Bonnie Tyler, Hania Kuzimowicz, będzie też Daria. A ja wam mówię piękny i słoneczny dzień dobry ze studia. Anita Janczak, witajcie.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.

0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: I zgodnie z umową mam dla Was coś specjalnego, narodzinne świętowanie Dnia Taty albo nagrodę za zakończenie roku szkolnego. Co powiecie na bilety do Energylandii, czyli największego parku rozrywki w Polsce, gdzie czekają spektakularne rollercoastery, strefy tematyczne i mnóstwo zabawy dla małych i tych dużych. Bilety dla 4 osób powędrują do kogoś, kto najciekawiej odpowie na pytanie, jakiej jednej rzeczy nauczył Cię tata, której nie było w żadnym szkolnym podręczniku. Opowiedzcie nam swoją historię i wygrajcie bilety do Energylandii dla siebie, dla taty. Mamy też wejście 3322, tu piszecie, czas start.
0: Sponsorem konkursu Wyścig po bilety jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: mam ją z kim. Gwizdać na palcach, stać na głowie, zmieniać koła w samochodzie, łowić ryby. Tego nauczył was tata, tak piszecie pod 3322. Z tą wymianą kół to fajnie, że nauczył, ale wiadomo, że sam to za nas zrobi lepiej. Taki język ojcowskiej miłości, a to program Jest Weekend. 20 minut do 17, już za chwilę muzycznie Brave, elektryczne gitary i Teddy Swims. Bądźcie blisko RMF FM.
1: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
2: Bosch. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
14: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
15: Hej, zwrot mocny!
16: Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
17: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
18: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
17: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
19: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru, dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
20: Po reklamie.
21: Sponsorem programu Jest Weekend jest producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox.
22: Sponsorem programu Jest Weekend jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
23: Sponsorem programu Jest Weekend jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

0: Sponsorem programu jest Weekend. Jest producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox.
1: Sponsorem programu jest Weekend. Jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
5: Każdy lekarz z półtorocznym stażem za 1 600 000 wziąłby tę robotę.
6: Nie jestem w stanie podważyć pana tezy. To jest skandaliczne, że w sytuacji, w której ciągle jest problem z pieniędzmi na finansowanie świadczeń medycznych, ponad 1,5 miliona płaci się jednemu lekarzowi. Uważam, że jest nie do obrony to.
4: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
3: Reklama.
7: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
8: Bosch. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
13: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
14: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays. Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
20: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Po reklamie.
21: Na zegarach 17:00 to czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. W studiu Michał Zieliński.
22: Butle z gazem wciąż wybuchają w płonącej fabryce kilka kilometrów na południe od Ustki, ale strażacy opanowują ten groźny pożar, któremu kolejny raz poświęcimy początek faktów. Zasada niezgody między rządem i prezydentem zachowana. Donald Tusk skrytykował Karola Nawrockiego za pozbawienie Wołodymyra Zełenskiego orderu Orła Białego. Poza tym w tych faktach triatlon nad Zatoką i mundial za oceanem. Dogaszanie pożaru fabryki aerozoli w Chranowie na Pomorzu może potrwać nawet do rana, informuje RMF FM kapitan Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. W trwającej już ponad 4 godziny akcji gaśniczej bierze udział ponad 200 strażaków. Łączymy się kolejny raz z naszym reporterem Jakubem Rybskim. Jakubie,
23: dzień dobry.
22: Na czym teraz się skupiają działania strażaków?
0: Strażacy przed chwilą skończyli budowę magistrali, która będzie dostarczała wodę z pobliskiej rzeki Słupi. Akcja gaśnicza odbywa się cały czas zewnątrz kompleksu budynków fabryki, bo w środku wciąż wybuchają butle z łatwopalnymi gazami.
11: Akcja jest rozwojowa, bo kompleks hal płonie. Zagrożenie jest duże, wybuchowe, bo znajdują się na zewnątrz obiektu także zbiorniki z gazami i ścieczami palnymi, które musimy schładzać i prowadzimy działania w obronie. Także nie możemy się skupić tylko na gaszeniu hal objętych ogniem.
0: Powiedział mi Piotr Basarap, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. A w akcji bierze udział także robot, który prowadzi rozpoznanie w halach objętych ogniem. Na miejsce nadciąga także specjalistyczna grupa strażacka, która będzie dodatkowo oblewała płonące budynki pianą gaśniczą.
22: Uwaga kierowcy na czwórce w Małopolsce. Na obwodnicy Tarnowa doszło do dwóch wypadków, w których uczestniczyło w sumie 6 samochodów. Nie ma informacji o tym, by ktoś ucierpiał, ale autostrada jest teraz zamknięta między węzłami Tarnów Mościce i Tarnów Centrum. Chodzi o jezdnię wiodącą w stronę Rzeszowa. To miejsce można ominąć, zjeżdżając na Tarnów. Premier Donald Tusk skrytykował odebranie przez prezydenta Karola Nawrockiego orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Brnięcie w konflikt polityków w Polsce i w Ukrainie to strategiczny błąd, na którym stracą obie strony biznesowo, geopolitycznie i reputacyjnie. Tak pisze na Platformie X szef polskiego rządu. A szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha oświadczył wcześniej, że prezydent Polski swoją decyzją zaburzył pozytywne osiągnięcia, które udało się wypracować w relacjach między Kijowem i Warszawą w ostatnim czasie.
3: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
22: Serb Ognien Stojanowicz oraz gdańszczanka Marta Łagownik najszybsi na dystansie średnim zawodów Lotto Challenge Gdańsk powered by PGE. Triatloniści przepłynęli niemal 2 km w Zatoce Gdańskiej, potem przesiedli się na rowery, by przejechać w stronę Żuławi z powrotem 90 km. Na koniec czekał ich dystans półmaratoński, czyli ponad 21 km alejkami obok parku Regana. Marta Łagownik ten wymagający dystans pokonała w czasie 4 godzin, 7 minut i 43 sekund.
16: Starałam się nie myśleć o zwycięstwie, tylko starałam się o tym, żeby wykorzystać wszystkie swoje najlepsze cechy w sporcie, żeby cały wyścig zrobić dobrze, żeby wykonać jak najmniej błędów, no bo w triatlonie tak naprawdę nie wygrywa się tym, że wyścig jest idealny, tylko że nie popełnia, że popełnia się jak najmniej błędów, bo te błędy się popełnia cały czas.
22: Wyjaśniała za linią mety zwyciężczenie wyścigu w Gdańsku. Mundial pełen sportowych emocji, ale nie tylko. Zanim więc rozkład jazdy na wieczór i noc w faktach, reprezentant Norwegii, któremu podczas mistrzostw urodziło się dziecko. Z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, kto jest tym szczęśliwcem?
23: Dzień dobry. Tatą został Norwek Leo Ostigard. Co ciekawe, w pewnym sensie zdalnie, bo połączył się z żoną przez wideoczat podczas porodu. Tuż obok przy żonie podczas porodu chciałby być reprezentant Belgii, Jeremy Doku, do tego stopnia, że tamtejsza federacja piłkarska rozważa wynajęcie dla niego odrzutowca ze Seattle do Londynu i z powrotem. W wieczornym spotkaniu z Iranem gwiazda Manchesteru City nie zagra. Oficjalnie przez chorobę, ale kto wie, czy przypadkiem już nie siedzi w samolocie. Spotkanie Belgów z Iranem o 21:00 to grupa G, w której w nocy jeszcze mecz Nowej Zelandii z Egiptem. Mundialowy wieczór otworzy natomiast starcie podrażnionej potęgi Hiszpanii z Arabią Saudyjską o 18:00. A ci, którzy Hiszpanów podrażnili, czyli piłkarze dzielnej Republiki Zielonego Przylądka o północy, zagrają z Urugwajem.
22: To wszystko teraz w faktach o 17:00, a za godzinę m.in. o tym, jak przyklejenie polskich dzieci do smartfonów wygląda na tle danych z reszty Europy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsor

0: upały i burze to scenariusz na tę niedzielę, na pierwszy dzień astronomicznego lata. Zielona Góra to tam teraz najcieplej, 33 kreski na termometrach, po 32 w Poznaniu i Bydgoszczy, 25 w Kielcach, 23 w Zakopanem. Burzowo teraz na północy i południu, deszczowo na Śląsku i Dolnym Śląsku. Kierowcy, jest ślisko, jedźcie ostrożnie, noc ciepła, ale pod znakiem burz i opadów gradu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
0: Spokojnie za to w naszej playliście, tak żebyście się niczym nie martwili. Jest najlepsza muzyka, jest weekend i jest szansa na dużą kasę już za chwilę. Anita Janczak, dzień dobry.

gdyby tak nowy tydzień zacząć na grubo, tak żeby aż chciało się krzyczeć? Właśnie tak można wejść w finałowy tydzień czerwca w kumulacji szczęścia w RMF FM. Już jutro można zgarnąć 1 190 000 zł. To nagroda główna, która spełni wasze marzenia o własnym domu, o remoncie na wypasie, ba, nawet na wakacje jeszcze starczy. I daję wam ostatnią dzisiaj super szansę tego dnia. Włączam zegar i od teraz przez 13 minut każdy wasz SMS o treści RMF wysłany pod 7474 podbijam o 1001 szans. Tylko teraz. Tylko dla słuchaczy programu jest weekend. I dobrze, że włączyliście teraz radio. Bo dodatkowo wchodzicie też do finału czerwca już w ten piątek. Wtedy ktoś z was na pewno wygra ponad 1 300 000 zł. Audi Q3 lub 150 000 zł. I to jedyna taka okazja dziś. RMF pod 7474.

0: przy takich dźwiękach można się rozciągnąć na kanapie, jeszcze złapać trochę czasu tylko dla siebie przed nowym tygodniem. Jest weekend, w RMF FM gramy wam najlepszą muzykę. Już za chwilę bardzo romantyczna nuta od Lady Gaga i Bruno Marsa. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
4: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
3: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
5: Lepsza połowa dnia w RMF FM. Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
6: Gdzie tu pojechać?
7: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
6: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
5: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Kaufland jest fest.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
11: fest. Hej, zwrot mocniej!
12: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Mamy to! Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Po reklamie.
7: A w RMF FM jest weekend.

0: pożar fabryki aerozoli w Harnowie. O tym wam dziś mówimy w Faktach RMF FM. W Faktach RMF FM od rana. Mamy nowe informacje, a szczegóły o 18:00.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Jennifer Lopez.
7: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
8: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19:00 w RMF FM.
9: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
10: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
11: Program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Money, money, money!
13: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
12: Wygrałam w Cherry Money!
13: Cherry Money?
12: Nowy ekspres los!
13: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
14: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
15: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
16: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
17: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
18: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
19: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Hej, zwrotu mocni! Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
5: szklana
13: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
6: Zrobią z nas nowe opakowania.
8: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
13: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
7: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
14: Jak tak, to Allegro.
12: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
10: Bosch.
11: Po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
20: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
21: Tu RMF FM. Gramy dla was.

0: Sponsorem programu jest Weekend, jest producent proszkowo-żelowych kapsułek do prania Purox.
1: Sponsorem programu jest Weekend, jest właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. www.grandlubicz.pl.
2: Sponsorem programu jest Weekend, jest Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
3: Reklama. Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
8: Poniedziałek,
9: wtorek,
10: środa,
9: czwartek.
10: Szybko zleci.
9: Byle do piątku.
11: Słuchaj już jutro po 9:00 w RMF FM.
12: Byle do piątku pomaga przetrwać Active Lab Pharma, producent elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
13: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
16: Bosch.
3: Po reklamie.
17: Na zegarach 18:00. Co nowego w faktach RMF FM? O tym już teraz Michał Zieliński.
18: Na początek kolejny raz o pożarze fabryki aerozoli w Hornowie niedaleko Ustki. Na miejscu jest już grupa chemiczna z Gdyni. Tragedia podczas interwencji w Warszawie. Policja zapewnia, że wyjaśnią już okoliczności śmierci 37-letniego mężczyzny. Dzieci z nosem w telefonie. Polscy rodzice zaniepokojeni bardziej niż średnia europejska. Posłuchaj o wynikach badań przeprowadzonych przez Unię. Od 5 godzin już ponad 200 strażaków z Pomorza gasi pożar fabryki aerozoli w Harnowie niedaleko Ustki. Ogień wciąż nie został opanowany. Strażacy starają się teraz ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru, a także zabezpieczyć teren, na którym znajduje się zakład.
19: Zagrożenie jest duże, wybuchowe, bo znajdują się na zewnątrz obiektu także zbiorniki z gazami i ścieczami palnymi, które musimy schładzać i prowadzimy działania w obronie. Także nie możemy się skupić tylko na gaszeniu hal objętych ogniem. Cały czas wybuchają dezodoranty, tak zwane, w magazynach i składowane na terenie zakładu, co stanowi dodatkowe zagrożenie dla ratowników. Prowadzimy rozpoznanie z powietrza, bezzałogowe statki powietrzne. Na miejscu pracuje robot gaśniczy, który prowadzi rozpoznanie w halach objętych ogniem, czy nie ma tam składowania materiałów niebezpiecznych, abyśmy mogli wprowadzić ratowników.
18: Opisuje kapitan Piotr Basara, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku. W działaniach na miejscu bierze udział też specjalistyczna grupa chemiczna, która przyjechała z Gdyni. Ona monitoruje jakość powietrza. Władze powiatu słupskiego zalecają mieszkańcom pozostanie w domach i zamknięcie okien. Dogaszanie pożaru może potrwać nawet kilkanaście godzin. Śmierć po interwencji policji w Warszawie. Jak podaje policja, gdy funkcjonariusze obezwładniali 37-letniego mężczyznę, ten stracił przytomność i potem zmarł w szpitalu. Według policji osoba, która zwróciła się o interwencję dotyczącą przemocy domowej, twierdziła, że ten mieszkaniec Białołęki zażył wcześniej bliżej nieokreślone środki. O interwencję, jak przyznaje policja, zwracał się również 37-latek. Okoliczności tragedii wyjaśniają teraz wewnętrzne organy kontrolne policji. Niespełna półtorej godziny trwała pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów w Szwajcarii. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, który przewodniczy amerykańskiej delegacji, ocenił te rozmowy pozytywnie. Mówi o nowym rozdziale w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. A media w Iranie skupiają się raczej na tym, że przed tymi rozmowami irańska delegacja odmówiła pokazowej wymiany uścisków dłoni przed kamerami. Treść rozmów oczywiście pozostaje tajna. Delegacja z Waszyngtonu podkreśla, że celem jest zapewnienie, by Iran nie uzyskał broni atomowej. Władze w Teheranie podkreślają z kolei, że złożyły już protest wobec nowych gróźb Donalda Trumpa, a przede wszystkim, że żądają, aby Izrael dołączył do zawieszenia broni, a nie bombardował wciąż cele w Libanie. Polscy rodzice częściej niż średnia unijna alarmują o nadmiernym czasie, jaki dzieci spędzają przed ekranami i w mediach społecznościowych. Częściej też oceniają, że popularne platformy mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne dzieci. Tak wynika z najnowszego badania Komisji Europejskiej. Łączymy się z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, zapoznałaś się z tym dokumentem i co jeszcze z niego wynika?
8: Polscy rodzice częściej zauważają u swoich dzieci objawy cyfrowego przeciążenia. Na uczucie silnego zmęczenia wskazało 32%, a więc o połowę więcej osób niż średnio w Unii Europejskiej. Ponadto częściej niż w Unii Polacy zauważają u swoich dzieci problemy ze snem, trudności z koncentracją, bóle głowy czy problemy z odżywianiem. Paradoksalnie, mimo większych obaw, rzadziej niż średnia unijna popierają nowe ograniczenia wiekowe i zaostrzenie regulacji. Częściej wskazują na edukację, wsparcie psychologiczne i skuteczniejsze egzekwowanie przepisów wobec platform internetowych.
18: Więcej o tym raporcie możecie przeczytać na rmf24.pl.
9: Sport w faktach RMF FM.
18: Czas na koszykarski finał sezonu. Wieczorem decydujący siódmy mecz finałowy w Warszawie Legia podejmie za Stal Zielona Góra. W faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, spodziewałeś się tak wyrównanej rywalizacji?
10: Witam, raczej nie. Przed finałem mówiło się, że Legia jest murowanym faworytem, bo broni mistrzostwa kraju i wygrała fazę zasadniczą Basket Ligi. Z kolei Zastal był najniżej rozstawiony w playoffach, więc Zielonogórzanie niespodziewanie eliminując najpierw Kinga Szczecin, potem Arkę Gdynia, już tak naprawdę napisali piękną historię i piszą dalej, bo seria finałowa tak jak przed rokiem dostarcza fanom emocji do samego końca. W piątek w Zielonej Górze Legia była już o mały kroczek od tytułu, ale przegrała po rzucie w ostatnich sekundach.
16: Szalony rzut na zwycięstwo. Ja trochę nie rozumiem, dlaczego nie był jeszcze sprawdzony czas na sam koniec. Trafili duży rzut, ważny rzut. No nie możemy płakać, musimy walczyć. Przed nami mecz numer 7.
10: Mówił trener Legii Hajko Ranula. I takich emocji życzymy sobie także dziś. Początek finału sezonu w Basket Lidze o 19:00.
18: A na mundialu rozpoczął się już właśnie mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. Czwarta minuta gry, na razie 0-0, a za godzinę pierwsze wieczorne mistrzowskie fakty sportowe. Zapraszam już teraz.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wygląda na to, że mamy przerwę w dostawie deszczu. Poza Opolem i Koszalinem przejaśniło się teraz. Kto chce trochę orzeźwienia, zapraszamy na południe albo na północ. Tam na termometrach od 22 do 24 stopni. Centrum kraju upalny, 30 na termometrach. Wieczorem deszczowo i burzowo w całym kraju, za wyjątkiem Pomorza, a poniedziałek przyniesie burzę na południu Polski i temperatury do 26 stopni. 5 minut po 18 jest weekend w RMF FM. Anita Janczak, cześć, witajcie. Umowę mamy taką, że wy odpoczywacie, ja przeglądam newsy. I taki mamy plan na to niedzielne popołudnie. Krzysztof Krawczyk, już teraz w waszych głośnikach.

0: To jest jak taki plasterek po nieprzespanej nocy. Może przetańczonej nocy. Dawid Kwiatkowski, RMF FM, to za nami. 17 minut po 18. A ja sprawdzam, co tam w sieci. Cuchnie na odległość. Na zachodzie się nim zajadają. Musiałam kliknąć i czytam, że w polskich lasach można znaleźć czarcie jajo. To taki grzyb, który we wczesnym stadium jest jadalny. Ma takie brązowe coś na górze. I raczej z zasłoniętym nosem lepiej się zbliżać. Czyli podsumowując, to taki grzyb, który zanim się tam go zje, to najpierw trzeba wygrać walkę z własnym instynktem przetrwania.
1: Reklama. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
2: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Małopolska rzuca ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal uczelni, festiwal zawodów. Regio Skills, hackatony. Noc naukowców, pociąg do kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
8: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
9: Hej, zwrot emocji!
10: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
11: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
12: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
11: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: Ale sztosy.
16: Ale co?
15: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Halo! Woda kapie mi z sufitu.
18: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
19: Kompensa.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
4: Nodino. Today is yours. Feel good.
5: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.
9: Numery wszechczasów w RMF FM.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

To jest nowość, która rozgrzeje to lato. Martin Garrix i Ed Sheeran w RMF FM. A teraz zwalniamy trochę tempo. Gdy słyszycie Stinga, do jakiego miejsca wspomnienia wracacie w jednej sekundzie? Napiszcie pod 3322. Bilety na jego koncert w Sopocie już w tę środę czekają na was. 3322.

0: Rihanna, Eminem. Tak brzmi Weekend w RMF FM. A tymczasem Hiszpania po raz pierwszy w historii występów w mundialach prowadzi 3-0 i to po 24 minutach. Hiszpanie mierzą się teraz z Arabią Saudyjską. Trwa pierwsza połowa meczu. Śledzimy do Was mundial i więcej sportowych emocji usłyszycie w pierwszych wieczornych faktach RMF FM już o 19:00.
1: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
5: Pieniądze szczęścia nie dają.
6: Myślisz?
7: To posłuchaj.
8: Super! Dziękuję bardzo.
4: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Czeka
4: ponad milion złotych.
6: Zagrasz?
9: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwrot lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Hey, this is Jennifer Lopez.
12: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
9: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF.fm.
13: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
14: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
17: Bosch.
18: Hej, zwrotomocni!
17: To my! Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione.
19: Nie trzeba nas myć!
20: Ale etykieta musi być!
17: Zwrotomocni! Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
21: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Tematy z ostatniej chwili i ludzie na najwyższych szczeblach władzy. Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Już jutro po 18:00. Prezentuje Grzegorz Sroczyński.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Beko Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia marki Beko. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją. Za łączną cenę co najmniej 6 tysięcy złotych.

0: Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Beko Days. Tylko do 30 czerwca. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poniedziałek,
2: wtorek,
1: środa,
2: czwartek.
1: Szybko zleci.
2: Byle do piątku.
3: Słuchaj już jutro po 9 w RMF FM.
4: Zadbaj o właściwe nawodnienie przez cały tydzień z Active Lab Pharma, producentem elektrolitów z witaminą C i magnezem Elektrowit.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędliny od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Po reklamie. 19 to oznacza fakty RMF FM, które ma dla nas Michał Zieliński.
12: Większość zakładów w ruinie, wciąż wybuchają zbiorniki z aerozolami, ale strażacy informują, że zdołali opanować pożar fabryki w Harnowie koło Ustki na Pomorzu. Kiedyś nad nadwiślańskimi ludami władzę miała bogini w najdłuższy dzień roku. Posłuchajcie o wierzeniach naszych pra-pra-przodków. Hiszpanie przebudzeni po pierwszej połowie meczu z Arabią Saudyjską na Mundialu prowadzą 3-0. Strażacy opanowali pożar fabryki aerozoli w Harnowie, niedaleko Ustki na Pomorzu. Ogień objął tam 6000 m2 zakładu.
13: Próbujemy uratować część hali, która jeszcze, no, ma, wszystko na to wskazuje, że się uda, więc tutaj wszystkie siły środki rzucamy w to miejsce i później będziemy dogaszali te miejsca, które po prostu już hale uległy zawaleniu, ale jeszcze się tam czas pali. Wybuchają aerozoly, zbiorniki z aerozolami. Jest to niebezpieczne, nie wpuszczamy strażaków w strefę niepotrzebnie, żeby nie narazić na niebezpieczeństwo.
12: Mówi starszy brygadier Tomasz Banach, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Jak mówiliśmy w faktach, w wyniku tego pożaru nikt nie ucierpiał. Policjanci ewakuowali 8 pracowników fabryki, a także 20 mieszkańców pobliskich domów. Na miejscu nadal działa 200 strażaków. Akcję, która może potrwać aż do rana, można zobaczyć na zdjęciach, które znajdziecie na rmf24.pl. Strażacy mają dziś sporo pracy w związku z przechodzącymi nad krajem burzami. Wyjeżdżali już ponad 1000 razy. Najwięcej interwencji dotyczyło Wielkopolski i zachodniego Pomorza. W Baniach, niedaleko Gryfina, drzewo przewróciło się na szkołę. Nikt nie ucierpiał, ale uszkodzony jest dach i ściana budynku. Ostrzeżenia meteorologów przed burzami obowiązują do rana niemal w całym kraju. Jedna osoba ucierpiała w wyniku wypadku na autostradzie A4 na wysokości Legnicy na Dolnym Śląsku. Zderzyły się tam 3 samochody i w kierunku Zgorzelca przejechać można teraz tylko jednym pasem. Keir Starmer zrezygnuje z roli premiera Zjednoczonego Królestwa, tak twierdzi amerykański prezydent Donald Trump. Prezydent USA we wpisie na swojej platformie Truth Social ocenia, że brytyjski premier poniósł porażkę w kwestii imigracji i energetyki, ale Donald Trump dodaje, że dobrze mu życzy. Według tygodnika The Observer Starmer szykuje się do dymisji i jutro już może ogłosić odejście z urzędu. Brytyjski rząd zaprzecza tym doniesieniom. To weekend pod znakiem przesilenia letniego. Noc Kupały to było jedno z najważniejszych przedchrześcijańskich świąt dawnych Słowian. Zainteresowanie słowiańską kulturą i wierzeniami wciąż nie słabnie. Pojawia się też coraz więcej zainteresowania jeszcze dawniejszymi dziejami ludów żyjących na terenie dzisiejszej Polski, których geny pewnie też można znaleźć w naszych żyłach. Kim tak naprawdę byli bogowie czczeni przez naszych pra-pra-przodków?
14: Ludzie wykonywali już przed 2000 lat na naszych ziemiach na przykład takie zagadkowe, niewielkie figurki kobiet. No i mamy interpretację, że to była jakaś bogini matka, bogini, która strzegła tych ludzi przed jakimiś niebezpieczeństwami. Czyli można powiedzieć, że de facto pierwszym bogiem Polski jest bogini.
1: chrześcijaństwo mogło wymazać dawne wierzenia, czy raczej wielu dawnych bogów czy rytuałów po prostu ukryło się pod nowymi nazwami?
14: No to nie było tak, że 966 rok, jak w szkołach się uczy chrzest polski i nagle wszyscy stali się chrześcijanami, no bo przecież od stuleci wierzono w coś innego. Tak więc na pewno to było tak, że te wierzenia nie przepadły, a z pewnością nie przepadły rytuały.
12: Podkreśla Szymon Zdziebłowski, autor książki Bogowie Polski, szamani, megality i zapomniane słowiańskie bóstwa, w rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Hiszpanie przypominają, że należą do faworytów mundialowe. Emocje na początek mistrzowskich faktów sportowych. Zaprasza Cezary Dziwiszek.
15: Witam serdecznie. Hiszpania się wkurzyła, jak słyszeliśmy, i trafiła na biedną Arabię Saudyjską. La Furia Roja prowadzi do przerwy już 3-0 po golu Lamina Yamala i dwóch trafieniach Mikela Oyarzabala. Tym razem na niespodziankę się raczej nie zanosi. To grupa H piłkarskich mistrzostw świata, w której o północy drugi mecz. Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. W kraju trochę większym niż powiat białostocki, o populacji mniej więcej Poznania. Po remisie z Hiszpanią w pierwszej kolejce trwa mundialowe szaleństwo. W kraju i za granicą powstało kilkadziesiąt stref kibica dla kaboverdeńskich fanów. Trener błękitnych rekinów, Bubista, zapowiada: my tu nie przyjechaliśmy tylko po to, żeby wziąć udział. Chcemy być konkurencyjni i udowodnić, że jesteśmy na poziomie, który uprawnia do gry wśród najlepszych drużyn na świecie. Wkrótce także mecze w grupie G. O 21:00 Belgia zagra z Iranem, a nad ranem Egipt z Nową Zelandią. W Warszawie rozpoczęło się siódme, ostatnie spotkanie finałowe w basket lidze. Legia podejmuje Zastal Zielona Góra. W serii do 4 wygranych jest remis 3-3, więc jakoś przed 21:00 powinniśmy już znać mistrza Polski. Pierwsza kwarta trwa i 5-0 dla gości z Zielonej Góry. Druga porażka polskich siatkarek w Lidze Narodów na zakończenie drugiego turnieju w Bangkoku. Bolesna, bo biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po problemach z ustabilizowaniem formy.
16: Mamy świadomość tego, że zwłaszcza w dzisiejszym meczu było dużo chaosu i takich niewymuszonych błędów. No grałyśmy po prostu, nie chcę powiedzieć, że źle, bo momentami naprawdę fajnie, ale bardzo falowałyśmy.
15: Przyznała rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Ostatni turniej Ligi Narodów Polki rozpoczną 8 lipca w Osace. W tabeli są teraz czwarte.
11: Pięć minut po 19:00, jest weekend w RMF FM. Jeszcze przez godzinę jestem z wami. Wyciskamy z wolnej niedzieli. Anita Janczak, dzień dobry. A za chwilę konflikt rodzinny Justyny Steczkowskiej. O co chodzi? Obiecuję rozwiązać te tajemnice.

Kuba i Kuba w RMF FM. 16 minut po 19 i jest weekend i robię szybki przegląd kolorowych portali. Justyna Steczkowska przeprasza drzewo. To mi się wyświetliło na pierwszej stronie. Wokalistka rozmawia z roślinami i ma wyrzuty, że jej brat przyciął drzewo, więc przeprasza. Najbardziej zaskoczony całą sytuacją jest chyba brat. Myślał, że przycinał gałęzie, a okazało się, że relacje rodzinne.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Winny na lata 2025-2026.
2: Dzień dobry. Co pan sprawdzał do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Hej, zwrotu mocni!
6: Zwracamy się do was. Butelka plastikowa,
7: szklana
6: i puszka. Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
9: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
6: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
11: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen.

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: Pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł. Pożyczkę prawdziwe 0%. I dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy. Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen. Po reklamie.
3: A w RMF FM jest weekend.

0: nacieszmy się jeszcze wolnym w domu, z bliskimi, kiedy nic nie trzeba. Mroz w RMF FM to za nami, a kto w drodze z wyjazdów weekendowych, uważajcie na siebie, przed nami wieczór i noc z burzami, opadami deszczu. Mamy informację o utrudnieniu na drodze krajowej numer 11, chodzi o odcinek Ostrów Wielkopolski Ostrzeszów. Nasi dziennikarze już się tym zajmują, a szczegóły w faktach RMF FM o 20.
1: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.
5: Bosch. Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
7: Hej, zwrotu mocni!
8: Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
9: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
10: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
8: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
9: Zwroto mocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
11: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz aż 40 lat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
15: Nie masz zawodu albo chcesz go zmienić? Zacznij od Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie obuwnictwa w Kalwarii Zebrzydowskiej w województwie małopolskim, które zostało utworzone w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. W BCU nauczysz się projektowania obuwia, pracy z materiałami, szycia, montażu i wykończenia. To oferta dla uczniów, studentów i osób dorosłych. Dla tych, którzy chcą zacząć od nowa. BCU Obuwnictwo. Zaczynasz od podstaw, kończysz z zawodem. Zapraszam, Mirosław Sordyl, starosta wadowicki.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
19: Zdrowid. Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe Centra Umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
20: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek WSP.
7: województwa małopolskiego.
19: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
20: Po reklamie.
21: RMF FM zawsze z tobą.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę żyć w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do twojej pracy.
8: Bosch. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Anita Janczak, dziękuję za dziś. Na zegarach już 20. Fakty RMF FM i Michał Zieliński.
12: Drony i robot pomogły strażakom pokonać pożar niedaleko Ustki. Spaliła się znaczna część fabryki aerozoli. Spory korek na ekspresowej S8 między Wieluniem i Wieruszowem na jezdni w stronę Wrocławia. Po sensacji w pierwszym meczu dziś Hiszpanie nie zawodzą. Za chwilę też mistrzowskie fakty sportowe RMF FM. Kilkunastu mieszkańców ewakuowanych z domów znajdujących się w pobliżu płonącej fabryki w pomorskim Harnowie znajduje się pod opieką służb. Część rodzin znalazła schronienie u bliskich.
13: Nie chcę porokować, w jakim czasie będą mogły wejść do swoich mieszkań. Chcemy, żeby atmosfera wokół była czysta, żeby nie było problemu później z oddychaniem i żeby ci mieszkańcy nie mieli dyskomfortu czując się tutaj. Tym bardziej, że będziemy działali, zakładam, że jeszcze całą noc na pewno.
12: Mówi starszy brygadier Tomasz Banach z Pomorskiej Straży Pożarnej. Źródło pożaru zostało zlokalizowane, a ogień już się nie rozprzestrzenia.
13: Dym, który się wydobywa, jest monitorowany z daną detekcją grupy specjalistycznej, grupy chemicznej, więc monitorujemy te zagrożenia. Będziemy starali się zminimalizować to zadymienie, żeby było jak najmniejsze. Trwa schładzanie również zbiorników z gazem płynnym LPG. Jest to dla nas również bardzo istotne, żeby nie nastąpił wybuch. Na tą chwilę zbiorniki nie wskazują na to, żeby było jakieś duże zagrożenie.
12: Dodaje brygadier Tomasz Banach. W najbardziej niebezpiecznych miejscach działa robot gaśniczy. Strażacy w akcji wykorzystują również drony. Przed utrudnieniami na trasie S8 ostrzegamy teraz kierowców w województwie łódzkim. Między węzłami Wieluń i Wieruszów samochód zderzył się z ciężarówką, samochód osobowy. I w stronę Wrocławia można przejechać tylko jednym pasem, przez co utworzył się tam 3-kilometrowy korek. Cztery miejskie kąpieliska ma w tym sezonie Poznań. Można wypoczywać na strzeżonych plażach nad Rusałką, Jeziorem Strzeszyńskim oraz w dwóch lokalizacjach nad Jeziorem Kierskim. Policjanci apelują o uważność podczas wypoczynku nad wodą.
14: Jak wypożyczamy sprzęt wodny, ma być kapok. Jak wypożyczamy skuter wodny, mają być uprawnienia. Trzeźwość po raz pierwszy i ostatni i zawsze. Dzieci są pod opieką rodziców, a rodzic nie może cały dzień siedzieć w telefonie. On ma widzieć to dziecko, że jest ratownik, ale ratownik ma tych dzieci 1000, więc niech rodzic patrzy na dziecko. Telefon naprawdę można zostawić gdzieś z boku, nie?
15: Alkohol na plaży to jest cały czas duży problem?
14: Przy szaleństwie, na przykład na skuterach, wodnych, motorówkach, gdzie to jest młodsze pokolenie, no to zdarza się jeszcze to.
12: Wyjaśnia podkomisarz Monika Morawska z Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, a rozmawiał z nią nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Jeśli naprawiasz sprzęt, zamiast oddać go na wymianę, zyskujesz dodatkowy rok rękojmi. Takie przepisy zamierza przyjąć rząd, a chodzi o to, by uchronić konsumentów przed przedwczesnym pozbywaniem się przedmiotów. W wieczornych faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, jak dokładnie mają wyglądać te nowe przepisy?
16: Sprzedawcy będą mieć obowiązek informowania konsumentów o tym, że mają prawo do naprawy zamiast do wymiany. Oczywiście będzie to zależeć od stopnia uszkodzenia. Sprzęty, które zostaną objęte przepisami, to telefony komórkowe, telewizory, pralki, zmywarki, szeroki katalog AGD i RTV. Naprawa zamiast wymiany da dodatkowy rok rękojmi, czyli odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne. Sklepy, które będą łamać przepisy, muszą liczyć się z karami, nawet do 40 tysięcy złotych. Na razie to projekt, rząd powinien się z tym pomysłem pospieszyć, bo nowelizacja to także implementacja unijnych przepisów. Teoretycznie Polska ma czas na dostosowanie prawa do końca lipca.
12: Mundialowy mecz właśnie się skończył. Hiszpanie zaaplikowali Saudyjczykom 4 gole. Już za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. Ja zapraszam już teraz Was na fakty o 21:00. Powiemy w nich m.in. o obawach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
12: Mistrzowskie fakty sportowe, Cezary Dziwiszek.
17: Hiszpania odetchnęła, bo ma w końcu pierwsze zwycięstwo na mundialu po remisie z Republiką Zielonego Przylądka. To zwycięstwo okazałe. 4-0 z Arabią Saudyjską. Do siatki trafiali dwa razy Oyarzabal, Lamine Yamal, a w drugiej połowie mieliśmy jeszcze gola samobójczego. To była grupa H, a za niecałą godzinę kolejne spotkanie w grupie G. Belgia bez gwiazdy Manchesteru City, Jeremiego Doku, podejmie Iran. To nie znamy Diego Taremiego, który grał w Porto czy Interze, a teraz jest w Olympiakosie. Drużyna Iranu jest wybiegana. Świetnie broni i jest groźna przy stałych fragmentach gry. Opisuje rywali trener Belgów Rudy Garcia. Początek spotkania w Inglewood koło Los Angeles o 21:00, a drugie spotkanie grupy G odbędzie się nad ranem w Vancouver. Zagrają Egipt i Nowa Zelandia. Wielki powrot Anity Włodarczyk na stadion Nowa Skra w Warszawie. Trzykrotna mistrzyni olimpijska, która startowała tu ostatni raz temu jeszcze przed modernizacją, przed 15 laty. Wygrała memoriał Jakuba Pracharczyka.
18: Niecałe 73 metry. Zadowolona, bardzo nie, bo jest tutaj jeszcze duża rezerwa pod kątem techniki, ale wróciłam kilka dni temu ze zgrupowania w Katarze, więc teraz trzeba po prostu wejść w ten rytm taki startowy.
17: Anita Włodarczyk osiągnęła najlepszy wynik w sezonie. Drugie miejsce dla Aleksandry Śmiecha, trzecie dla Ewy Różańskiej. Na koniec znowu Warszawa, ale hala na Bemowie, gdzie trwa decydujący 7 mecz finału Basket Ligi. Do przerwy Legia prowadzi z Zastalem Zielona Góra 46-38. Jest zatem nieco bliżej obrony tytułu koszykarskich mistrzów Polski, a druga połowa właśnie się rozpoczęła.
7: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
6: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
19: Niedzielny wieczór, a więc czas na spotkanie ze scenami zbrodni. Daniel Dyk
20: i Kamil Barnowski, a dzisiaj piwnica pełna zbrodni. Zapraszamy do 23:00.

0: RMF FM, najlepsza muzyka. Ja wiem, teraz w prawie każdym domu trwają rozważania, czy lepsza jest taktyka 4-4-2 czy 4-3-3, a tutaj pojawiają się sceny zbrodni i naprawdę trudne tematy.
1: Piwnica. Już z założenia miejsce mroczne, niepokojące, tajemnicze, wzbudzające dreszcz niepokoju na karku. Dziś takie piwnice, do których nikt z nas nie chciałby się zapuścić.
0: Opowiemy o mistrzu lochów z Syracuse. Gdyby nie przebiegłość pewnej nastolatki, ofiar tego potwora, mogło być znacznie więcej.
1: A już za moment człowiek, który usłyszał wyrok śmierci i tę karę na nim wykonano. Jego okrucieństwa zainspirowały autora książki Milczenie owiec, by na nim wzorować koszmarną postać Jamesa Buffalo Billa Gumba. Zanurzymy się w mrokach jego piwnicy i jego duszy.

0: sceny zbrodni w radiu RMF FM. Nasz dzisiejszy temat: piwnica pełna zbrodni.
1: Gary Michael Heidnik przyszedł na świat 22 listopada 1943 roku w Eastlake w stanie Ohio, to przedmieścia Cleveland. Miał 3 lata, gdy jego rodzice Michael i Ellen się rozwiedli. Wraz z młodszym bratem Terrym trafili pod opiekę ich ciotki Carol.
0: 4 lata później jednak synami znów zaczął opiekować się ich tato i jego nowa małżonka. Ojciec, jeśli wierzyć późniejszej relacji Garego, zaserwował prawdziwe piekło małym chłopcom. Miał się nad nimi znęcać nie tylko fizycznie, ale także psychicznie.
1: To twarde wychowanie sprawiło, że Gary unikał innych dzieci w szkole. Zwykle unikał nie tylko rozmów z rówieśnikami, ale unikał również ich wzroku.
0: A jednak uczył się świetnie. Jego IQ było nieprawdopodobnie wysokie, aż 148. Ojciec namówił Garego, by spróbował ukończyć szkołę wojskową. Jego kariera się rozwijała aż do sierpnia 1962 roku. Wtedy pojawiły się u niego silne, paraliżujące bóle głowy, połączone z utratą równowagi, nudnościami i pogorszeniem się ostrości widzenia. Szpitalny neurolog zdiagnozował u Garego chorobę psychiczną. Leczono go farmakologicznie i zlecono kolejne badania. Te wykazały schizoidalne zaburzenie osobowości.
1: Po śmierci matki w 1970 roku Gary przeżył coś w rodzaju duchowego oświecenia.
0: Założył Zjednoczony Kościół Sług Bożych. Już 4 lata później jego społeczność z 5 wyznawców rozrosła się do sporego grona, które z głową kościoła dzieliło się hojnymi datkami. Na konto kościoła Garego Heidnika trafiło $500,000. W przeliczeniu na dzisiejszą wartość dolara to jakby 1,5 miliona.
1: Zaczęło układać się także w jego życiu miłosnym. Biuro matrymonialne skojarzyło go z niejaką Betty Disto, pochodzącą z Filipin. Pisali do siebie listy przez 2 lata. W końcu Gary się jej oświadczył, ściągnął ją do Stanów i w październiku 1985 roku stanęli na ślubnym kobiercu.
0: Małżeństwo rozpadło się niedługo później, po tym jak jego nowa żona,

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Puste i niezgniecione.
4: Nie trzeba nas myć!
5: Ale etykieta musi być.
3: Zwrot to mocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
8: Po reklamie.
9: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: RMF FM i najlepsza muzyka. Tu sceny zbrodni, dzisiaj interesują nas mroki piwnicy. Mówiliśmy, że Gary Heidnik, głowa Zjednoczonego Kościoła Sług Bożych, miał problemy z prawem.
1: Pierwszy raz popadł w konflikt z prawem już w roku 1976. Z nielegalnie posiadanej broni strzelił do lokatora, który wynajmował od niego dom.
0: 2 lata później został aresztowany za gwałt na niepełnosprawnej kobiecie. Wystąpił do szpitala psychiatrycznego, w którym przebywała na leczeniu chora psychicznie siostra jego dziewczyny, Alberta. Powołując się na związki z jej siostrą, zdołał wypisać kobietę na jednodniowy urlop.
1: Uwięził ją wówczas w swojej piwnicy. Tam, jak wykazała późniejsza obdukcja, kobieta została wielokrotnie wykorzystana. Miał trafić do więzienia, ale wówczas papiery stwierdzające jego problemy psychiczne zmieniły decyzję sądu na przymusowe leczenie w zakładach psychiatrycznych.
0: Wyszedł w kwietniu 83. Niedługo później, jak wspominaliśmy, ożenił się i znów aresztowanie, tym razem za brutalne wykorzystanie i znęcanie się nad żoną. A jednak i tym razem nie trafił do więzienia. Zaczyna się za to seria porwań.
1: Dodajmy, że Gary Heidnik był białym Amerykaninem, ale w tych swoich urojeniach miał wizję, że w świecie za kilkaset lat wymieszają się biali i czarnoskórzy Amerykanie, że świat należał będzie do idealnej rasy, która będzie hybrydą ludzi o wszystkich kolorach skóry. Postanowił sam przyczynić się do powstania tego idealnego społeczeństwa. Planował porwać 10 czarnoskórych kobiet. Z każdą z nich chciał mieć dziecko.
0: 25 listopada 1986 roku przystąpił do realizacji tego chorego planu. Porwał 25-letnią Josephine Riviera. Uwięził ją w swojej piwnicy, w należącym do niego domu przy 3520 North Marshall Street w Filadelfii. Josephine była brutalnie wykorzystywana, bita, potwornie torturowana. Trzymał ją w pomieszczeniu piwnicznym, gdy postanowił porwać kolejną kobietę.
1: 3 grudnia porwał 24-letnią Sandrę Lindsay. Spotkał ją znacznie gorszy los. Kobieta zmarła w wyniku tortur i zagłodzenia.
0: 23 grudnia porwał 19-letnią Lizę Thomas.
1: 3 stycznia 1987 roku uwięził 23-letnią Deborah Dudley.
0: 18 stycznia porwał 18-latkę Jacqueline Askins.
1: 23 marca zniewolił 24-letnią Agnes Adams.
0: Wszystkie trafiły do piwnicy Gary'ego Heidnika. I my do niej wrócimy, ale już po faktach o 21:00.
2: Małopolska uczy z pomysłem. Zdobywaj nowe umiejętności. Odkrywaj swoje talenty i rozwijaj pasję. W każdym wieku, w przedszkolu, szkole, pracy czy na emeryturze. Rozbudź w sobie głód wiedzy. Ucz się nowych rzeczy i poczuj radość samorealizacji. Tu, w Małopolsce.
3: Zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
2: Więcej informacji znajdziesz na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17:20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Kumulacja szczęścia w RMFM.
6: Pieniądze szczęścia nie dają.
7: Myślisz?
8: To posłuchaj.
9: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem, śpię albo to był taki żart telefoniczny.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Czeka
12: ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
13: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Lepsza połowa dnia w RMF FM.
16: Ola Filipek i Mateusz Operchał mają pomysły na każde popołudnie od poniedziałku do czwartku.
17: Gdzie tu pojechać?
18: Można na przykład jeździć w kółko firmy.
17: A my przygotowaliśmy tyle pięknej muzyki dla was, że możecie przez 5 godzin jeździć w kółko.
16: A w piątki są z wami radiowe orki. Lepsza połowa dnia. Już jutro po 14:00.
19: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
7: Hej, zwrotomocni!
14: Zwracamy się do was.
7: butelka plastikowa,
8: szklana
7: i puszka.
11: Odnieście nas do sklepu lub automatu.
8: Zrobią z nas nowe opakowania.
11: Nie potrzebujecie paragonu, żeby nas zwrócić.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucje, dbajcie o środowisko.
7: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Po reklamie.
19: Daniel Dyk, Kamil Barnowski i Sceny Zbrodni.

0: Basta.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Kto zdobędzie pierwsze miejsce? Zależy od ciebie.
3: Głosuj na www.rmf.fm. Publiczne notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
4: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
5: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
6: Program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
7: Halo! Woda kapie mi z sufitu!
8: Aj, pękła rura. Ochronnie rzecz biorąc, lepiej mieć polisę mieszkaniową niż obrażonego sąsiada. Zapytaj o szczegóły agenta lub sprawdź na kompensa.pl/dom.
9: Kompensa.
10: Uwaga! Super promocja w Teddy.
11: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
12: Zbliża się 21, więc czas na najnowsze wydanie faktów.
13: Przedstawi je Michał Zieliński.
14: To ma być nie tylko najkrótsza, ale też niespokojna noc. Ostrzeżenia przed burzami na początek faktów. Potem ostrzeżenie z Teheranu, że Iran wycofa się z rozmów pokojowych z Amerykanami, jeśli Izrael nie przestanie bombardować Libanu. Irańscy piłkarze za moment zaczną mecz z Belgami na mundialu. Nas za chwilę mistrzowskie fakty sportowe. RMF FM. Tej nocy trzeba uważać na burze do poranka. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, których regionów dotyczą te alerty?
15: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami obowiązują niemal w całej Polsce. Wyjątkiem są części Pomorza, głównie jego zachodnie regiony, a także południe województwa łódzkiego oraz fragmenty Małopolski i Opolszczyzny. IMGW prognozuje burze przede wszystkim na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W nocy może spaść tam nawet do 40 ml deszczu. Wiatr w czasie nawałnic osiągnie w porywach do 75, a lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Najsilniej powieje na zachodzie i północy Polski. Wietrznie będzie także w Sudetach.
14: W związku z nawałnicami strażacy odnotowali dziś w sumie ponad 1400 interwencji. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło Wielkopolski. Sojusz Stanów Zjednoczonych i Izraela jest niezniszczalny, zapewnia ambasador USA w Izraelu. W ten sposób komentuje różnice stanowisk między oboma krajami, które dotyczą konfliktu z Iranem i związanym z nim Hezbollahem. W środę Stany Zjednoczone i Iran zawarły wstępne porozumienie, które dotyczy m.in., tu cytat, natychmiastowego i trwałego zakończenia działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Jednak izraelska armia nadal atakuje Liban, co skrytykował m.in. wiceprezydent USA J.D. Vance, który dziś poprowadził amerykańską delegację na negocjacje z Irańczykami w Szwajcarii. Ze słów Hosseina Gorbandazega z irańskiej delegacji do Szwajcarii wynika, że ta właśnie kwestia może wykoleić całe negocjacje. Kwestia Libanu była na pierwszym planie. Oczywiście jeśli w odniesieniu do Libanu, jednego z głównych frontów, na których musi zostać ogłoszony koniec wojny, tak się nie stanie, to kolejne kwestie z pewnością nie będą w ogóle przedmiotem negocjacji. Ostrzega negocjator Iranu, który wczoraj ponownie ogłosił zamknięcie cieśniny Ormus. Kolejne utrudnienia dla pasażerów związane z przebudową katowickiego węzła kolejowego. Od jutra trzeba się ich spodziewać w rejonie przystanku Katowice-Szopienice Południowe. Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, skąd się biorą te utrudnienia i co od jutrzejszego poranka czeka pasażerów?
16: Powód to przebudowa przejścia podziemnego i budowa zupełnie nowego trzeciego peronu na tym przystanku. Rozpoczynające się tam prace rozbiórkowe oznaczają zmiany dla podróżnych. Od poniedziałkowego poranka zamknięte będzie prowadzące na perony przejście podziemne. Będzie się tam można dostać inną drogą, ale to oznacza, że czas dotarcia na przystanek kolejowy wydłuży się o około 7 minut. I to trzeba będzie od poniedziałku brać pod uwagę przy planowaniu podróży pociągiem ze stacji Katowice-Szopienice Południowe.
17: Najnowsze technologie w faktach RMF FM.
14: Obawy o to, co się stanie, jeśli systemy sztucznej inteligencji stałyby się świadome, są naturalne, ale raczej są projekcją naszego własnego sposobu myślenia niż faktycznych możliwości AI. Tak mówi RMF FM neurobiolog z Uniwersytetu Sussex Anil Seth, gość niedawnego Kopernikus Festival w Krakowie, przyznaje, że mamy się jednak nad czym zastanawiać.
9: AI systems are conscious.
14: Jeśli systemy AI stałyby się świadome, to idzie za tym wiele konsekwencji. Miałyby własny status moralny, więc musielibyśmy martwić się o ich własne interesy, a nie tylko o ich wpływ na nas ludzi. To sprawia, że problem dostosowania, regulacji i kontroli jest jeszcze bardziej skomplikowany niż już teraz jest. A przyznajmy, jest bardzo trudny. Ale myślę, że to przypisywanie świadomości systemom sztucznej inteligencji jest bardziej zakorzenione w naszej ludzkiej psychologii niż w samych tych systemach. Częściowo dlatego, że mamy tendencję do mylenia i łączenia inteligencji, świadomości i języka, no bo u nas występują wszystkie jednocześnie. Zauważa naukowiec. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z Anilem Sethem znajdziecie na rmf24.pl. Tam m.in. o tym, dlaczego nie powinno się mówić, że wielkie modele językowe halucynują.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Mistrzowskie fakty sportowe i Cezary Dziewiszak.
18: Witam ponownie. Legia Warszawa, koszykarskie mistrzem Polski. Stołeczni wytrzymali ciśnienie w końcówce ostatniego, siódmego meczu finałowego i utrzymali minimalne prowadzenie nad Zastalem Zielona Góra. Skończyło się 78-70. Legia wygrała emocjonującą serię finałową 4-3 i obroniła tytuł. Koszykarska Warszawa może zatem świętować. A w Inglewood w Kalifornii, Belgia i Iran już w grze na mundialu. Po kilku minutach mamy bezbramkowy remis. Mundialu, na którym coraz częściej mówi się, że barcelońska tiki-taka do sukcesu już raczej nie doprowadzi.
19: Kiedyś uznawało się, że taka dominacja przez posiadanie piłki zapewni ci zwycięstwo. Dzisiaj to już nie jest jednoznaczne. Możesz posiadać piłkę, możesz mieć przewagę, możesz wymieniać dużo podań, ale jeśli nie masz konkretów w polu karnym przeciwnika, bo tam się rozstrzyga wynik, to czasami nie wygrywasz meczu.
18: Ocenia trener piłkarski, ekspert TVP Sport Robert Kolendowicz. I jakby na potwierdzenie, Hiszpania, która wreszcie zdobyła się dziś na konkrety, rozbiła Arabię Saudyjską 4-0. W nocy spotkania Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka i Nowej Zelandii z Egiptem. Wyjechał do Francji w wieku ledwie 18 lat. Niedawno trafił do siatkarskiej reprezentacji Polski. Syn byłego kadrowicza Wojciecha, Sergiusz Serafin, obrał nieoczywistą drogę do debiutu w biało-czerwonych barwach.
20: To jest ciekawa historia, ponieważ generalnie jak byłem w szkole, to przygotowywałem się, żeby wyjechać na studia do Stanów Zjednoczonych. Także ta decyzja o wyjeździe do Francji, nie chcę powiedzieć, że była spontaniczna, ale taka, no, podjęta w dwa dni. Także spakowałem się, wsiadłem w auto i po prostu pojechałem. Szczerze jestem w stanie powiedzieć, że była to najlepsza decyzja, jaką do tej pory podjąłem.
18: Całą rozmowę z siatkarskim reprezentantem Polski, Sergiuszem Serafinem, mamy na stronie rmfon.pl. A przed naszymi siatkarzami drugi turniej Ligi Narodów w Gliwicach. Rozpocznie się w środę.
21: Po mistrzowskich faktach sportowych z Zielonej Murawy wracamy do studia radiowego, a tutaj Sceny Zbrodni i Kamil Warnowski
22: oraz Daniel Dyk. No i wrócimy też do mroków piwnic, w których żadne z nas nie chciałoby się znaleźć. Zaraz kolejne dramatyczne

0: Sceny zbrodni w radiu RMF FM. Wracamy do piwnicy domu przy ulicy North Marshall w Filadelfii. Tu swoje ofiary więził i torturował Gary Heidnik.
1: 6 kobiet porwanych w ciągu 4 miesięcy. Wszystkie przetrzymywane wbrew swojej woli, bite, torturowane, brutalnie wykorzystywane. Heidnik między innymi raził je prądem. Jedna z nich tej tortury nie przeżyła. Porażona prądem zginęła 23-letnia Deborah Dudley.
0: W tych torturach kazał uczestniczyć pierwszej z porwanych kobiet. Zmusił ją również do tego, by pomagała mu w ostatnim porwaniu, do którego doszło 23 marca 1987 roku.
1: Kobieta wzbudziła w ten sposób zaufanie porywacza. Przekonała go, że chce mu pomagać także w kolejnych porwaniach, które planował, ale potrzebuje spotkać się na moment ze swoją rodziną. I dzień po tym ostatnim porwaniu zgodził się. Zawiózł ją nawet osobiście na stację benzynową i umówił się z nią, że tu będzie na nią czekał, aż wróci z rodzinnego domu.
0: Riviera poszła do domu, ale swojego chłopaka. Stamtąd zadzwoniła na policję. Opowiedziała o torturach i morderstwach. Na dowód pokazała funkcjonariuszom ślady po łańcuchach i innych obrażeniach. Finalnie aresztowano Garego czekającego w samochodzie na stacji.
1: Gdy ruszył proces, morderca próbował przekonywać sąd, że nie porwał tych kobiet, że były one już w piwnicy, gdy kupił tę nieruchomość.
0: Obrońcy próbowali wskazać na niepoczytalność oskarżonego i jego problemy umysłowe. Ale mówiliśmy o sporym majątku, jaki Gary Heidnik zgromadził z datków na swój kościół. Okazało się, że niezwykle skutecznie pomnożył te pieniądze, grając na giełdzie. Zdaniem sądu to była okoliczność, która wskazywała, jak bystrym był w rzeczywistości mężczyzną.
1: 1 lipca 1988 roku zapadł wyrok skazujący Heidnika na karę śmierci.
0: Ostatecznie 6 lipca 1999 roku Gary Heidnik zjadł na ostatnie śniadanie 2 kawałki pizzy z serem. Popił je czarną kawą i został odprowadzony do sali egzekucyjnej. Zginął przez podanie mu zastrzyku z trucizną.
1: Był jak dotąd ostatnim, na którym wykonano wyrok śmierci w Pensylwanii. To właśnie jego postać i czyny zainspirowały Thomasa Harrisa do stworzenia postaci Buffalo Billa w powieści Milczenie owiec.

0: RMF FM, najlepsza muzyka. I tak wśród tych terminarzy związanych z mundialem zapomniałem, że właśnie dzisiaj jest ostatnia niedziela roku szkolnego.
1: Ale mam nadzieję, że pamiętasz, że to jest program dla dorosłych i oni do szkoły nie chodzą, jutro idą do pracy, a na razie słuchają z zapartym tchem zapewne tych historii, które przygotowaliśmy. No właśnie, podziemne lochy, specjalnie konstruowane piwnice, znane chociażby ze sprawy Józefa Fritzla, to miejsce

0: Halo Częstochowa. Ostatnie mieszkania na osiedlu neonowym od PKBX Development gotowe do odbioru. Wybierz mieszkanie dwupokojowe wykończone pod klucz lub trzy- albo czteropokojowe dostępne w stanie deweloperskim. Nie odkładaj decyzji. To doskonały moment, aby zamieszkać na swoim jeszcze przed wakacjami. Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę ostatnich mieszkań na osiedlu neonowym. Szczegóły na stronie osiedleneonowe.pl. Osiedle Neonowe. Zamieszkaj wygodnie już teraz.
1: To notowanie i Darek Maciborek już jutro po 19 w RMF FM.
2: Poznaj hit hydroizolacji łazienek doceniany przez fachowców. Primacol Professional. Folie w płynie najwyższej jakości.
3: Sponsorem programu jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
5: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
6: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
5: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
7: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: O reklamie.
11: Sceny zbrodni w RMF FM.

0: FM i najlepsza muzyka, ale teraz czas na sceny zbrodni i kolejny raz zanurzamy się w mrokach piwnicy.
1: Przenosimy się do 8 kwietnia 2003 roku. Okolice miasta Syracuse, stan Nowy Jork. Do Angel Wilson dzwoni jej 17-letnia siostra, Meika, z którą od października, czyli przez pół roku, nie było żadnego kontaktu. Zacytujmy. Słychać było, że jest przestraszona. Była cicha. Ledwo ją słyszałam. Meika przekazuje, że dzwoni z punktu skupu butelek, w którym kiedyś były razem. Mówi, że została porwana przez starszego mężczyznę, że przetrzymuje ją w jakimś lochu i nie może wrócić do domu.
0: Rozmowa trwała około 15 minut. Angel Wilson oddzwoniła pod numer, z którego telefonowała siostra. Poprosiła pracowników punktu recyklingu o zapisanie numeru rejestracyjnego pojazdu, którym przyjechała 17-latka. Natychmiast zgłosiła sprawę na policję. Śledczy szybko namierzyli wskazany samochód. Do zatrzymania doszło, gdy pojazd zaparkował przed salonem Dodge'a.
1: Aresztowanym okazał się 68-letni John Jamelski. Mężczyzna zapytany o relacje z nastolatką powiedział funkcjonariuszom: po prostu dobrze się razem bawimy. Jak przyznał, myślał, że Meika jest pełnoletnia. Opowiadał policjantom, że dziewczyna przeprowadziła się do jego domu. Mieszkają tam razem z psem. Przekonywał śledczych, że świetnie dogaduje się ze swoją partnerką.
0: Opisywał, jak wychodzą razem na tańce czy karaoke, jak wszyscy podziwiają tę dobrze bawiącą się parę z ponad 50-letnią różnicą wieku. Chciał jak najszybciej wyjaśnić to nieporozumienie i wrócić do domu, aby spędzić wieczór ze swoją dziewczyną. John Jamelski był przekonany, że cała sprawa zakończy się grzywną albo krótkim wyrokiem.
1: Gdy śledczy przeszukiwali posiadłość zatrzymanego, byli zszokowani. Na działce, w ekskluzywnej dzielnicy miasta DeWitt, znajdował się dom otoczony wysokim zielonym płotem i jeszcze większymi drzewami. Za budynkiem skrywał się bunkier, który zbudował sam John Jamelski. To tam przetrzymywał porwaną nastolatkę. Nad wejściem do tego pomieszczenia znajdował się krzyż i napis: pokój wszystkim, którzy tu wchodzą.
0: Aby wejść do środka, trzeba wczołgać się na rękach i kolanach przez otwór w piwnicy. Do lochu prowadził wąski, dwumetrowy tunel znajdujący się w piwnicy domu Jamelskiego. W środku nie było dostępu do wody i kanalizacji. Jak relacjonowała Meika, była głodzona, porywacz mył ją szlaufem, woda pozostawała na podłodze, dopóki nie wyparowała.
1: Wedle zeznań ocalałej kobiety nie była pierwszą przetrzymywaną osobą w tym upiornym miejscu. Do tej wstrząsającej historii wrócimy po 22 w RMF FM.

0: Jestem przegościem w klasie syna. Nakręciłem smartfonem filmik, jak robi triki w skateparku. Zmontowałem, wrzuciłem do neta i obaj jesteśmy gwiazdami.
1: Jesteś tatą na medal? Opisz na www.rmf.fm najfajniejszą akcję z tobą i twoim dzieckiem. Do wygrania 1000 zł na zakupy sprzętów Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
3: Pieniądze szczęścia nie dają.
4: Myślisz?
5: To posłuchaj.
6: W głowie jest jedno wielkie zamieszanie, naprawdę. Ja po prostu nie mogę tego ogarnąć.
2: Kumulacja szczęścia w RMFM.
4: Czeka
2: ponad 1000 000 zł.
4: Zagrasz?
7: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów, Regio Skills, Hackatony, Noc Naukowców, Pociąg do Kariery, programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
10: Zachęcam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
14: Po reklamie.
15: I już prawie godzina 22, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM.
16: Przedstawi je Michał Zieliński.
17: Najwyższe polskie odznaczenie państwowe odesłane kurierem według prezydenckiej minister to obelga dla Polski ze strony Wołodymyra Zełenskiego. Ukraiński prezydent mówi natomiast, że odebranie mu najwyższego polskiego odznaczenia źle się skończy i wskazuje przy tym na przykład losu Viktora Orbana. Poza tym już za chwilę podsumowanie Pyrkonu, a także pierwszej bezbramkowej połowy mundialowego meczu Belgia-Iran. Zaostrza się polsko-ukraiński konflikt. O pamięć historyczną Wołodymyr Zełenski w wywiadzie udzielonym ukraińskiej telewizji TSN zarzuca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że ten podsyca nastroje nienawiści wobec Ukraińców w Polsce. Uważam, że podjęta przez niego decyzja świadczy o tym, że kontynuuje walkę polityczną wewnątrz własnego państwa, podsycając nastroje nienawiści wobec Ukraińców. Tak samo jak robił to Orban. I to jest niedobra sprawa. Sądzę, że źle się to skończy. I dlatego tu znów nie chodzi o emocje, lecz o konkretne kroki. Powinniśmy działać. Poprosili o to odznaczenie? Otrzymają je. To nie podlega żadnej dyskusji. Szczerze mówiąc, dla mnie jest to oczywiste. Chociaż nadał mnie inny prezydent, to jednak i nie mnie osobiście, lecz narodowi ukraińskiemu. A naród ukraiński to nasza armia. Mówił o odebranym przez Karola Nawrockiego orderze Orła Białego Wołodymyr Zełenski. Wyjaśnił też, że jego decyzja o nadaniu jednej z jednostek sił zbrojnych nazwę bohaterów UPA, odpowiedzialnej za wymordowanie dziesiątków tysięcy Polaków, nie było jego inicjatywą. To była inicjatywa jednostki. Popieram to, jako prezydent muszę ich wspierać, oni są armią, a jeśli motywują ich bohaterowie, historyczne postaci, to muszę zrobić wszystko, co mi każą. Wyjaśniał Wołodymyr Zełenski. Zwrócenie przez ukraińskiego przywódcę orderu Orła Białego skomentowała tymczasem minister w kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego, Agnieszka Jędrzak. Obelgą nazwała ona odesłanie najwyższego polskiego odznaczenia kurierem. Jak czytamy w oświadczeniu, sednem sprawy jest celowa zniewaga przez ukraińskiego przywódcę narodu, który w ciągu ostatnich 4 lat okazał się być najlepszym przyjacielem Ukrainy. Nie czci się morderców przodków tych, którzy pomogli ci, gdy było to kwestią życia lub śmierci. Cały wpis przytaczamy na naszej stronie rmf24.pl. Publikujemy tam też wywiad z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Poszukiwania 19-latka, który zaginął na Zalewie Mietkowskim, niedaleko Wrocławia, zostały zawieszone. Wczoraj nastolatek w trakcie burzy miał spaść z deski i zniknąć pod wodą. Służby wodne i nurkowie przez cały dzień przeczesywały dno zalewu, wykorzystując sonar, ale bez skutku. Jutro ma zapaść decyzja o kontynuacji poszukiwań. Władze Wrocławia ostrzegają, że burzowy front zbliża się do miasta, a my przypominamy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed nawałnicami niemal w całym kraju obowiązują do rana. Tu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mówili miłośnicy serii Gwiezdne Wojny na Festiwalu Fantastyki Pyrkon. Do Poznania na weekend przyjechali fani zarówno jasnej, jak i ciemnej strony mocy. Podziwiać można było m.in. wystawę kreacji królowej Amidali.
4: Przede wszystkim są to kostiumy z Mrocznego Widma. Mamy w tej chwili 6 kompletnych kostiumów. 7 jest w trakcie produkcji, który też już tutaj możemy oglądać. Brakuje mu aktualnie kilku detali, plus jeszcze okrycie głowy. No i nowa suknia, która dołączyła w tym roku po 7 miesiącach intensywnej produkcji, czyli ta tutaj fioletowa z Ataku Klonów.
17: Mówi Aldona Talarczyk, projektantka strojów z Uniwersum Gwiezdnych Wojen.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
17: A na ostatnie dziś mistrzowskie fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
14: Belgia remisuje z Iranem 0-0 po pierwszej połowie mundialowego spotkania grupy G. Pachniało jednak niespodzianką, bo do siatki po pięknie rozegranym rzucie wolnym trafił Mehdi Taremi, ale był minimalny spalony. W nocy na Mistrzostwach Świata spotkania Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka i Nowej Zelandii z Egiptem. Po raz 9 w historii i po raz 2 z rzędu Legia Warszawa została koszykarskim mistrzem Polski. W decydującym 7 spotkaniu pokonała Zastal Zielona Góra 78-70 i finałową serię wygrała 4-3. Magdalena Fręch jutro dokończy spotkanie pierwszej rundy turnieju w Bad Homburg z Naomi Osaką na korcie trawiastym. Ulewa przerwała mecz przy stanie 5-4 dla Japonki. Po kilkutygodniowej przerwie w niemieckim turnieju do gry wróci Iga Świątek. We wtorek lub w środę będzie najwyżej rozstawioną tenisistką. Dziką kartę na Wimbledon w singlu otrzymała tymczasem 44-letnia Serena Williams, o czym właśnie zdecydowali organizatorzy. Tytułu w Londynie będzie bronić Iga. Kolejny sukces naszej kolarki. Katarzyna Niewiadoma zajęła 3. miejsce w wyścigu dookoła Szwajcarii. Tour de Suisse wygrała reprezentantka gospodarzy Marlen Rousser, a wśród panów najlepszy był Słoweniec Tadej Pogacar. Ponad 1000 zawodników z całego świata, 1000 kibiców na trasie i rywalizacja w ekstremalnym upale. Za nami 6. edycja zawodów Lotto Challenge Gdańsk Powered by PGE. Wśród kobiet na dystansie średnim najszybsza była gdańszczanka Marta Łagownik.
18: Jestem przeszczęśliwa, że mogłam wygrać we własnym mieście. To jest niesamowite uczucie słyszeć swoich ludzi, którzy cię dopingują i cały czas mówią: Marta, dawaj, dawaj, dowiedziesz to do mety, czekamy na ciebie.
14: A ze zwyciężczynią rozmawiał gdański reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
8: Sponsorem mistrzowskich faktów sportowych jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Free w Polsce.
19: Zwykle przyciemniamy światło w studiu RMF-u w programie Sceny Zbrodni, ale dzisiaj palą się wszystkie żarówki. Daniel Dyk
20: i Kamil Barnowski. A to dlatego, że zaraz wracamy do jednej z najmroczniejszych piwnic w historii.
19: Teraz wróćmy jednak do najlepszej muzyki. Jak to

0: Lego.
1: RMF FM i najlepsza muzyka. Sceny zbrodni. I dzisiaj zanurzamy się w mrokach naprawdę mrocznych piwnic. Wracamy do sprawy Johna Jomelskiego, właściciela upiornego lochu, w którym więził swoje ofiary.
2: Powiedzmy coś więcej o tym antybohaterze. Rocznik 1935, syn zegarmistrza. Sam również kształcił się w tym kierunku. Był bardzo cichy, małomówny, zamknięty. Nie miał zbyt wielu kolegów. A propos szkoły, uczniem był średnim, kiepsko radził sobie z przedmiotami ścisłymi. Natomiast bardzo lubił historię.
1: Wydawało się, że udało mu się poukładać dorosłe życie. Ożenił się, doczekał się dwóch synów, trzeci, właściwie pierworodny, zmarł krótko po narodzinach. Finansowo Jomelscy radzili sobie całkiem dobrze. John był złotą rączką, pracował również w sklepach spożywczych. Był chorobliwie oszczędny, dobrze lokował swoje pieniądze. Wkrótce po zachorowaniu swojej żony na raka w październiku 1988 roku porwał w Syracuse 14-letnią Kristen, pochodzenia indiańskiego. Zwabił ją do swojego samochodu, oferując podwózkę. W przyszłości powtarzał ten scenariusz. John Jomelski najpierw przykuł dziewczynę do studni za domem swojej matki, a następnie po wybudowaniu bunkra przeniósł ją właśnie tam. Budowla miała około 7,5 metra długości, 2,5 metra wysokości oraz 3,5 metra szerokości. Dach bunkra znajdował się metr pod ziemią. Stalowe drzwi do tego lochu były ukryte za regałem magazynowym.
2: Swoją pierwszą ofiarę przetrzymywał i wykorzystywał przez ponad 2 lata. Szantażował nastolatkę, że jeśli nie będzie posłuszna, to skrzywdzi jej brata. Przetrzymywana była często przykuwana łańcuchami do stalowych drzwi i poddawana regularnemu praniu mózgu. Pewnego dnia John Jomelski po prostu wypuścił Kristen na wolność, a ta, zastraszona przez oprawcę, nie zgłosiła się na policję.
1: Do kolejnego porwania dochodzi 5 lat później, pod koniec marca 1995 roku. Tym razem ofiarą potwora została Michelle, 14-latka latynoskiego pochodzenia. Zaoferował jej dobre pieniądze w zamian za dostarczenie tajnej przesyłki. Tak właśnie trafiła do bunkra Jomelskiego. Po 15 miesiącach codziennych potworności John Jomelski podwiózł Michelle pod dom jej rodziców. Gdy była już na wolności, opisała policji mężczyznę, który przetrzymywał ją przez tak długi czas. Funkcjonariusze tych opowieści nie potraktowali poważnie.
2: W ten sposób John Jomelski, mistrz lochów Syracuse, pozostawał na wolności i polował na kolejne niewinne kobiety. I do tej sprawy wrócimy za moment.

najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: Tu sceny zbrodni w RMF FM. Wracamy do historii Johna Jamelskiego, seryjnego porywacza nazwanego mistrzem lochów z Syracuse.
1: Trzecią ofiarą mężczyzny była 53-latka Tina. Uciekła z Wietnamu. Bardzo słabo znała angielski. Ona również trafiła do przerażającego lochu. Była wykorzystywana i zmuszana do rozmaitych prac. Jamelski wmawiał Tinie, że należy do policyjnej siatki handlarzy niewolnikami seksualnymi. Dla uwiarygodnienia swojej opowieści pokazywał odznakę szeryfa, którą kiedyś przypadkowo znalazł na ulicy.
0: Tina została wypuszczona po 10 miesiącach piekła. Jamelski podwiózł ją na dworzec autobusowy i wręczył $50. W tym wypadku policja również nie była w stanie ustalić personaliów porywacza.
1: W maju 2001 roku uwięził swoją czwartą ofiarę, 26-letnią Jennifer, matkę dwójki dzieci. Jamelski zmusił Jennifer, aby napisała list, w którym swoją nieobecność tłumaczy odwykiem, na którym przebywa. To komplikowało policyjne poszukiwania.
0: Jamelski po 2 miesiącach wypuścił Jennifer, a ta poinformowała o wszystkim policję. Zapamiętała, że przestępca posiada jasnobrązowy samochód Mercury Comet z 1974 roku. Funkcjonariusze przeanalizowali rejestr samochodów w stanie Nowy Jork, ale żaden pojazd nie pasował do tego opisu, dlatego ten trop odpuścili.
1: W ten sposób seryjny porywacz nadal pozostawał na wolności. W październiku 2022 roku porwał wspomnianą na początku Meikę, 16-letnią Afroamerykankę. Wskazywano później, że dziewczyna mogła cierpieć na syndrom sztokholmski. Meika była posłuszna. W efekcie z bunkra pozwolono jej przenieść się na górę, do mieszkania Jamelskiego.
0: W końcu zaczęli wspólnie wychodzić z domu. Widywano ich m.in. w barach czy pizzeriach. W czasie jednego z takich wyjazdów do punktu recyklingowego Meika przechytrzyła porywacza. Poprosiła o możliwość zadzwonienia do kościoła, by sprawdzić godzinę nabożeństw. W rzeczywistości skontaktowała się ze swoją siostrą, co w efekcie, jak pamiętamy, pozwoliło zatrzymać Johna Jamelskiego na gorącym uczynku.
1: John Jamelski przyznał, że w ciągu ostatnich 15 lat porwał 5 kobiet. Podczas ogłoszenia wyroku rozpłakał się i prosił o łagodniejszy wymiar kary. Zacytujmy: przykro mi z powodu tego, co zrobiłem i tego, jak wpłynęło to na wszystkich.
0: W lipcu 2003 roku John Jamelski został skazany na karę od 18 lat więzienia do dożywocia. Obecnie nadal przebywa w zakładzie karnym. Regularnie składa wnioski o zwolnienie warunkowe.

0: Wiem, że wielu słuchaczy Scen Zbrodni w radiu RMF FM dzieliło ten czas między radiem a telewizją i tam wpatrywało się w zielony ekran, gdzie dzieją się bardzo ciekawe historie.
1: Mówisz o mundialu zapewne.
0: Oczywiście.
1: Uważam, że wiele meczów nie dorównuje poziomem emocji naszym historiom. Zapraszamy więc za tydzień na kolejny emocjonujący odcinek Scen Zbrodni w radiu RMF FM. No i polecamy nasze podcasty na rmf.pl.
0: A za dzisiejsze przedostatnie spotkanie przed wakacjami dziękuję Kamil Barnowski
1: i Daniel Dyk. Do usłyszenia za tydzień.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Mocne słowa w porannej rozmowie w RMF FM.
2: Każdy lekarz z półtorocznym stażem za 1 600 000 wziąłby tę robotę.
3: Nie jestem w stanie podważyć pana tezy. To jest skandaliczne, że w sytuacji, w której ciągle jest problem z pieniędzmi na finansowanie świadczeń medycznych, ponad 1,5 miliona płaci się jednemu lekarzowi. Uważam, że jest nie do obrony to.
1: O tym mówią wszyscy. Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00. Prezentuje Tomasz Terlikowski.
4: Dochodzi już 23:00, czas na najnowsze fakty.
5: A ma je dla nas Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
6: Dobry wieczór, zapraszam. Po ponad 5 godzinach pożar w Harnowie na Pomorzu został opanowany, ale akcja gaśnicza potrwa tam prawdopodobnie do rana. Groźny wypadek na trasie wojewódzkiej 957 w Małopolsce. W zderzeniu 2 aut rannych zostało 5 osób. Archeolodzy pomagają nam odkryć nie tylko historię, ale i dawne wierzenia. Za chwilę więcej w tym temacie. Jeszcze przez kilka godzin strażacy będą dogaszali pożar fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu. Jak mówiliśmy w faktach, ogień już się nie rozprzestrzenia, został opanowany po ponad 5 godzinach akcji gaśniczej, a w wyniku pożaru nikt nie ucierpiał. Swoje domy musiało jednak opuścić 20 osób z pobliskich domów. Do mieszkańców powiatu słupskiego rozesłano SMS-y z alertami RCB ostrzegającymi przed dużym zadymieniem.
7: Nie zalecamy przebywania i aktywności na świeżym powietrzu, na pewno w tych okolicach gminy i miejsca, gdzie ten pożar występuje.
6: Mówił na konferencji prasowej starszy brygadier Tomasz Banach, zastępca pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Inspektor Karol Dziemianczyk, zastępca komendanta miejskiej policji w Słupsku, mówił z kolei o tym, co będzie się działo na miejscu pożaru po zakończeniu akcji gaśniczej.
8: Naszym dalszym etapem działań będą już czynności procesowe, które zostaną przeprowadzone po zakończeniu czynności gaśniczych przez Państwową Straż Pożarną i ocenienie terenu przez inspektora nadzoru budowlanego.
6: Kłęby dymu unoszące się nad Harnowem koło Ustki, zniszczoną halę produkcyjną i strażaków w akcji możecie zobaczyć na zdjęciach, które mamy na rmf24.pl. 5 osób rannych po wypadku na trasie wojewódzkiej 957 w Małopolsce. Jak przekazał nam rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, po zderzeniu 2 aut trasa jest zablokowana.
9: W miejscowości Skawica w powiecie słuskim doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 5 osób. Na miejscu działa śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego oraz około 30 strażaków. Droga wojewódzka numer 957 jest całkowicie zablokowana. Służby prowadzą działania ratownicze i zabezpieczają miejsce zdarzenia.
6: Przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły. Jak dodał, służby apelują do kierowców o wybieranie alternatywnej trasy.
0: Świat nauki. Faktach RMF FM.
6: Jedną z najbardziej zdumiewających cech mózgu jest jego zdolność do adaptacji. Świat, w którym żyjemy teraz, jest niewyobrażalnie różny od świata, w którym ewoluowały nasze mózgi. Tak podkreślał w rozmowie z RMF FM neurobiolog z Uniwersytetu Sussex, Anil Seth. Gość niedawnego Copernicus Festival w Krakowie podkreśla, że teraz wraz z rozwojem AI stajemy przed nowym zestawem zagrożeń i możliwości.
10: So the challenge, I think, in its most general terms.
6: Wyzwanie, mówiąc najogólniej, to jak używać sztucznej inteligencji, by pomogła nam lepiej myśleć, by wzmacniać nasz wrodzony potencjał poznawczy, a nie by myślała za nas. Musimy myśleć samodzielnie, póki jeszcze możemy, by zapewnić, że nasza relacja z technologią, w tym ze sztuczną inteligencją, jest komplementarna, synergiczna, a nie taka, w której stajemy się przez nią ubożsi.
10: Where we become diminished.
6: Do rozmowy z Anilem Setem jeszcze w faktach wrócimy, a w całości znajdziecie ją na rmf24.pl. Od nauki przechodzimy do religii. W co wierzyli Polacy przed nadejściem chrześcijaństwa? O dawnych kultach i rytuałach wiemy niewiele, choć z pomocą przychodzą archeolodzy, którzy poszukują śladów dawnych bóstw.
11: Wiemy, że ludzie bardzo dużo myśleli na temat tego świata bogów, duchów. Dużo tych wierzeń było związanych z przyrodą.
12: W swojej książce piszesz również o egipskich bogach nad Wisłą. To brzmi sensacyjnie.
11: Faktycznie w kilku miejscach w Polsce odkryto w grobach sprzed mniej więcej 2000 lat zabytki, które ewidentnie są albo egipskie, albo, uwaga, egiptyzujące. I tego typu rzeczy znajdowane są w grobach odkrywanych na terenie Polski sprzed 2000 lat. tysięcy lat. Pytanie, jak się tutaj znalazły? Czy to oznacza, że ktoś z ówczesnych mieszkańców Polski wybrał się na wycieczkę do Egiptu? No nie, nie. Wiele wskazuje na to, że część tych zabytków trafiła do nas na przykład ze wschodu, znad Morza Czarnego, gdyż tam były pewne wpływy egipskie.
6: Tłumaczył Szymon Zdziebłowski, autor książki Bogowie Polski, Szamani, Megality i Zapomniane Słowiańskie Bóstwa. W rozmowie z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: 6 sierpnia 1945 roku Stany Zjednoczone zrzucają na Hiroshimę pierwszą w historii bombę atomową.
4: Świat z przerażeniem patrzy na niszczycielską siłę nowej broni, która daje USA ogromną przewagę.
3: Jednak Waszyngton jest świadomy, że ta dominacja może wkrótce się zakończyć. Wywiad wie, że Związek Radziecki prowadzi intensywne prace nad stworzeniem własnej bomby atomowej.
4: Eksperci oceniają jednak, że musi minąć jeszcze co najmniej kilkanaście lat, zanim Sowieci będą w stanie stworzyć tę niszczycielską broń.
3: Jednak już 29 sierpnia 1949 roku, na długo przed terminem przewidywanym przez amerykańskich naukowców, Związek Radziecki przeprowadza udany test własnej broni jądrowej.
4: Wywiad amerykański jest w szoku, a dyrektor FBI John Edgar Hoover stwierdza:
5: Sowieci nie mogli tak szybko ukończyć prac nad bronią jądrową. Musieli mieć wśród nas szpiegów, którzy przekazali im tajne plany.
3: Rozpoczyna się skrupulatne śledztwo i kilka osób zostaje zatrzymanych. Wśród nich są Julius i Ethel Rosenbergowie.
4: Julius Rosenberg urodził się w 1918 roku i dorastał w Nowym Jorku w niezamożnej żydowskiej rodzinie. W czasie studiów inżynierskich wstąpił do Ligi Młodych Komunistów.
3: W 1936 roku poznaje Ethel Greenglass, która także jest zagorzałą komunistką. Para bierze ślub w 1939 roku.
4: W 1940 roku Rosenberg rozpoczyna pracę w laboratorium wojskowym w Fort Monmouth. Aby otrzymać to stanowisko, ukrywa swoje powiązania z komunistami.
3: Równocześnie zaczyna działalność szpiegowską na rzecz Związku Radzieckiego.
4: Przekazuje im tajne plany broni konwencjonalnej czy silników odrzutowych, chcąc w ten sposób wspomóc komunistów z ZSRR.
3: Rosenberg próbuje też werbować do siatki innych naukowców i inżynierów. W 1944 roku udaje mu się nakłonić do współpracy brata swojej żony, Davida Greenglassa.
4: Greenglass jest bardzo cennym źródłem informacji. Pracuje w Los Alamos, gdzie prowadzone są prace nad projektem Manhattan, którego celem jest stworzenie bomby atomowej.
3: Jednak wkrótce kariera szpiegowska Juliusa Rosenberga dobiega końca. W styczniu 1945 roku zostaje wyrzucony z pracy w forcie Monmouth, po tym jak wychodzą na jaw jego powiązania z partią komunistyczną.
4: Jednak początkowo, mimo że traci zatrudnienie, wywiad Stanów Zjednoczonych jest zupełnie nieświadomy jego szpiegowskiej działalności.
3: Wszystko zmienia się w 1950 roku, gdy Klaus Fuchs, pracujący przy projekcie Manhattan, zostaje oskarżony o bycie sowieckim szpiegiem.
4: Fuchs podczas przesłuchania wyjawia, że przekazywał Moskwie informacje za pośrednictwem Amerykanina, Henry'ego Golda.
3: FBI aresztuje Golda i ten ujawnia nazwiska wielu osób, w tym Davida Greenglassa, brata Ethel Rosenberg.
4: Co ciekawe, gdy Rosenberg dowiedział się o zatrzymaniu Fuchsa, miał zaproponować Greenglassowi ucieczkę do Meksyku. Ten jednak nie skorzystał z tej oferty.
3: 15 czerwca 1950 roku Greenglass zostaje aresztowany i trafia na przesłuchanie.
5: Kto jeszcze był zaangażowany w działalność szpiegowską na rzecz Związku Radzieckiego? Komu przekazywał pan dane dotyczące projektu Manhattan?
4: Greenglass chce się ratować i postanawia współpracować z agencją, licząc na łagodniejszą karę.
6: Zostałem zwerbowany przez Juliusa Rosenberga i to jemu przekazałem te dokumenty. Dałem mu je podczas spotkania na ulicy w Nowym Jorku.
5: A co z jego żoną?
6: Nic nie wiem o tym, by była zaangażowana w działalność szpiegowską.
3: Zeznania Greenglassa sprawiają, że 17 lipca 1950 roku Julius Rosenberg zostaje aresztowany.
5: Czy przyznaje się pan do szpiegostwa na rzecz ZSRR?
7: Jestem niewinny.
3: Mimo wielu prób podejmowanych przez FBI, Rosenberg nie chce współpracować ze śledczymi.
4: Agencja szuka sposobów na przekonanie zatrzymanego, by zdradził, kto jest zaangażowany w działalność siatki. Dyrektor John Edgar Hoover sugeruje:
5: musimy wywrzeć na Rosenbergu presję. Może gdy usłyszy, że grozi mu kara śmierci, będzie bardziej skłonny do współpracy i zdradzi nam inne nazwiska. Możemy też postawić zarzuty jego żonie i przekonać go, że jej również grozi krzesło elektryczne.
3: 11 sierpnia 1950 roku Ethel Rosenberg

0: zostaje zatrzymana, ale nie ma przeciwko niej praktycznie żadnych dowodów.
1: Podczas przesłuchania kobieta powtarza:
2: zgodnie z 5. poprawką do konstytucji nikt nie może być zmuszony do zeznawania w sprawie karnej na swoją niekorzyść. Dlatego odmawiam odpowiedzi.
0: Ethel zostaje jednak obciążona zeznaniami, które składa jej brat podczas kolejnego przesłuchania.
3: Proszę jeszcze raz powiedzieć, w jaki sposób przekazał pan dokumenty dotyczące broni atomowej Rosenbergowi?
1: Tym razem Greenglass zmienia swoją wersję.
4: Spotkaliśmy się w jego mieszkaniu w Nowym Jorku. Gdy dałem mu dokumenty, natychmiast zawołał swoją żonę Ethel i kazał jej przepisać je na maszynie.
0: Także Ruth, żona Greenglassa, potwierdza, że Ethel pomagała Juliusowi w działalności szpiegowskiej.
1: Te zeznania zostają uznane za wystarczające do postawienia kobiecie zarzutów. 6 marca 1951 roku rozpoczyna się proces Rosenbergów, któremu przewodzi sędzia Irving Kaufman.
0: Rozmowa odbywa się w dość specyficznej atmosferze. Jest to okres, gdy w Stanach Zjednoczonych strach przed szpiegami oraz ekspansją komunizmu na świecie osiąga niespotykaną wcześniej skalę.
1: Powszechne stają się twierdzenia, że w wielu instytucjach rządowych pracują komuniści, którzy próbują zniszczyć kraj od środka.
0: Z tego powodu wielu Amerykanów domaga się stanowczych działań przeciwko osobom oskarżonym o szpiegostwo na rzecz ZSRR. Z perspektywy Rosenbergów proces odbywa się więc w najgorszym możliwym czasie.
1: Jednak FBI nie zależy wcale na wyroku śmierci dla małżeństwa. Agenci liczą, że Rosenbergowie przerażą się krzesła elektrycznego i chcąc ratować życie, ujawnią informacje o siatce szpiegowskiej.
0: Ale Julius i Ethel do samego końca trzymają się swojej wersji i nie chcą iść na żadną współpracę.
1: Sąd uznaje zeznania przedstawione przez Davida Greenglassa za wystarczające do uznania oskarżonych za winnych.
0: 5 kwietnia 1951 roku sędzia Irving Kaufman ogłasza wyrok.
5: Wasza zbrodnia jest dużo gorsza niż morderstwo. Oddanie w ręce Rosjan planów bomby atomowej moim zdaniem doprowadziło już do komunistycznej inwazji na Koreę, która pochłonęła 50 tysięcy ofiar. Kto wie, czy kolejne miliony niewinnych ludzi nie zapłacą ceny za waszą zdradę. Niewątpliwie zmienicie bieg historii na niekorzyść naszego kraju. Dlatego skazuję was na karę śmierci.
1: Wielu Amerykanów, nawet przekonanych o winie Rosenbergów, uważa komentarz sędziego za znaczną przesadę.
0: Małżeństwo trafia do więzienia Sing Sing, gdzie oczekują na egzekucję, która ma zostać wykonana przy użyciu krzesła elektrycznego.
1: Jednak część opinii publicznej sprzeciwia się tak surowemu wyrokowi. Obrońcy wskazują, że Rosenbergowie mają dwoje dzieci, które wkrótce mogą stać się sierotami.
0: Niektórzy są przekonani, że Rosenbergowie są tak naprawdę niewinni, a przepisywane im winy są jedynie wynikiem narastającej w społeczeństwie paranoi.
1: Obrońcy składają apelacje, a prośba o ułaskawienie małżeństwa trafia do prezydenta USA.
0: Naukowcy jak Albert Einstein czy słynni artyści jak Picasso także protestują przeciwko wyrokowi. Sprzeciw wyraża także sam papież Pius XII.
1: Jednak prezydent Dwight Eisenhower nie ma zamiaru skorzystać z prawa łaski, a wszystkie działania dążące do uwolnienia Rosenbergów okazują się nieskuteczne. Los małżeństwa jest już przesądzony.
0: Egzekucja rozpoczyna się 19 czerwca 1953 roku o godzinie 20. Julius Rosenberg zostaje stracony jako pierwszy, jednak wykonanie wyroku na Ethel nie przebiega bez problemów.
1: Po regulaminowej serii trzech wstrząsów elektrycznych lekarz stwierdza, że serce kobiety nadal bije. Dopiero po kolejnych dwóch wstrząsach zostaje stwierdzony jej zgon.
0: Jeden ze świadków, który obserwował egzekucję, mówił wstrząśnięty:
6: przysięgam, pod koniec widziałem, jak nad jej głową pojawił się dym.
1: Małżonkowie zostają pochowani na cmentarzu żydowskim Wellwood w Nowym Jorku. W ceremonii pogrzebowej uczestniczą setki osób.
0: Przez wiele lat proces i kwestia winy Rosenbergów były w Stanach Zjednoczonych obiektem wielu kontrowersji. Julius i Ethel byli jedynymi osobami w USA, które w czasie zimnej wojny zostały skazane na karę śmierci za szpiegostwo.
1: Nie jest też jasne, na ile wartościowe były informacje, które Julius przekazał do Moskwy i które kosztowały go życie.
0: Wielu krytykuje też surowy wyrok, zwłaszcza, że choćby Klaus Fuchs, który przekazał Sowietom nieporównywalnie ważniejsze dokumenty, otrzymał wyrok zaledwie 15 lat pozbawienia wolności.
1: Jednak w późniejszych latach na światło dzienne zaczęły wypływać tajne akta, które potwierdziły, że Julius Rosenberg był sowieckim agentem.
0: Zresztą sam Nikita Chruszczow, przywódca ZSRR, stwierdził w swojej autobiografii:
7: Rosenbergowie w znaczący sposób przyczynili się do przyspieszenia naszych prac nad bronią jądrową.
1: Jednak o ile wina Juliusa Rosenberga staje się być potwierdzona, to nadal nie udało się ustalić, czy, a jeśli tak, to do jakiego stopnia Ethel Rosenberg uczestniczyła w szpiegowskiej działalności. męża.
0: Wiele lat po procesie David Greenglass, którego zeznania obciążyły Ethel, stwierdził w wywiadzie, że nie były one prawdziwe. Tłumaczył.
4: Przekonano mnie, że jeżeli obciążę Ethel, to moja żona nie stanie przed sądem. A moja żona była dla mnie dużo ważniejsza niż siostra. Była przecież matką moich dzieci. Dlatego zawarliśmy umowę. Musiałem ratować jej życie. I nie żałuję tego, co zrobiłem.
1: Dzięki tej umowie żona Greenglassa, Ruth, nie poszła do więzienia i mogła dalej zajmować się wychowaniem dzieci.
0: Także w odtajnionych sowieckich dokumentach nie znaleziono dowodów, że Ethel była szpiegiem. Nie miała nawet nadanego pseudonimu.
1: Sprawa Rosenbergów do dziś budzi wiele kontrowersji. W dalszym ciągu pojawiają się głosy, że małżeństwo tak naprawdę było niewinne i stało się jedynie ofiarami zimnowojennej paranoi.
0: Część historyków wskazuje ponadto, że sam proces nie był w pełni uczciwy, a wielu świadków zeznawało przeciwko Rosenbergom, licząc na łagodniejszy wyrok.
1: Dlatego być może nigdy nie dowiemy się, czy sprawiedliwości naprawdę stało się zadość.
8: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

0: Zbliża się już północ, a to czas na kolejne fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Wciąż nie wiadomo, kto w Koalicji Obywatelskiej poniesie konsekwencje za skandal związany ze Stołecznym Szpitalem Południowym. Rzecznik praw pacjenta oraz lekarze będą walczyć o łatwiejszy dostęp do kredytów dla byłych pacjentów onkologicznych. Reprezentacja Belgii z kolejnym remisem na koncie. Tym razem na Mundialu 0-0 zakończył się pojedynek z Iranem. Co z polityczną odpowiedzialnością za wydarzenia w Szpitalu Południowym w Warszawie? Przypomnijmy, chodzi o placówkę, w której politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny mieli być przyjmowani poza kolejką i w lepszych warunkach. Oprócz tego 28-letni lekarz radny Koalicji w ubiegłym roku zarobił niemal 1 600 000 zł, będąc zatrudnionym w 4 warszawskich szpitalach. Czy Koalicja Obywatelska szuka winnych w swoich szeregach? O tym reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
1: Politycy tej formacji twierdzą, że potrzebne są wyniki kontroli w szpitalu, aby ustalić, kto ponosi odpowiedzialność w tej sprawie. Europoseł Michał Szczerba uważa, że jeśli Rafał Trzaskowski nie otrzymał pisma o nieprawidłowościach na swoje biurko, wówczas nie mógł wiedzieć o całej sprawie.
2: Jest odkreślony tryb. Tym trybem są zawiadomienia do prokuratury, do NFZ-u, do Izby Lekarskiej, a nie tryb nieformalnego powiadamiania na komunikatorze od osób, których się nie zna.
1: Według Mirosławy Stachowiak-Różeckiej z Prawa i Sprawiedliwości to minister zdrowia zapłaci stanowiskiem za wydarzenia w warszawskim szpitalu.
3: Na ile znam Tuska, to raczej swoje dziecko cudowne, prawda, pana Kierwińskiego będzie bronić do końca, natomiast być może pani minister będzie musiała odejść.
1: Tymczasem najpewniej jutro zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego po tym, jak poprzedni skład został odwołany przez Rafała Trzaskowskiego.
0: Eksperci apelują o łatwiejszy dostęp do kredytów dla osób, które mają za sobą leczenie onkologiczne. Rzecznik praw pacjenta oraz lekarze z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego złożyli propozycję zmian w nowelizacji ustawy o kredycie konsumenckim. W faktach teraz nasz reporter Michał Dobrołowicz. Na czym miałoby polegać to ułatwienie?
4: Na tym, że po upływie 5 lat od zakończenia leczenia onkologicznego bank czy ubezpieczyciel nie mogliby wykorzystywać faktu, że pacjent chorował na nowotwór, by wymagać od niego spełnienia dodatkowych warunków do zawarcia umowy kredytowej. Profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii przekonuje, że leczenie jest dzisiaj już tak nowoczesne, że taka zmiana jest potrzebna.
5: Leczymy coraz skuteczniej chorych na nowotwory. No i co? I mamy być dyskryminowani z tego powodu na resztę życia, że zachorowaliśmy na nowotwór, a go wyleczyliśmy? To nie jest uczciwe, bo jest wiele chorób, które po prostu w tej chwili leczymy trwale.
4: Sprawa z formalnego punktu widzenia nie jest jednak jednoznaczna. W krajach takich jak Włochy czy Holandia musi upłynąć 10 lat od zakończenia leczenia onkologicznego, by instytucje finansowe nie brały już pod uwagę faktu choroby. Analizy i argumenty polskich ekspertów mają być teraz analizowane przez resort finansów.
6: Sport w faktach RMF FM.
0: Belgia zremisowała z Iranem 0-0 w meczu drugiej kolejki grupy G piłkarskich mistrzostw świata. Mimo wyraźnej przewagi i gry ofensywnej przez większość spotkania, europejska drużyna nie zdołała pokonać świetnie dysponowanego irańskiego bramkarza. Belgowie tym samym od początku kontrolowali przebieg gry i stworzyli kilka godnych okazji, a Iran skupiał się na defensywie i kontratakach. Po 2 kolejkach Belgia ma na koncie 2 remisy i komplikuje sobie walkę o awans do fazy pucharowej. Teraz wracamy do tematów naukowych. Drażni mnie mówienie o modelach sztucznej inteligencji, że halucynują. Tak mówi w RMF FM profesor Anil Seth z Uniwersytetu Sussex. Neurobiolog i pisarz podkreśla, że to błędne użycie tego terminu, który ma swoje konsekwencje. Halucynacja u człowieka to rodzaj świadomego doświadczenia, zwykle definiowane jako doświadczenie czegoś, czego naprawdę nie ma. Gdy model językowy w cudzysłowie halucynuje, to znaczy, że wymyśla rzeczy, zwykle mamy na myśli, że mówi coś nieprawdziwego, a to nie jest halucynacja. Jeśli mamy używać metafory z medycyny, powinniśmy mówić o konfabulacji. W medycynie konfabulacja oznacza zasadniczo wymyślanie rzeczy bez świadomości, że się to robi. I to naprawdę ma znaczenie, bo jeśli używamy słowa halucynacja, to nieświadomie wzmacniamy ideę, że te systemy są świadome. Implicitly reinforcing the idea that these systems are conscious. Mówił profesor Anil Seth. Całą rozmowę Grzegorza Jasińskiego z gościem tegorocznego Copernicus Festival znajdziecie na rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
8: Słuchacie RMF FM. Ja nazywam się Olga Hering i witam w programie Zbrodnie z wyższych sfer. Dziś przeniesiemy się do Krakowa, w którym w 2012 roku życie pewnej z pozoru idealnej rodziny rozpadło się jak domek z kart. To historia Marka, człowieka, który podczas walki o honor zapomniał o tej najważniejszej wartości, jaką jest ludzkie życie.

0: Tu Olga Hering i witam was w zbrodniach z wyższych sfer. Dane bohaterów tej historii zostały zmienione.
1: Zbrodnie z wyższych sfer w RMF FM.
0: Marek i Joanna są małżeństwem od kilkunastu lat. Mieszkają na przedmieściach Krakowa, a wśród większości osób z ich otoczenia panuje opinia, że są małżeństwem idealnym, tak jak idealne wydaje się być ich całe życie. Mieszkają w dużej, drogiej willi, a na posesji stoją zaparkowane luksusowe samochody. W środku swoją codzienność toczy szczęśliwe małżeństwo z dwójką zdrowych dzieci. On pracuje jako inżynier budownictwa, a ona jako prokurent przy zarządzie jednej z większych krakowskich firm medycznych. Kiedy jednak o zdanie na temat Marka, Joanny i ich życia zapytamy tych najbliższych sąsiadów, mit o doskonale zgranym małżeństwie i idealnym życiu pryska jak bańka mydlana. Marek uchodzi w sąsiedztwie za miłego i życzliwego mężczyznę, ale jego żona Joanna to już inna historia. Kiedyś rzeczywiście wyglądali na szczęśliwych, jednak dzisiaj z ich pięknego domu na Rżące znacznie częściej niż śmiech słychać głośne awantury, których wcale nie tłumią grube mury. Ten wzajemny dystans i chłód sprawia, że nie tylko oddalają się od siebie, ale też zaczynają patrzeć na siebie podejrzliwie i oskarżać się nawzajem o zdrady. I to właśnie ten temat jako jedyny budzi emocje w ich relacji. Marek uważa, że żona pod pretekstem delegacji spotyka się z innymi mężczyznami, a Joanna z kolei odbija piłeczkę, że skoro mąż oskarża ją o niewierność, to pewnie sam ma coś na sumieniu. W pewnym momencie para kłóci się już tak bardzo, że każdy ich, nawet krótki kontakt, to tylko seria spięć i przykrości. Chcą nawet wziąć rozwód, bo nie potrafią już ze sobą rozmawiać, ale ostatecznie wybierają inną drogę. Decydują, że pozostaną małżeństwem i będą żyć razem pod jednym dachem, przynajmniej do momentu, aż ich dzieci trochę podrosną. To dla nich chcą zawalczyć o ten związek i jeszcze raz spróbować. I po tym postanowieniu na jakiś czas naprawdę zaczyna dziać się lepiej. W domu teraz rzadko słychać kłótnie, a małżeństwo, zamiast unikać się wzajemnie, spędza razem czas. Marek zaczyna czuć, że to wszystko ma sens. Uświadamia sobie też, że nadal kocha żonę i wreszcie czuje spokój i spełnienie, kiedy nie patrzą na siebie z odrazą. Jednak nic, co dobre, nie trwa wiecznie, bo jakiś czas później Joanna zaczyna znowu stawiać wokół siebie mur. Coraz częściej odmawia wspólnych wyjść, znowu nie ma na nic czasu. Mimo że obiecała zredukować delegację, nagle zaczyna coraz częściej wyjeżdżać na różnego rodzaju spotkania biznesowe, chociaż nigdy nie tłumaczy precyzyjnie, gdzie i dlaczego się tam wybiera. Za to kiedy już jest w domu, jest nieobecna, a jej telefon wibruje częściej niż zwykle i to w godzinach, które nie kojarzą się z godzinami pracy. Marek znowu zaczyna być podejrzliwy. Nie jest jednak w stanie samemu dojść, komu Joanna poświęca aż tyle uwagi, bo żona niemal zawsze ma telefon przy sobie. Chodzi z nim nawet do toalety. Marek jest przekonany, że to nie jest normalne zachowanie i że telefon żony skrywa jej tajemnice, a te rozmowy i wiadomości na pewno nie mają nic wspólnego z pracą. Obsesja odkrycia prawdy zaczyna obezwładniać Marka. Dlatego mężczyzna konsultuje się ze swoim znajomym, który jest biegły we wszelkich sprawach związanych z nowymi technologiami i prosi go o pomoc. Musi dowiedzieć się, jaki sekret skrywa przed nim żona. Kolega od razu podsuwa kilka możliwości, a Marek nie ma zamiaru decydować się tylko na jedną i działania zmierzające do ujawnienia rzekomego romansu żony ruszają. Za pomocą wskazówek od kolegi udaje mu się pod osłoną nocy zainstalować na telefonie żony specjalny szpiegowski program, który śledzi wszystkie rozmowy telefoniczne i SMS-y. Na tym jednak Marek nie poprzestaje. Żeby mieć pewność, w domu i na posesji, bez wiedzy pozostałych domowników, instaluje aż 16 ukrytych kamer, a w samochodzie żony, dokładniej w kole zapasowym, potajemnie chowa nadajnik GPS, który ma śledzić każdy jej ruch. Tak uzbrojony Marek rozpoczyna obserwację Joanny, jej poczynań, kontaktów i wyjazdów, co pochłania mnóstwo czasu i energii, a ostatecznie wcale nie przynosi spektakularnych rezultatów. Wbrew przekonaniu Marka o tym, że żona kogoś ma, przez kolejne dni nie dzieje się nic nadzwyczajnego. W jej telefonie też nie pojawia się nic niepokojącego. Mąż zaczyna rozumieć, że chyba się wygłupił i że jego podejrzenia były bezpodstawne. W związku z tym Marek decyduje się na wyłączenie aplikacji i demontaż wszystkich urządzeń szpiegowskich. Zażenowany własną postawą zasiada do komputera, żeby raz na zawsze wyłączyć aplikację śledzącą. I gdy już ma zakończyć cały temat szpiegowania, przychodzi ostatnie powiadomienie. To Joanna dostała jakiegoś SMS-a z nieznanego i niezapisanego w jej telefonie numeru. Marek przez chwilę chce go nawet zignorować, ale ciekawość bierze górę. Mąż ze spokojem, jakby to miała być formalność, klika w powiadomienie, a sekundy później czuje, że całe jego życie runęło. Kochanie, wróciłem z zagranicy. Kiedy możemy się zobaczyć? Brzmi SMS, jaki właśnie teraz otrzymała jego żona. Marek nie wierzy własnym oczom. A jednak miał rację, a jego przeczucia wcale nie były urojeniami. Żona go zdradzała, a on był tylko o krok od tego, żeby w ogóle się o tym nie dowiedzieć. Marek, czerwony i wściekły, chwyta za telefon i natychmiast wybiera numer, z którego przed chwilą przyszedł jednoznaczny SMS do jego żony i dzwoni. Telefon odbiera jakiś mężczyzna. To Pedro, jest Portugalczykiem i nie potrafi mówić po polsku, dlatego gdy słyszy wykrzykującego coś Marka, woła do słuchawki "English, please". Zdenerwowany Marek bierze głęboki wdech i przechodzi na angielski. Nie owija w bawełnę i od razu mówi swojemu rozmówcy, że wie, że sypia z jego żoną i że to się musi natychmiast skończyć, a najlepiej, żeby wyjaśnili sobie to twarzą w twarz. Okłamuje Portugalczyka, że jego wypieranie się nic nie da, bo wie wszystko o zdradzie i o nim samym, bo wynajął prywatnego detektywa. W tym momencie Pedro zaczyna kalkulować, o czym świadczy chwilowa cisza. Mężczyzna jednak nie rozłącza się, a zamiast tego zgadza się na spotkanie z mężem swojej kochanki. Najlepiej, żeby było to pod siedzibą jego firmy, na parkingu stacji benzynowej, obok restauracji znanego fast foodu przy Rondzie Matecznego w Krakowie. Marek wstaje od biurka, wychodzi z biura i kieruje się w stronę domu. Wszyscy w firmie przekonani są, że wyszedł na chwilę, żeby coś zjeść. W końcu zostawił na biurku swojego laptopa, ale nic bardziej mylnego. Marek w rzeczywistości jedzie do domu, bynajmniej nie na lunch. Ma tam broń, replikę rewolweru czarnoprochowego Colt Sheriff, którą ma zamiar zabrać na spotkanie. Pół godziny później, około 13:30, kamery przemysłowe rejestrują, jak samochód należący do Marka podjeżdża na parking obok stacji benzynowej przy Rondzie Matecznego. Chwilę później widać, jak zatrzymuje się obok niego nowa Toyota Land Cruiser. Marek nie traci czasu, gasi swój samochód, otwiera drzwi i wysiada, po czym podchodzi do samochodu rywala. Cały czas trzyma za pazuchą rewolwer, który przed chwilą zabrał ze swojego domu. Pedro czeka w swoim aucie i gestem zaprasza Marka, by usiadł na fotelu pasażera. Ten tak też robi i chwilę później może przyjrzeć się mężczyźnie, który kradnie mu żonę. Kochanek jest wysoki, przystojny, ma ciemne oczy i ciemne włosy, a do tego jest elegancko ubrany. Wygląda jak amant z romantycznego filmu, co jeszcze bardziej rozwściecza Marka. Pedro za to nie daje po sobie poznać, że targają nim jakieś emocje. Wyciąga rękę, aby przywitać się z Markiem, zanim zaczną rozmawiać, ale mężczyzna ignoruje ten gest i nie ma zamiaru uścisnąć dłoni Portugalczyka. Chociaż z całych sił Marek tłumi w sobie gniew, widać, że ledwo powstrzymuje te emocje. Chyba jedynym hamulcem dla będącego na granicy wybuchu Marka jest to, że Pedro jest wyjątkowo opanowany i gotowy porozmawiać. Początkowo więc rozmowa toczy się względnie spokojnie, ale szybko zamienia się ona w ogromną awanturę, kiedy Pedro, kochanek Joanny, przekazuje Markowi swoje stanowisko. Tak, spotyka się z nią, mają romans i będą go mieli. Czy to się podoba Markowi, czy nie, o ile Joanna będzie chciała, to wciąż będą się widywać. Te słowa są jak płachta na byka i to początek najgorszego, który dopiero nadchodzi. Kiedy mężczyźni nadal siedzą obok siebie i zaczynają wdawać się w pyskówkę, dzieje się coś nieoczekiwanego. Pedro sięga do wewnętrznej kieszeni swojej kurtki, najprawdopodobniej aby wyjąć z niej telefon komórkowy. Jednak Marek kompletnie inaczej odbiera ten gest. Jako że sam ma za pazuchą schowany rewolwer, przekonany jest, że jego rywal także jest uzbrojony i pewnie chce go zastrzelić, dlatego wpada w panikę. W ułamkach sekund podejmuje decyzję. On musi być pierwszy, dlatego jednym ruchem wyjmuje broń i oddaje strzał do Portugalczyka. Już ten pierwszy jest celny i śmiertelny, ponieważ trafia w sam środek głowy Pedro. Marek jednak wcale na tym nie poprzestaje, bo oddaje kolejny strzał, a potem jeszcze trzy. Wszystkie pozostałe są równie celne i równie bezlitosne. Już za chwilę dalszy ciąg tej historii.

0: Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
1: Gdynia Łużycka 9, Gdańsk Elbląska 81. Autoryzowany dealer Mercedes-Benz, BMG Goworowski.

0: Witam ponownie. Olga Hering i zbrodnie z wyższych sfer. Wracamy do opowieści Marka, mężczyzny, który w pogoni za szczęściem stracił wszystko, co było dla niego najważniejsze. Jak doszło do tej tragedii, która na zawsze zmieniła życie jego i jego bliskich?
1: Zbrodnie z wyższych sfer w RMF FM.
0: Gdy Pedro bezwładnie opada na siedzenie, do Marka dociera, że stało się nieodwracalne. Mężczyzna jak poparzony wyskakuje z samochodu, po czym wchodzi do niego ponownie, ale tym razem wsiada na tylną kanapę, po czym przeciąga tam zamordowanego rywala. Następnie przeskakuje na fotel kierowcy, odpala auto, chwyta za kierownicę i odjeżdża. Po kilkunastu minutach jazdy przez centrum Krakowa z martwym człowiekiem na tylnej kanapie dojeżdża do Mydlnik, gdzie znajdują się rodzinne ogródki działkowe. Tam wjeżdża w zarośla, zostawia samochód z Pedro w środku i udaje się na przystanek autobusowy, aby wrócić na rondo Matecznego po swój samochód. Aby, jak mu się wydaje, zatuszować swoją zbrodnię, na stacji benzynowej kupuje kanister, do którego wlewa paliwo, po czym wraca pod ogródki działkowe. Tam, chcąc zatrzeć ślady swojej zbrodni, podpala samochód z ciałem Pedra w środku, a w drodze powrotnej do domu broń wyrzuca do Wisły. Kilka godzin później, około godziny 19, straż pożarna otrzymuje zgłoszenie, że na ogródkach działkowych przy majora Łupaszki pali się altana. Kiedy na miejsce dociera pierwszy zastęp, strażaków czeka zaskoczenie. Okazuje się, że oprócz altany pali się też zaparkowany tam samochód terenowy. Gdy strażakom udaje się ugasić ogień i dostać do środka, są w szoku. Okazuje się, że na tylnej kanapie leży ludzkie ciało. Jest jednak tak zwęglone, że nikomu nie udaje się ustalić jego tożsamości, ani nawet płci. Problemem okazuje się również samo auto. Jest zarejestrowane na bank i nie da się szybko ustalić, do kogo należy. Od razu wszyscy zachodzą w głowę, co się tu stało. Czy to altana zajęła się ogniem, który przeszedł na samochód, w którym z kolei był człowiek? O co tu chodzi? Cały ten obraz w pierwszym momencie nie ma sensu. Jednak ten sens brutalnie wyłania się na powierzchnię jeszcze tego samego dnia, kiedy wieczorem Marek pojawia się w domu. Jest w emocjach, wściekły i roztrzęsiony jednocześnie. Gdy tylko widzi Joannę, od razu wybucha. Zabiłem go, mówi. I wszystko od razu opowiada swojej żonie. Jednak wbrew wszelkiej logice, kobieta nie reaguje jak ktoś, kto właśnie został wtajemniczony w szczegóły zbrodni. Zamiast wezwać policję lub zgłosić to komukolwiek, najpierw wysłuchuje ze szczegółami, co zrobił jej mąż, a w zamian opowiada mu, jak poznała Pedra i w jaki sposób go z nim zdradzała. Okazuje się, że przystojnego Portugalczyka poznała w czasie powrotu z delegacji. Oboje lecieli tym samym samolotem i przez tych kilka godzin, gdy siedzieli obok siebie, zdążyli się dość dobrze poznać i dojść do wniosku, że łączy ich wiele wspólnych pasji i poglądów. Dlatego po wylądowaniu wymienili się numerami, ale początkowo nic więcej z tego nie wyniknęło. Dopiero wiele miesięcy później Pedro nagle napisał do Joanny i wtedy wszystko się zaczęło. Najpierw niewinne SMS-y, później długie rozmowy telefoniczne i spotkania w kawiarniach i restauracjach, potem szybkie spotkania w samochodzie, ale w pewnym momencie Joannie to nie wystarczało. Tak jak myślał Marek, zaczęła kłamać, że jedzie na delegacje i biznesowe spotkania, a w rzeczywistości widywała się z Pedrem. Dla niepoznaki jeździli razem do hoteli w Poznaniu i w Warszawie, czyli tam, gdzie Joanna już bywała podczas służbowych wyjazdów, co skutecznie uśpiło czujność Marka. Ten SMS, który przechwycił mąż, był pierwszym po ich miesięcznej rozłące, ponieważ Pedro wyjechał do rodzinnej Portugalii, gdzie siedzibę ma firma budowlana, której oddziałem zarządzał w Polsce. Gdyby nie to, do czego posunął się Marek, na pewno Joanna dzisiaj wieczorem zasnęłaby w ramionach kochanka. W tym samym czasie, gdy małżeństwo zwierza się sobie nawzajem i rani się swoimi sekretami, rodzina Pedra odchodzi od zmysłów. Kiedy mężczyzna nie wraca na wieczór do domu, a jego telefon nie odpowiada. Jego zaniepokojona żona dzwoni na policję i zgłasza jego zaginięcie. Już pierwsze czynności ujawniają, że coś może być na rzeczy. Policja dociera do ludzi z biura Pedra, którzy byli świadkami niecodziennej i burzliwej rozmowy w języku angielskim i tego, jak mężczyzna nagle wybiegł do samochodu. Nim jednak policja zaczyna śledztwo na dobre i nim udaje im się połączyć sprawę spalonego samochodu i znajdującego się w nim mężczyzny z zaginięciem portugalskiego biznesmena, Marek sam dzwoni na numer alarmowy i przyznaje się do winy. W czasie przesłuchania Marek przyznaje się do wszystkiego. Twierdzi jednak, że morderstwo było kompletnym przypadkiem, a rewolwer zabrał ze sobą tylko jako straszak. Innym razem z kolei mówi, że wziął broń, bo bał się, że bogaty biznesmen przyjedzie na spotkanie w obstawie ochroniarzy i że będą chcieli go pobić. W jego nowej wersji, kiedy jego rywal wsadził rękę pod kurtkę, przekonany był, że wyciąga broń, dlatego wyjął swoją, a Pedro, próbując mu ją zabrać, doprowadził do przypadkowego wystrzału. Fakt, że broń wypaliła 5 razy, a przecież za każdym razem trzeba ją przeładować, tłumaczy mechanizmem tzw. strzału łańcuszkowego, czyli równoczesnego odpalenia pozostałych pocisków z bębenka. W procesie sąd uznaje jednak, że Marek oddał wszystkie 5 strzałów świadomie, ponieważ nawet pierwszy z nich wymagał odciągnięcia kurka i silnego naciśnięcia na spust. Nie było więc mowy o przypadkowym, 5-krotnym odpaleniu wywołanym szarpaniną bądź uderzeniem w broń. Za morderstwo swojego rywala prokurator żąda dla Marka 25 lat pozbawienia wolności. Nie zgadza się, by morderstwo kochanka żony zakwalifikować jako czyn w afekcie. Wtedy mężczyźnie groziłoby maksymalnie 10 lat więzienia, a wyjść mógłby już po 5. Dodatkowo rodzina Pedra składa pozew cywilny i żąda od niego 4 milionów zadośćuczynienia za krzywdę, jaką jest dla nich śmierć męża i ojca. Ku zaskoczeniu wszystkich, Joanna nie zrywa kontaktów z mężem. Kiedy ten przebywa w areszcie śledczym, wysyła do niego listy, w których zapewnia go o swojej nieustającej miłości. W listach tych umniejsza też swojemu romansowi, twierdząc, że był bez znaczenia i pozbawiony uczuć, a jedynym powodem spotkań z kochankiem był rozmiar jego przyrodzenia i niesamowita sprawność seksualna. Marek wierzy żonie i aby to okazać, przekazuje jej pełnomocnictwa do samodzielnego zarządzania ich wspólnym majątkiem. Kiedy tylko to robi, żona zrywa z nim kontakt, przepisuje wszystko na siebie i wnosi pozew o rozwód. Ostatecznie za zabójstwo kochanka sąd skazuje Marka na karę 15 lat pozbawienia wolności. W uzasadnieniu wyroku przeczytać można, że do popełnienia zbrodni Marka pchnęła urażona duma i strach przed destabilizacją sytuacji rodzinnej. Sąd zauważa jednak, że Marka nie można nazwać urodzonym zabójcą, bo zabił w wyniku spiętrzenia problemów życiowych, które go przerosły. Od wyroku odwołuje się pełnomocnik rodziny zamordowanego mężczyzny i żąda podniesienia kary do 25 lat. Sąd apelacyjny w Krakowie nie uwzględnia jednak tego wniosku i utrzymuje w mocy wyrok pierwszej instancji. Zdaniem składu orzekającego, Marek z pewnością nie planował morderstwa swojego rywala, bo trudno wyobrazić sobie wybór gorszego miejsca na dokonanie zabójstwa niż zatłoczony parking w centrum dużego miasta. O zwolnienie warunkowe z więzienia Marek mógł ubiegać się już w okolicach roku 2019. Jeżeli do tej pory nie wyszedł, zakończy odbywanie swojej kary w marcu przyszłego roku. Marek prędzej czy później wróci do normalnego życia. Niestety życie, które odebrał kochankowi swojej żony, nigdy już nie zostanie zwrócone. Na dziś to już wszystko, a ja dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Zbrodni z Wyższych Sfer. Dobrej nocy.
1: Zbrodnie z Wyższych Sfer w RMF FM.

0: prawie pierwsza według radiowego zegara, to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Tuż przed rozpoczynającą się w czwartek konferencją poświęconą odbudowie Ukrainy, Wołodymyr Zełenski apeluje o deeskalację sporu między naszymi krajami. Niebawem może zapaść decyzja w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Specjaliści apelują, żeby latem chronić się przed słońcem, ponieważ coraz więcej osób choruje na nowotwory skóry. Kolejni ukraińscy politycy zrzekli się polskich odznaczeń państwowych. Tymczasem Wołodymyr Zełenski apeluje, by nie eskalować sytuacji. Na nienawiści nie można osiągnąć politycznych korzyści, ponieważ w dłuższej perspektywie prowadzi to do pogorszenia relacji między narodami. Tak mówił prezydent Ukrainy. A jak z kolei przekonywał poseł Dariusz Wieczorek, to trudny moment relacji polsko-ukraińskich. A do tego w przyszłym tygodniu w Gdańsku rozpoczyna się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy.
1: Mam obawy, czy przyjedzie, natomiast jeżeli słyszałby ten mój głos, to apelowałbym, żeby stanął ponad tym wszystkim i żeby przyjechał.
0: Ocenia polityk. Z kolei Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS uważa, że konferencja w Gdańsku nie ma większego znaczenia.
2: Branie udziału w takim, nazwijmy to cynicznie trochę, ale żebyśmy się dobrze rozumieli, podziale tortu, to nie jest kwestia, którą się załatwi, tu cudzysłów, na jakiejś jednej konferencji. Chyba nikt nie jest tak naiwny.
0: Dwudniowa konferencja w Gdańsku poświęcona odbudowie Ukrainy rozpocznie się w najbliższy czwartek. A w najbliższych dniach sąd może zdecydować w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa, przypominamy, przekazała warszawskiemu sądowi odpowiedź na pytanie, czy były minister sprawiedliwości nadal przebywa na terenie Unii Europejskiej. To jedna z przesłanek wydania nakazu. Z pisma prokuratury wynika, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Jakie ma to znaczenie, wyjaśni dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
3: Według części prawników przepisów nie można poszerzać, a wydanie nakazu wymaga podejrzenia, że poszukiwany przebywa w którymś z krajów Unii. Właśnie dlatego obrońca Ziobry jeszcze przed prokuraturą dostarczył sądowi jego oryginalne oświadczenie, że przebywa we wskazanej miejscowości w Stanach Zjednoczonych, dokąd dotarł legalnie i która jest miejscem jego stałego pobytu. Według obrony postępowanie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania należy w związku z tym umorzyć. Prokuratura jest jednak innego zdania.
4: Sąd nie powinien umarzać takiego postępowania, bo ta osoba w każdej chwili może powrócić do przestrzeni Unii Europejskiej i wtedy musi być gotowy ENA, które czeka na taką osobę i czekają służby państw Unii Europejskiej.
3: Mówi prokurator generalny. Decyzja sądu w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry może zapaść w najbliższych dniach.
0: A teraz w faktach zostawiamy politykę i skupiamy się na zdrowiu. Przybywa chorych na nowotwory skóry. Liczba czerniaków w ostatnich dwóch dekadach podwoiła się. Ostrzegają specjaliści i apelują, żeby chronić się przed słońcem. Lepiej obserwować znamiona i badać te, które wydają się nam podejrzane. Dziennikarka RMF FM Kamila Kondorek-Zięba sprawdziła, jak wygląda takie badanie.
5: To jest urządzenie, którym badamy znamiona. To jest taka lupa, można powiedzieć, szkło powiększające. Nie wygląda groźnie, także nie należy się bać.
6: To jest tak naprawdę lupa z podświetleniem. Pozwala to ocenić prawdopodobieństwo, że dana zmiana ma charakter złośliwy lub ma charakter niezłośliwy.
5: Mam na ręce kilka znamion. Czy możemy sprawdzić, czy one są podejrzane?
6: Nie. Piękne, równe, symetryczne.
5: Trzeba, nie wiem, je chronić.
6: Złym pomysłem jest to, co czasem się widzi, że ludzie zaklejają maleńkim plasterkiem jedno wybrane znamie. To w ogóle nie o to chodzi. Chronić trzeba całą skórę.
0: Wyjaśnia profesor Wojciech Wysocki, chirurg-onkolog z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.
7: Fakty na wakacje w RMF FM.
0: Jeżeli jednym z kierunków waszych wakacyjnych podróży jest na przykład Majorka albo Alicante, to teraz jest najlepszy moment na zakup biletów lotniczych. Dlaczego? Są one teraz najtańsze od lat. Tak przynajmniej przekonują eksperci. A z czego to wynika?
8: Mamy do czynienia z taką troszeczkę niepewnością na rynku, niepewnością samych podróżnych, którzy wstrzymują się chyba do ostatniej chwili z podejmowaniem decyzji zakupowych, a linie lotnicze muszą w efekcie stymulować popyt poprzez obniżanie cen. No i jest to swego rodzaju taka rynkowa aberracja.
0: Wyjaśniał na antenie radia RMF24 Mariusz Piotrowski z portalu Fly for Free. Koncerty muzyki elektronicznej, silent disco czy yoga w chmurach. Między innymi takie atrakcje czekają na tych, którzy tego lata jednak zostają w kraju i odwiedzą Zamek Książąt Pomorskich. Rusza lato na tarasach.
9: Będą weekendowe koncerty, w niedzielę będzie trochę spokojniej, będą koncerty muzyki klasycznej, będzie Baltic Neopolis Quartet, będzie kwartet smyczkowy barok, ale też właśnie szczecińscy artyści Ewa Sand, Damian Ukedże i Kasia Wega. Natomiast soboty już mniej muzyczne, bo yoga na tarasie książęcym, czyli jeszcze wyżej, na samej górze, na zamku z widokiem na piękną szczecińską panoramę.
0: Mówi Hanna Bielińska, kierowniczka działu edukacji i organizacji wydarzeń. W programie również zamkowe noce filmowe. To w każdy wakacyjny wtorek oraz spektakle teatralne dla dzieci.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF FM.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Zwykle, kiedy słyszymy słowo praca, to większość z nas od razu myśli o obowiązkach, o terminach, o zarabianiu pieniędzy. Ale praca przecież to coś znacznie więcej. Dziś coraz częściej staje się takim elementem naszej tożsamości. Jednocześnie rozwój technologii sprawia, że wraca pytanie, które jeszcze niedawno wydawało się science fiction. Czy nadejdzie dzień, w którym człowiek nie będzie już musiał pracować? Czy rzeczywiście zmierzamy w takim kierunku, a może praca jest czymś, czego potrzebujemy, niezależnie od tego, czy wymaga tego gospodarka? O tym porozmawiam teraz z naszym gościem. Z nami na łączach pani dr Olga Czeranowska, socjolożka Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, pani doktor, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Niedzielne popołudnie, a my o pracy rozmawiamy, pani doktor, w Radiu RMF24. No właśnie, kiedy myślimy o pracy, to zwykle wyobrażamy sobie te 8 godzin dziennie, a może więcej, umowę, wynagrodzenie, konkretny zawód. A jak się okazuje, przez większą część historii ludzkości taki model po prostu nie istniał. Jak zmieniało się znaczenie pracy na przestrzeni dziejów, pani doktor? I kiedy praca zaczęła być czymś więcej niż tylko takim sposobem zdobywania środków do życia?
2: Myślę, że na początek warto sobie tutaj zdefiniować, o czym właśnie mówimy, kiedy mówimy o pracy. I taka socjologiczna definicja pracy odwołuje się do tego, że jest to zajęcie, które wymaga wysiłku i którego celem jest wytwarzanie dóbr, usług, spełnianie potrzeb społeczeństwa, potrzeb różnych osób. Więc w tej definicji nie mamy tak naprawdę mowy o wynagrodzeniu i przez to ta definicja jest dużo szersza niż to, co my rozumiemy tak potocznie pod pojęciem pracy, czyli obejmuje ona nie tylko pracę zawodową, ale też na przykład nieodpłatną pracę w domu, również, nie wiem, pracę wolontaryjną, działalność taką zupełnie nieformalną na rzecz swojego otoczenia. Także mamy tą szeroką definicję i w niej praca zawodowa, zatrudnienie to jest tylko jakiś jej element, chociaż faktycznie najczęściej takie mamy skojarzenia ze słowem praca. I o ile pewien podział zadań jest konieczny właściwie w każdym społeczeństwie, specjalizacja powoduje, że te zadania mogą być po prostu wykonywane lepiej, to jak myślimy o strukturze społecznej, to tak naprawdę ten model zawodów, który mamy dzisiaj, ma swoje początki dopiero tak pod koniec XVII wieku, kiedy właśnie pojawiły się te kolejne specjalizacje i razem z tym praca, przynależność do zawodu właśnie zaczęła coraz bardziej mieć to znaczenie, które wcześniej miały grupy stanowe i tak dalej, czyli to, gdzie pracujemy, co robimy w swoim życiu zawodowym, zaczęło właśnie wpływać na miejsce w społeczeństwie, też na tożsamość i na szereg innych rzeczy tak naprawdę, bo praca jest oczywiście tym, co robimy w życiu zawodowym, tym, co robimy, żeby mieć środki na życie, ale też to jest rola społeczna, z którą no właśnie łączy się to miejsce w strukturze społecznej, łączy się to, jak jesteśmy postrzegani, no i też łączy się przynależność do grupy zawodowej. Grupy zawodowe, zwłaszcza takie, powiedzmy, starsze, mają swoje kultury, mają swoje obyczaje, no i też oczywiście przynależność do tych grup zawodowych wpływa na to, kogo możemy spotkać, z kim się przyjaźnimy, też, nie wiem, z kim się wiążemy romantycznie. No wiele jest takich par, gdzie gdzieś tam obie osoby wykonują podobne zawody, no a przynajmniej takie zawody, że mieli szansę się spotkać. Także faktycznie zawód jest taką cechą jednostki, po której możemy przynajmniej się domyślać wielu, wielu różnych innych cech.
1: Pani doktor, jest takie pytanie, które bardzo często i szybko pojawia się podczas spotkań towarzyskich. Czym się zajmujesz? Często właśnie przez pracę próbujemy określić, kim jesteśmy. Dlaczego współczesny człowiek tak silnie wiąże swoją tożsamość z pracą?
2: No właśnie, to pytanie w formie czym się zajmujesz, a nawet pytanie w formie kim jesteś, kim pani jest. Tutaj Ulrich Beck właśnie o tym pisał, że zawód jest często tą pierwszą odruchową odpowiedzią na to pytanie, kim jesteś. Dlaczego tak się dzieje? No z jednej strony praca nam niewątpliwie zajmuje dużo czasu. I w sensie rozkładu dnia, rozkładu tygodnia, no ale też rozkładu biografii. Gdzieś tam ta biografia zawodowa biegnie sobie wzdłuż tej biografii życia rodzinnego czy takiej biografii po prostu ogólnej i mocno na nią wpływa. Także na pewno jest to ta kwestia czasu, no ale też właśnie kwestia tej roli społecznej i też tak tego, jak patrzą na nas inni i jak my zaczynamy patrzeć przez to na siebie. I tutaj mogę się podzielić takim moim doświadczeniem, kiedy przygotowywałam mój doktorat i tam właśnie przeprowadzałam wywiady z osobami wykonującymi prace wysokoprestiżowe. Rozmawiałam z jednym panem, który był lekarzem. On to pełnił taką dosyć ważną rolę w swoim szpitalu. Ogólnie można powiedzieć, że był uznany jako lekarz. I na początku wywiadów jakościowych często właśnie jest zadawane takie pytanie na rozgrzewkę, proszę mi powiedzieć coś o sobie. No i ten pan lekarz powiedział, jestem nurkiem, to jest moja pasja. Wszystkie oszczędności wydaję, żeby móc znowu pojechać ponurkować. Bardzo mnie to cieszy.
1: A to ciekawe, pamiętam, że nie powiedział, że jestem lekarzem, prawda?
2: No właśnie pamiętam, jak bardzo mnie to zdziwiło, jak bardzo to było takie niezwykłe, właśnie dlatego, że no to był...
1: Nie utożsamia się z pracą, tylko ze swoją pasją.
2: Tak, był bardzo dobrym lekarzem, robił to z bardzo dużym zaangażowaniem, ale to nie była jego pierwsza identyfikacja. No i to było tak niezwykłe, że pomimo, że minęło wiele lat, bardzo wyraźnie to pamiętam właśnie dlatego, że zazwyczaj jednak spodziewamy się, że ktoś powie, jestem lekarzem, jestem nauczycielem, jestem informatykiem.
1: Z nami na łączach zostaje pani dr Olga Czeranowska, socjolożka, Uniwersytet SWPS. Za chwilę wracamy do rozmowy.

najlepszych bitów. Już 27 i 28 czerwca jedyny rapowy festiwal stadionowy w Polsce. OSI All Star Festival. Na scenie przy Łazienkowskiej 3 w Warszawie zagrają m.in. BDS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana. Spiesz się, pula biletów ograniczona. Ruszaj już teraz na allstarfestival.pl. Zaprasza RMF Max.

0: redakcji informacji w RMF FM.
1: Z nami na łączach pani dr Olga Czeranowska, socjolożka, Uniwersytet SWPS. Czy dzisiejsza praca, czy ona pełni takie funkcje kiedyś, jak pełniły rodzina, wspólnota czy religia?
2: Na pewno jest tak, że właśnie te grupa zawodowa czy konkretne miejsce pracy może być ważną wspólnotą, nie w sensie no takiej korporacyjnej strategii, że jesteśmy tu rodziną i tak dalej, ale tak zupełnie szczerze. Grupa zawodowa może być...
1: No, niektórzy
2: być,
1: się utożsamiają bardzo i mówią, że to jest mój dom, to jest nasza rodzina.
2: Tak, no, grupa zawodowa...
1: My w radiu mówimy, radio to dom.
2: No właśnie. Grupa zawodowa może być źródłem wsparcia. Też często w wielu zawodach jest tak, że no mamy to swoje miejsce pracy, ale są też inne organizacje, widujemy tych ludzi, nie wiem, na konferencjach, targach, tak różne zawody mają takie troszkę miejsca spotkań, więc oczywiście ta strefa, na ile się przyjaźnimy, a na ile to jest ktoś, z kim pracuje, to może się dosyć rozmywać. Może być też tak, że widzimy swoją pracę właśnie w takich kategoriach powołania, ale w sensie świeckim można powiedzieć, to znaczy widzimy, że jest to coś więcej niż praca, jest to coś więcej niż tylko sposób na to, żeby zarobić pieniądze. I to myślę, że tutaj troszeczkę zahaczamy o ten komponent religijny. Oczywiście są takie zawody, gdzie pewnie łatwiej właśnie, czy częściej zdarzają się osoby, które mają właśnie takie podejście, chociażby w tych zawodach medycznych można tak myśleć, że będą osoby, które właśnie tak będą o swojej pracy myślały, ale też na przykład w sztuce, tak? Można powiedzieć, że to w ogóle jest taki dosyć niezwykły przypadek. Również do doktoratu właśnie przeprowadzałam wywiady z aktorami, aktorkami, też przedstawicielami innych zawodów właśnie z tego sektora kreatywnego. No i tam to często było tak, że coś, co wyjściowo było pasją, stało się sposobem utrzymania się, więc na pewno takie osoby nie traktują tej swojej pracy jako...
1: Pracę.
2: Tylko pracy. Pytanie, co to znaczy tylko praca.
1: Ale tak najlepiej, pani doktor, prawda? Żeby ta nasza praca była pasją, a nie wykonywaniem jakiegoś zawodu.
2: No przynajmniej w pewnym stopniu, bo tak sobie myślę, że to też ma swoje pułapki czasami i oczywiście może się to skończyć jakimś rozczarowaniem, zwłaszcza jeżeli jest tak, że osoba sobie wyobraża, że ta praca będzie wyglądała w określony sposób, no a potem się okazuje, że na przykład jest ta szara rzeczywistość, nie wiem, te obowiązki, które są troszkę mniej interesujące, zostając w tym świecie artystycznym, no na przykład tutaj pewną taką ceną za bycie aktorem, aktorką teatralną czy filmową jest pewna utrata
1: prywatności,
2: anonimowości, tak? I mi tutaj na przykład jedna pani, pamiętam, że mówiła, że ma taki problem, że jak wychodzi z domu i ma jakiś gorszy dzień, czuje, że nie wygląda za dobrze, no to myśli sobie, zaraz ktoś o tym napisze, tak? Zaraz ktoś mi zrobi zdjęcie. Więc myślę, że nawet jeżeli praca jest związana z tym, co jest naszą pasją, no zawsze są te mniej atrakcyjne elementy i to chyba w każdym zawodzie.
1: Bardzo jestem ciekaw, czy jeżeli pani, podobnie jak tego lekarza, zapytała o to, czym się zajmuje w tych kilku słowach o sobie, to czy ta osoba odpowiedziała, że jest aktorką?
2: Raczej tak, że tak. Ten pan doktor był chyba jedyną osobą w ogóle w całej mojej historii różnych badań, która się zupełnie wyłamała z tego schematu i nie odwołała się do roli zawodowej, bo zazwyczaj ludzie mówią właśnie o zawodzie. Mówią też często o tym, że mam dzieci, to jest moje hobby.
1: A na którym miejscu tego lekarza była praca? Bo to taki ciekawy przypadek. Najpierw
2: to była pierwsza rzecz, którą oczywiście potem no, przeszliśmy do tej pracy, bo mój doktorat był o prestiżu zawodów, no ale właśnie gdzieś na pierwszym miejscu było to nurkowanie i to właśnie było takie bardzo ciekawe i w sumie niezwykłe.
1: Czyli w takim razie, skoro ta praca często bywa to, o czym już pani doktor mówiła, czyli nawet potrafi nam zastępować rodzinę, jest takim wsparciem dla nas. To dlatego utrata pracy tak często prowadzi do kryzysu poczucia własnej wartości?
2: Myślę, że tutaj jest wiele elementów. No, oczywiście jest ten element taki bardzo przyziemny, że utrata pracy w przypadku większości osób oznacza utratę źródła środków na utrzymanie. Więc mamy ten taki problem bardzo na poziomie tych potrzeb bardziej podstawowych. Mamy oczywiście tą utratę grupy, do której się przynależało. Czasami to jest właśnie taka grupa, za którą będziemy tęsknić, czasami nie, ale jest to właśnie utrata jakichś osób, z którymi, zakładam, spędzało się całkiem sporo czasu. Może być to właśnie ta utrata pewnej tożsamości, ale też tak sobie myślę, że jednak właśnie mówimy o tym, że ta informacja o roli zawodowej jest jedną z pierwszych rzeczy, którą o sobie mówimy. Mamy do tego media społecznościowe, gdzie mówi się głównie o sukcesach. No i tutaj można powiedzieć, że te media związane właśnie z życiem zawodowym wiodą w tym prym, że wszyscy tam prezentują swoje życie zawodowe jako absolutnie idealne i pełne sukcesów. No więc utrata zatrudnienia może być właśnie tym boleśniej odczuwana, bo widzimy, że tutaj wszystkim się udaje, a mi się nie udało. Więc myślę sobie, że to jeszcze jest taka dodatkowa warstwa.
1: W takim razie, czy to oczekiwanie, że praca będzie nas stale uszczęśliwiać, jest realne? No wracam do tego, o czym pani mówiła, te media społecznościowe, tam mówimy, że się realizujemy, mówimy o swoich pasjach, idealizujemy często naszą pracę, mówimy, że to jest właściwie sens naszego życia, oczywiście pomijając rodzinę i tak dalej. Czy w takim razie ta praca będzie nas stale uszczęśliwiać? Realne czy nierealne?
2: Myślę, że tak przez 100% czasu to raczej nie. I tutaj też mogę się odwołać do takiego badania, które dotyczyło takich wymarzonych prac. Tu metodologia była po prostu taka, że przeanalizowano wyszukiwania w internecie pytania, jak zostać lekarzem, informatykiem i tak dalej. No i tutaj na pierwszym miejscu w skali światowej był zawód pilota. No i akurat pilotów nigdy nie badałam, ale myślę, że to nie jest praca, która przez 100% czasu jest interesująca i wspaniała, chociaż na pewno ma dużo wspaniałych momentów. Więc myślę sobie, że raczej nie ma takiej pracy, która właśnie nie miałaby tych słabszych stron, ale z drugiej strony zajmuję się badaniami sukcesu zawodowego już od paru lat i również na ten temat przeprowadzam wywiady i można powiedzieć, że wśród moich rozmówców dużo osób ma poczucie, że osiągnęło sukces. Ten sukces jest różnie definiowany. Myślę, że właśnie ważne jest to, że te osoby, które gdzieś tam były w stanie sobie wypracować taką osobistą definicję sukcesu, niekoniecznie przyjmując taką definicję popkulturową, powiedzmy, związaną tylko z zarobkami i miejscem w hierarchii.
1: I co oni mówią?
2: Często właśnie mają to poczucie, że osiągnęły sukces, więc to nie jest tak, że ten sukces jest czymś bardzo rzadko spotykanym i że to oczekiwanie, że praca będzie pozytywnym elementem naszego życia, jest zupełnie nierealistyczne, bo to badałam różne grupy i często jest tak, że faktycznie ten sukces jest osiągany nawet wielokrotnie w karierze.
1: A jak definiują ten sukces? Co mówią? Bo pomijam te zarobki, że nie wiem, świetnie zarabiam na przykład.
2: Myślę, że taką podstawową rzeczą, którą mogę tutaj powiedzieć, to akurat się odwołam do badań ilościowych, jest to, że definicje sukcesu są bardzo indywidualne i bardzo niepowtarzalne. Nie wchodząc może w taką kuchnię statystyczną w tej chwili, mogę właśnie powiedzieć, że w takim badaniu ilościowym na dosyć dużej próbie okazało się, że większość osób zdefiniowało ten sukces zawodowy w sposób, w jaki nie zdefiniował go nikt inny w tej próbie. Także no, każdy ma jakąś tam swoją definicję. Natomiast patrząc na takie elementy, które były tam wybierane, to najczęściej wybieranym czynnikiem było po prostu wykonywanie pracy, którą się lubi. No, na drugim miejscu faktycznie pojawiło się to wynagrodzenie, natomiast na miejscu trzecim była stabilność zatrudnienia, a na miejscu czwartym równowaga pomiędzy pracą a życiem poza pracą, czyli ten work-life balance.
1: O pracy i jej znaczeniu w naszym życiu rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym. Z nami na łączach zostaje pani dr Olga Czeranowska, socjolożka, Uniwersytet SWPS. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: Zbliża się już godzina druga i zbliża się kolejne wydanie Faktów. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Świętokrzyskim nadal poszukiwany jest były policjant podejrzany o zabójstwo swojego teścia i zranienie nożem teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa. Zbliża się kolejny szczyt NATO w tureckiej stolicy Ankarze. Tematem przewodnim będzie sytuacja Ukrainy. Synoptycy ostrzegają przed burzami w Śląskiem. Dla całego województwa wydano ostrzeżenie drugiego stopnia. Świętokrzyska policja apeluje o informacje, które mogą pomóc w zatrzymaniu Dariusza Równickiego. Nadal poszukiwany jest 49-letni były policjant podejrzany o zabójstwo teścia i zranienie nożem teściowej. O całej sytuacji reporter RMF FM Michał Dobrołowicz rozmawiał z mieszkańcami okolic Mierzawy.
1: Jest większy niepokój tutaj wśród mieszkańców teraz?
2: Duży.
1: Pan widział zdjęcie tego mężczyzny?
2: Widziałem w internecie. Znajomi udostępniają.
1: Będą państwo zwracać większą uwagę? Czujność?
2: Strach wyjść.
1: Tu jest taka raczej spokojna chyba okolica Mierzawa.
2: Zdarzało się często takich rzeczy.
1: Dookoła lasy. Łatwo jest gdzieś się ukryć.
2: Pewnie.
3: To, że helikopter i tak dalej.
1: Zaskoczyła pana ta informacja?
4: Tym bardziej, że to taka u nas bardziej taka mała miejscowość, dziura taka bardziej, no a to jednak coś takiego się wydarzyło, no to troszkę tak, no dziwnie. Zawsze jak gdzieś dalej było, no to tak człowiek sobie nie brał do głowy.
1: A tutaj?
4: Troszkę daje do myślenia.
0: Zdjęcie poszukiwanego, jego rysopis oraz kontakt do świętokrzyskiej policji mamy na rmf24.pl. Na początku lipca w Ankarze odbędzie się szczyt NATO. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. Będą mu towarzyszyć przedstawiciele Ministerstw Obrony Narodowej i Spraw Zagranicznych. W tureckiej stolicy obrady państw Sojuszu Północnoatlantyckiego śledził będzie reporter RMF FM Michał Radkowski. Powiedz, o czym będzie mowa na tureckim szczycie?
5: Tematem numer jeden będzie z pewnością Ukraina. NATO rozważa nowy pakiet pomocy wojskowej dla tego kraju. Jego wartość wstępnie oszacowano na 70 miliardów euro. Tym bardziej, że coraz więcej mówi się o tym, że Kijów zaczyna przejmować inicjatywę w wojnie, którą Rosja toczy przeciw Ukrainie. Ale w Turcji rozmowy mają też dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego. Kilka dni temu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że liczy, że do szczytu w Ankarze uda mu się przekonać jak najwięcej państw do rozbudowy rurociągów z Niemiec do Polski, a dalej do państw bałtyckich. Chodzi o rurociągi, którymi dostarczane będzie paliwo w razie zagrożenia. W szczycie będzie uczestniczył prezydent Donald Trump. Dlatego z pewnością jednym z tematów, które będzie chciał włączyć do tych rozmów, będą większe wydatki na obronność przez sojuszników oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.
6: Słuchacie Faktów w RMF FM.
0: IMGW wydał ostrzeżenie.